Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej, oh yeah.

lata psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj, zajmę się tobą.

0: SK Zamość.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś.

0: Reklama.
1: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
2: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
3: Poleca Radio SK.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
6: I po reklamie.

0: Reklama.
1: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
4: I po reklamie.

0: Reklama. Zastanawiasz się nad budową nowoczesnego domu z dużymi przeszkleniami?
1: A może szukasz tradycyjnej stolarki?
0: W salonie Blue mamy dla Ciebie rozwiązania. Nasi doradcy dobiorą produkty spełniające Twoje oczekiwania, a przeszkoleni i certyfikowani monterzy zamontują wszystko zgodnie z najlepszymi standardami.
1: A macie gwarancję na bramy, drzwi i rolety?
0: 5 lat.
1: Na okna?
0: 7 lat.
1: Na szczelny montaż?
0: 20 lat.
1: Wow!
0: Salon Blue zapraszamy. Sitaniec 89A.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
4: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
2: Poleca Radio SK.
3: Zastanawiasz się nad budową nowoczesnego domu z dużymi przeszkleniami?
4: A może szukasz tradycyjnej stolarki?
3: W salonie Blue mamy dla Ciebie rozwiązania. Nasi doradcy dobiorą produkty spełniające Twoje oczekiwania, a przeszkoleni i certyfikowani monterzy zamontują wszystko zgodnie z najlepszymi standardami.
4: A macie gwarancję na bramy, drzwi i rolety?
3: 5 lat.
4: Na okna?
3: 7 lat.
4: Na szczelny montaż?
3: 20 lat.
4: Wow!
3: Salon Blue zapraszamy. Sitaniec 89A.
5: Planujesz budowę? Skorzystaj z sezonowej oferty Aldref. Zamów teraz więźbę dachową w atrakcyjnej cenie, a kompletując z nami materiały na całą budowę, zyskasz dodatkowe rabaty i promocje. Oferujemy impregnację przeciwgrzybiczną i ogniochronną, a także transport z rozładunkiem bezpośrednio na Twoją budowę. Tylko w Aldref otrzymasz więźbę dachową z certyfikatem C24 w konkurencyjnej cenie. Odwiedź nas Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61. Aldref, wcześniej znany jako Węglodref.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
8: I po reklamie.
9: SK Zamość News.
10: I Violetta Sewa, zaczynamy magazyn lokalny Radia SK Zamość.
11: SK Zamość.
10: To zaczynamy. Rozpoczynamy policyjnym przeglądem zdarzeń z powiatu zamojskiego.
12: Podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Zamościu. Do zamojskich policjantów zgłosiła się kobieta, która została oszukana podczas zakupu peletu przez internet. Z relacji 38-latki z powiatu zamojskiego wynikało, że jej mąż na jednym z internetowych portali ogłoszeniowych znalazł korzystną ofertę w sprzedaży artykułu grzewczego w postaci peletu. Mąż skontaktował się telefonicznie ze sprzedającym i ustalił, że dokona wpłaty 2200 zł za 2 tony opału. Podał swoje dane i adres mailowy, na który otrzymał fakturę do zapłaty. Po tym 38-latka na wskazany w fakturze numer rachunku bankowego przelała uzgodnioną kwotę. Niestety zakupiony przez 38-latkę opał w ustalonym terminie nie dotarł na miejsce, kontakt ze sprzedawcą się urwał, a oferta zniknęła z portalu ogłoszeniowego. Wspólnie z mężem skontaktowali się z firmą, której dane wskazane były na fakturze. W rozmowie z jej przedstawicielem dowiedzieli się, że firma do rozliczeń dysponuje innym numerem rachunku, jak też w ogóle nie prowadzi sprzedaży peletu. Wówczas zrozumieli, że zostali oszukani. 38-latka przyszła do komendy i złożyła w tej sprawie zawiadomienie. W przypadku transakcji internetowych apelujemy o szczególną ostrożność. Atrakcyjna cena i obietnica błyskawicznej dostawy powinny szczególnie wzbudzić naszą czujność. Decydując się na zakup, wybierajmy sprawdzonych, zaufanych sprzedawców, sprawdzajmy, czy posiadają prawdziwe dane, zweryfikujmy opinie na ich temat i komentarze. Pamiętajmy, że zapłacić za towar możemy również bezpośrednio podczas jego odbioru, szczególnie jeżeli dokonujemy zakupu na wysoką kwotę. Wypadek miał miejsce w Zawadzie na drodze krajowej numer 74. Z naszych wstępnych ustaleń wynika, że kierujący osobowym Seatem jechał od strony Wielączy. W Zawadzie na oznakowanym skrzyżowaniu wykonywał manewr skrętu w lewo. Nie ustąpił przy tym pierwszeństwa przejazdu jadącemu z naprzeciwka kierującemu motocyklem, co doprowadziło do zderzenia pojazdów. Motocyklista po zderzeniu z pojazdem przewrócił się, doznając obrażeń. Załoga karetki pogotowia przewiozła go do szpitala. Motocyklem marki Honda kierował 56-letni mieszkaniec gminy Zamość. Za kierownicą Seata siedział 44-latek z tej samej gminy. Hondą podróżowały również dwie nieletnie pasażerki, zarówno kierowca osobówki, jak i pasażerki nie potrzebowali pomocy medycznej. Policyjne badanie alkomatem potwierdziło, że kierujący

0: Biorący udział w wypadku byli trzeźwi. Oficer dyżurny zamojskiej komendy otrzymał informację, że w jednej z miejscowości gminy Szczebrzeszyn nietrzeźwy mężczyzna chce odjechać autem spod sklepu. Zgłaszający zabrał mu kluczyki i powiadomił służby. Interweniujący w tej sprawie policjanci ze Szczebrzeszyna na sklepowym parkingu zauważyli zaparkowane Volvo. Obok auta stał młody mężczyzna. Jak się okazało, był to zgłaszający, który w rozmowie z policjantami wyjaśnił, że zauważył, jak pijany mężczyzna wyszedł ze sklepu, wsiadł do Volvo i próbował odjechać z parkingu. Wtedy zgłaszający zabrał mu kluczyki do auta. Kierujący Volvo potem wysiadł z pojazdu i pieszo oddalił się z parkingu. Policjanci po uzyskaniu tych informacji rozpoczęli poszukiwania kierowcy Volvo. Odnaleźli go idącego chodnikiem w niedalekiej odległości od sklepu. Kierującym był 54-letni mieszkaniec gminy Szczebrzeszyn. Policjantom wyjaśnił, że spożywał alkohol i zabrakło mu papierosów. Postanowił więc przyjechać samochodem do sklepu celem ich zakupu. Mężczyzna został poddany badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Wynik wykazał w jego organizmie prawie 3 promile. Z udziałem 54-latka policjanci wykonali również badanie retrospektywne. Dodatkowo po sprawdzeniu w policyjnych systemach informatycznych okazało się, że 54-latek nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami. Uprawniony organ cofnął je kilka lat temu. Kierujący Volvo poniesie konsekwencje prawne popełnionych przestępstw. Odpowie za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości oraz prowadzenie pojazdu po cofnięciu uprawnień. Przypominamy, że za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości kodeks karny przewiduje karę do 3 lat więzienia, natomiast za niestosowanie się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnień grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności. Postawa, jaką zaprezentował zgłaszający, zasługuje na uznanie. Wskazuje na wysoki poziom poczucia współodpowiedzialności za zachowania innych uczestników ruchu drogowego i realnie wpływa na wzrost bezpieczeństwa na naszych drogach. Jazda pod wpływem alkoholu poza konsekwencjami karnymi wiąże się bowiem z zagrożeniem nie tylko dla samego kierującego, ale również dla innych osób znajdujących się w tym czasie na drodze. Spożyty alkohol znacznie ogranicza koncentrację i negatywnie wpływa na sposób postrzegania rzeczywistości oraz wykonywane przez nietrzeźwego kierowcę manewry. Na polnej drodze w Kalinowicach doszło do dachowania pojazdu. Wstępnie ustaliliśmy, że kierujący Hondą poruszał się drogą żużlową, nagle stracił panowanie nad pojazdem i zjechał z drogi na pole, doprowadzając do dachowania samochodu. Hondą kierował 43-letni mieszkaniec Zamościa, jechał sam. Mężczyzna doznał poważnych obrażeń, był nieprzytomny. Załoga karetki pogotowia przetransportowała go do szpitala. Niestety, pomimo reanimacji, 43-latek zmarł. Mężczyzna posiadał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. W czasie zdarzenia prawdopodobnie znajdował się pod działaniem alkoholu. Na miejscu policyjna grupa dochodzeniowo-śledcza wykonała czynności procesowe, funkcjonariusze wykonali oględziny miejsca i pojazdu, zabezpieczyli ślady, przesłuchali świadków. Ciało mężczyzny decyzją prokuratora z prokuratury okręgowej w Zamościu zostało zabezpieczone celem wykonania dalszych badań sekcyjnych. Rowerzyści to niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. Kierujący rowerem w starciu z samochodem zawsze stoi na przegranej pozycji. Zarówno statystyki, jak i codzienna praktyka pokazują, że kluczem do bezpieczeństwa jest wzajemny szacunek i zasada ograniczonego zaufania po obu stronach. W 2025 roku rowerzyści uczestniczyli w 3425 wypadkach drogowych, w których zginęło 155 rowerzystów, a ponad 3000 osób zostało rannych. Pomimo, że rowerzyści rzadziej są sprawcami wypadków, nie oznacza to, że zawsze przestrzegają przepisów. W ubiegłym roku przyczynili się do spowodowania blisko 1200 spośród nich. W ich wyniku zginęło 67 osób, a ponad 1100 zostało rannych. Wstępne dane za okres styczeń-sierpień bieżącego roku również pokazują, że problem pozostaje aktualny. W tym czasie na terenie Polski odnotowano 821 wypadków drogowych, w których sprawcą był rowerzysta. Zginęły 34 osoby, a 812 zostało ranne. W 2025 roku największa liczba wypadków spowodowanych przez rowerzystów dotyczyła dwóch grup wiekowych: 60 lat i więcej oraz w przedziale wiekowym od 40 do 59 lat. To właśnie do tych grup w sposób szczególny kierujemy apel o rozwagę, stosowanie się do przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się rowerem. Rowerzysto, korzystaj z drogi dla rowerów, pasa ruchu dla rowerów, jeżeli są wyznaczone. Przestrzegaj sygnalizacji świetlnej i znaków drogowych. Ustępuj pierwszeństwa przejazdu. Zachowaj szczególną ostrożność, zbliżając się do skrzyżowań. Prawidłowo sygnalizuj również zamiar zmiany kierunku jazdy i dostosuj prędkość do warunków ruchu i własnych umiejętności. Zachowaj także szczególną ostrożność, zbliżając się do przejazdu dla rowerów, pamiętając, że masz pierwszeństwo przed innym pojazdem dopiero, gdy znajdziesz się na przejeździe dla rowerów. Nie zapominaj również o właściwym wyposażeniu i oświetleniu roweru. Przypominamy, że rowerzystom zabrania się korzystania z telefonu w czasie jazdy. Co najważniejsze, nie wolno kierować rowerem pod wpływem alkoholu lub innych środków działających podobnie do alkoholu. Należy też pamiętać, że od 3 czerwca bieżącego roku obowiązują nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia i kierują rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, muszą korzystać z kasku ochronnego. Nowe regulacje mają zwiększyć ochronę najmłodszych uczestników ruchu i ograniczyć skutki urazów głowy. Kask nie zapobiegnie wypadkowi, ale może znacząco ograniczyć jego konsekwencje. Dlatego rekomendujemy, aby każdy bez względu na wiek korzystał z kasku ochronnego. Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w miejscowości Podkrasne na drodze krajowej nr 17. W tym wypadku uczestniczyły dwa pojazdy, osobowa Toyota i bus marki Iveco. Wstępnie ustaliliśmy, że kierujący Toyotą poruszał się od Lublina w kierunku Zamościa. Na wzniesieniu nagle zjechał na przeciwny pas ruchu i zderzył się z jadącym z naprzeciwka kierującym pojazdem marki Iveco typu bus. Toyotą kierował 54-letni mieszkaniec powiatu krasnostawskiego, przewoził dwoje pasażerów w wieku 19 i 73 lat. Iveco kierował 50-latek z powiatu chrubieszowskiego, podróżował sam. Wszyscy uczestnicy wypadku zostali przewiezieni do szpitala. 19-latka do szpitala przetransportowała załoga lotniczego pogotowia ratunkowego. W wyniku odniesionych obrażeń w szpitalu zmarła 73-latka oraz 19-latek. Oboje byli pasażerami Toyoty. Policyjne badanie alkomatem wykonane na miejscu zdarzenia drogowego potwierdziło, że kierujący byli trzeźwi. Patrol zamojskiego ruchu drogowego na jednej z ulic miasta zauważył kierującego rowerem, którego styl jazdy wzbudził zainteresowanie mundurowych. Dlatego też podjęli wobec mężczyzny interwencję. Cyklista, 42-letni mieszkaniec Zamościa, był nietrzeźwy. Badanie alkomatem wykazało w jego organizmie ponad 2 promile. Dodatkowo, po sprawdzeniu w policyjnych bazach, okazało się, że 42-latek jest poszukiwany listem gończym, który wydał wobec niego sąd rejonowy w Hrubieszowie. Mężczyzna do odbycia ma karę 5 miesięcy pozbawienia wolności za popełnione w przeszłości przestępstwo kierowania gróźb karalnych wobec innej osoby. Przejażdżka rowerem zakończyła się dla niego zatrzymaniem i doprowadzeniem do zakładu karnego. Dodatkowo za popełnione wykroczenie kierowania rowerem w stanie nietrzeźwości 42-latek kolejny raz odpowie przed sądem. Wypadek z udziałem kierującego hulajnogą elektryczną miał miejsce w Zamościu na ulicy Partyzantów. Z naszych wstępnych ustaleń wynika, że kierująca samochodem wyjechała z ulicy Orlej na ulicę Partyzantów, a po chwili zdecydowała się skręcić w lewo w ulicę Zacisze. Wykonując ten manewr, zauważyła kierującego hulajnogą elektryczną, który jechał ciągiem pieszo-rowerowym od strony Nowego Miasta, zbliżając się do przejazdu dla rowerów. Nie zdążyła zareagować, hulajnoga uderzyła w prawy bok jej pojazdu, a kierujący hulajnogą w przednią szybę auta. Na szczęście 15-latek Zamościa, który kierował hulajnogą, miał kask ochronny. Nastolatka załoga karetki pogotowia ratunkowego przetransportowała do szpitala. Po badaniach okazało się, że 15-latek doznał obrażeń. Na szczęście nie zagrażają one jego życiu. Toyotą kierowała 44-letnia mieszkanka gminy Zamość. Policyjne badanie alkomatem potwierdziło, że zarówno kierująca autem, jak i nastolatek byli trzeźwi. Do wszystkich uczestników ruchu drogowego apelujemy o zachowanie ostrożności. Kierujący pojazdem mechanicznym zobowiązany jest ustąpić pierwszeństwa pieszym wchodzącym i znajdującym się na przejściu oraz cyklistom i kierującym hulajnogami, którzy poruszają się przejazdem rowerowym. Przepisy i rozsądek obowiązują również kierujących hulajnogami elektrycznymi. Zbliżając się do przejazdu dla rowerów, użytkownik hulajnogi powinien zachować szczególną ostrożność i pamiętać, że nie zawsze ma pierwszeństwo przed samochodem. Ważnym elementem bezpiecznej jazdy hulajnogą, poza przestrzeganiem przepisów i rozsądkiem, jest także korzystanie z kasku, który chroni w przypadku upadku lub zderzenia. Przebywająca w Krasnobrodzie kobieta zgubiła kartę parkingową dla osoby z niepełnosprawnością. Zorientowała się dopiero po przyjechaniu do Zamościa. Zaniepokojona sytuacją niezwłocznie zgłosiła zagubienie zamojskim policjantom. Jak podkreśliła w swoim podziękowaniu, zarówno w Krasnobrodzie, jak i w Zamościu spotkała się ze strony funkcjonariuszy z ogromną empatią, życzliwością i pełnym zrozumieniem. Dla niej jako osoby starszej, będącej wówczas w dużym stresie, takie podejście miało szczególne znaczenie. Na szczęście historia zakończyła się pomyślnie, zagubiona karta szybko się odnalazła. Do policjantów w Krasnobrodzie przyniósł ją życzliwy mieszkaniec, który znalazł dokument i zadbał o to, aby trafił w odpowiednie ręce. Taka postawa funkcjonariuszy buduje ogromne zaufanie do państwa służby, napisała wdzięczna kobieta, dziękując policjantom za okazane wsparcie i ludzkie podejście. Opisana przez kobietę sytuacja pokazuje, że służba w policji to nie tylko interwencje, czynności służbowe i reagowanie na zagrożenia. To także codzienny kontakt z ludźmi, którzy często zgłaszają się do nas w trudnych, stresujących lub wyjątkowych dla siebie sytuacjach. Dziękujemy za te słowa uznania, są one dla nas szczególnie cenne i przypominają, że profesjonalizm w służbie zawsze powinien iść w parze z empatią, szacunkiem i zwykłą ludzką życzliwością. Szczęśliwie zakończyły się poszukiwania 87-letniej mieszkanki gminy Komarów-Osada, która wczesnym rankiem około godziny 3 wyszła z domu i dała się w nieznanym kierunku. Rodzina przez kilka godzin na własną rękę próbowała odnaleźć seniorkę. Niestety prowadzone poszukiwania nie przyniosły rezultatu. Wówczas zaniepokojony o jej życie syn powiadomił policjantów. Wyjaśnił, że matka ma zaniki pamięci, może mieć problemy z orientacją w terenie i powrotem do domu. Nie posiada również telefonu komórkowego i nie wiadomo, w co była ubrana w chwili wyjścia z domu. Natychmiast w Zamojskiej Komendzie Policji rozpoczęto intensywne działania poszukiwawcze. Dla funkcjonariuszy ogłoszono alarm. Policjanci szukali kobiety na terenie pól i lasów gminy Komarów-Osada. W akcji poszukiwawczej wzięło udział ponad 70 policjantów oraz pies służbowy. 16 strażaków z Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z Zubowic i Komarowa. Do poszukiwań użyto bezzałogowy statek powietrzny oraz pojazd typu kład należące do Straży Pożarnej. Zakrojone na szeroką skalę, intensywne działania policjantów i strażaków przyniosły pozytywny efekt. Około godziny 16:30 zaginiona została odnaleziona. Siedzącą na miedzy między polami seniorkę zauważył strażak z Ochotniczej Straży Pożarnej w Zubowicach, który kierując składem przeczesywał okoliczne tereny. 87-latka była wyczerpana, na miejsce została wezwana załoga karetki pogotowia ratunkowego, medycy udzielili jej niezbędnej pomocy, a następnie seniorka trafiła pod opiekę rodziny. O działaniach poszukiwawczych za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformowaliśmy również mieszkańców. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy udostępnili komunikat. Dzięki Państwa zaangażowaniu informacja mogła dotrzeć do wielu osób i przyczynić się do szybszego odnalezienia kobiety.
1: SK Zamość.
2: Przechodzimy do kolejnego tematu. Jak wiadomo, założycielem Zamościa był Jan Zamoyski. Nie wszyscy jednak wiedzą, że Zamoyski miał 4 żony. Kim były i czym wpisały się w historię Zamościa? O tym wszystkim opowiada Dominika Lipska ze Stowarzyszenia Turystyka z Pasją.
3: Dzień dobry, Dominika Lipska, Stowarzyszenie Turystyka z Pasją. Jan Zamoyski był głównym fundatorem, ale też wiele osób mówi, że jednym z tych czynników, które sprawiły, że Jan Zamoyski wyniósł swój ród do jednego z pierwszych rodów w Polsce, była nie tylko jego oszałamiająca kariera, nie tylko jego taka niesamowita osobowość, która sprawiła, że gdzieś tam przebił się w tej polityce, ale także 4 małżonki, ponieważ Jan Zamoyski miał aż 4 żony, też niezwykle ciekawe kobiety i też wystarczy wymienić ich nazwiska, żeby wiedzieć, że rzeczywiście mamy do czynienia z bardzo zacnymi i poważnymi rodami, które w pewien sposób ustabilizowały jego sytuację wśród szlachty, bo pierwszą żoną była Anna Solińska, o której wiadomo tak naprawdę najmniej. I co ciekawe, Jan Zamoyski tak naprawdę o pierwszej kobiecie, o której pomyślał, to wcale nie była Anna, tylko była Krystyna Radziwiłłówna. Natomiast kiedy rozpoczął takie zabiegi, aby ją tutaj pojąć za żonę, to wtedy rodzina Radziwiłłów bardzo mocno zaprotestowała i stwierdzili, że hola hola, za wysokie progi na Zamoyskiego nogi. No i wtedy właśnie Jan Zamoyski wymyślił wymyślił to małżeństwo z Anną. Niestety, jak to często bywało w tamtych czasach, kobiety bardzo często umierały w połogach, więc po śmierci Anny Jan Zamoyski oczywiście bardzo to przeżył, natomiast później powrócił do tego pierwotnego zamysłu małżeństwa z Krystyną, która nadal była wolna. No i tutaj już Radziwiłłowie stwierdzili, że rzeczywiście Jan Zamoyski ma takie perspektywy, że pewnie będzie to ciekawa taka postać, że no ma możliwości, wyrazili tą zgodę. Co ciekawe, na ślubie Krystyny i Jana Zamoyskiego odbyła się premiera odprawy posłów greckich Kochanowskiego, ponieważ Jan Zamoyski i Kochanowski, oni się znali. Jan Zamoyski był takim mecenasem trochę Jana Kochanowskiego. No i właśnie Jan Kochanowski zadedykował tą odprawę posłów greckich właśnie na ślub Krystyny i Jana Zamoyskich już wtedy. Co ciekawe, odprawa w swoich czasach nie spodobała się publiczności. Została ona dość mocno skrytykowana, gdzie teraz no, jest to chyba jeszcze jest lekturą szkolną i takim bardzo ważnym dziełem Jana Kochanowskiego. Natomiast wtedy no, nie za bardzo przypadła do gustu. Mówiono, że za bardzo zachwiał Jan Kochanowski tą antyczną zasadą trzech jedności miejsca, czasu i akcji. Też ciekawostka taka, tą całą reżyserią tegoż dramatu zajął się Wojciech Oczko. Wojciech Oczko jest pewnie znany trochę może bardziej w Warszawie, bo tam jest szpital jego imienia, bo to był lekarz rzeczywiście. Był to lekarz, który był tak naprawdę w Polsce prekursorem przeszczepów skóry. A oprócz tego miał też taką artystyczną duszę i właśnie wyreżyserował ten cały spektakl. Także tutaj rzeczywiście nam się stykają ciekawe osoby. Później po śmierci Krystyny Jan Zamoyski bardzo mocno przeżył, bo z nią był niezwykle zżyty i pisał w ogóle do niej w listach Moje najmilsze serce. Natomiast no też myślał przyszłościowo, myślał o tym, że będzie chciał przekazać komuś ten ogromny majątek i tutaj wszedł w całą historię Stefan Batory, król, któremu Jan Zamoyski pomógł w dostaniu korony. Stefan Batory zaproponował, żeby kolejną żoną Jana Zamoyskiego była jego bratanica Gryzelda Batorówna właśnie, no i tutaj sam Jan Zamoyski skoligacił się właśnie z rodziną królewską. Natomiast tak naprawdę małżeństwem, które przyniosło tego długo wyczekiwanego syna i żoną, która przeżyła Jana Zamoyskiego, była Barbara Starnowskich-Zamoyska, czwarta małżonka. No i właśnie to ona powiła Tomasza Zamoyskiego, tego długo wyczekiwanego, na którego Jan Zamoyski bardzo się starał, żeby on był świetnie wykształcony, żeby był przygotowany i żeby ukończył jego dzieło. I tak też się stało, bo Tomasz Zamoyski niejako, można powiedzieć, że był tym, który ukończył budowę miasta Zamościa. No ale to są te pierwsze panie, cztery małżonki Jana Zamoyskiego. Tak naprawdę w historii Zamościa jest bardzo wiele ciekawych wątków kobiecych właśnie. Tutaj można by było pewnie godzinami opowiadać, natomiast kontynuując tą tematykę rozpoczętą, czyli żon ordynatów Zamoyskich, no wiadomo, Jan Zamoyski był pierwszym ordynatem, to też na pewno ciekawą historię niesie ze sobą Jan Sobiepan Zamoyski, ciekawą żonę, znaną powszechnie tak naprawdę, bo żoną Jana Sobiepana Zamoyskiego była Maria Kazimiera de la Grange d'Arquien, słynna Marsieńka Sobieska, ale primo voto, czyli z pierwszego małżeństwa, Maria Kazimiera była Zamoyska. W ogóle cała historia, jak doszło do tego mariażu, jest niezwykle ciekawa, dlatego że Marsieńka w ogóle przybyła do Polski z dworem królowej Ludwiki Marii Gonzagi, jako jej ulubiona dwórka, gdzieś tam w wieku około lat 4, natomiast po pewnym czasie królowa odesłała ją na kształcenie, jeszcze jako taką dziewczynkę, a przyjechała jako, no w zasadzie podlotek, już prawie kobieta, bo jako 15-latka z powrotem do Polski. No i wtedy okazało się, że no zachwyciła cały polski dwór, a przynajmniej jego męską część. No i niektórzy twierdzą, że też zawróciła trochę w głowie królowi Janowi Kazimierzowi, a okazało się, że królowa Ludwika była no niezwykle zazdrosna o swoją dwórkę, no i postanowiła się po prostu jej pozbyć. Jak się pozbyć? No, najlepiej wydać za mąż i najlepiej za kogoś znacznego, bo wtedy, ponieważ kasa królewska często świeciła pustkami, więc często para królewska robiła w ten sposób, że po prostu dwórki królowej, takie najbardziej zaufane, wydawano za znamienitych magnatów, co, no bo już wtedy trudniej się sprzeciwić królowi, jak masz jego żony, ukochaną przyjaciółkę za żonę. No i tutaj królowa postanowiła Marysię wydać właśnie za Jana Sobiepana Zamoyskiego. Zaletą Sobiepana Zamoyskiego było to, że no pewnie znajdował się w dziesiątce najbardziej pożądanych kawalerów w ówczesnej Polsce. Głównie z bogactwa może, aniżeli z przystojności, chociaż to wiadomo, o gustach się nie dyskutuje. Ale drugą jego bardzo wielką zaletą było to, że on nie lubił Warszawy. I rzadko kiedy jeździł do Warszawy, wolał swoją ordynację zamojską, wolał Zamość. Stąd też pewnie poniekąd i przydomek Jan Sobiepan Zamojski, bo mówiono, że był Sobiepanem i nie uznawał nad sobą nikogo poza królem Polski. Jan Sobiepan Zamojski, tak jak Marysieńka, zachwycona nie była za bardzo, bo był Sobiepan od niej dwa razy starszy, to Sobiepan był bardzo zachwycony tym całym projektem, dlatego że był wielkim miłośnikiem kultury francuskiej, francuskich kobiet. No i nawet kiedyś podobno miał powiedzieć, że jeżeli kiedykolwiek się ożeni, to ma być to francuska. No i tutaj królowa trafiła idealnie. No tak jak mówiłam, Marysieńka przekonana do końca nie była, ale w sumie bardzo znaczącym argumentem były piękne suknie, futra i klejnoty, jakie otrzymała od sobie pana Zamojskiego. No i do ślubu doszło. Początkowo obie strony się bardzo starały. Sobie pan specjalnie dla Marysieńki odprawił z Zamościa cały harem pań. Marysieńka specjalnie dla sobie pana nauczyła się pić wino. Marysieńka także czterokrotnie zaszła w ciążę. Niestety żadne z dzieci nie dożyło do wieku dorosłego. W zasadzie we wczesnym dzieciństwie niestety umierały. A ten długo wyczekiwany dziedzic, chłopczyk, urodził się niestety martwy. I myślę, że to nie było, też nie odbiło się bez... musiało się odbić trochę na psychice Marysieńki. Też na pewno jakieś takie podejście sobie pana, który zaczął ją zaniedbywać w ogóle. Więc no nie ma chyba nic gorszego niż młoda, piękna i puszczona kobieta, i Marysieńka zaczęła szukać jakichś innych, nowych znajomości. I odnowiła znajomość z Janem Sobieskim, którego poznała jeszcze dawno temu, gdzieś tam na dworze Ludwiki Marii Gonzagi właśnie. Zaczęli wymieniać między sobą listy i tak naprawdę my kojarzymy te listy, bo są podawane jako ten przykład pięknej epistolografii miłosnej XVII-wiecznej, ale tak naprawdę te pierwsze listy były takie bardziej przyjacielskie, bo Marysieńka tam pisała w tych listach do Sobieskiego: a słuchaj, czy nosisz kaplerz, który ci podarowałam, a czy przeczytałeś książkę, którą ci pożyczyłam z biblioteki mojego męża, a czy nosisz ciepłe gacie, bo zima się zbliża, i takie tam różne, ale z biegiem czasu ta więź pomiędzy nimi się zacieśniała, zaczęli pisać w ogóle szyfrem, zaczęli troszeczkę romansować, chociaż tutaj niektórzy historycy mówią, że Marysieńka mogła jako osoba bardzo bogobojna nigdy nie zdradzić, przynajmniej czynem, sobie pana Zamojskiego, bardziej może myślą, no ale tutaj już tego się nigdy nie dowiemy i w to wnikać chyba nie należy. W każdym razie w tych późniejszych listach już zaczynały pisać szyfrem. Marysieńka to na przykład jest Astrea, Sobieski Celadon, miłość to pomarańcze, a sobie pan Zamojski to makrela albo fujara. Także no nie pozostawiała suchej nitki na Zamojskim, na jego siostrze Gryzeldzie. Swoją drogą, a propos wątku kobiet, też niezwykle ciekawa kobieta, dlatego że to była taka kobieta, która w pierwszej połowie XVII wieku potrafiła wymóc na swoim ojcu Tomaszu to, żeby ten pozwolił jej wybrać sobie męża. Tomasz się zgodził, powiedział, że dobrze, tylko wybierzesz z kandydatów, których ja ci przedstawię. I no tutaj kandydatów było całych dwóch, zawsze to jakiś wybór. No ale jacy to byli kandydaci? No to była rzecz niesamowicie zamożni kandydaci i niesamowicie tacy wpływowi, bo z jednej strony był to książę Dominik Ostrowski-Zasławski, a z drugiej strony książę Jeremi Wiśniowiecki. Książę Dominik to był taki ubierający się po francusku, wiecznie czerwony i taki na twarzy, bo coś tam mu nie pasowało. Taki troszeczkę francuski piesek, natomiast Jarema dość wysoki jak na swoje czasy, bo on miał tam chyba około 1,75 m wzrostu, także jak w XVII wieku to całkiem dobry wynik. Ubierający się po polsku, a jego największą wadą jako arystokraty, księcia w zasadzie, było to, że miał bardzo ciemną karnację. I ci dawni kronikarze, w dawnych kronikach często jest opisywane, że oni bardzo mocno konkurowali o rękę Gryzeldy, gdyż panna nie tyle była powabna urodą, ile ogromnym majątkiem, który miała odziedziczyć. I nawet jest taka anegdota, że książę Dominik przekupił pannę z frau Cumeru Gryzeldy, żeby ta obrzydziła jej księcia Jeremiego, ku któremu się ona bardziej skłaniała. I co panienka wymyśliła? Otóż przy porannej toalecie, gdzieś tam czesząc Gryzeldę, mówi do niej tak: pani, cóżeż tu upatrzyła w tym księciu Jeremim, przecie on czarny, pijąc do tej czarnej, ściemnej karnacji. Gryzelda odwróciła się, uśmiechnęła do panienki i mówi: nie frasuj się, wać panna, nie poczerni mnie on. No i jak się można domyślić, wybrała właśnie Jeremiego Wiśniewieckiego. Wbrew pozorom było to niezwykle udane małżeństwo. Oni się bardzo nie lubili ze sobą rozstawać. Gryzelda wiecznie przez tego Jeremiego wpadała w tarapaty, bo Beata pojechała gdzieś tam do niego na dzikie pola, no to ją zaatakował jakiś czambuł tatarski, no ale uratowana. A to pojechali do Wiśniowca na pogrzeb Konstantego Wiśniewieckiego bodaj. Panowie, jak to zwykle na pogrzebach sarmackich, tak się popili, zaczęła się bójka, bijatyka i przez przypadek Gryzelda mało co nie cieli przez głowę szablą. Na szczęście w ostatniej chwili całą sytuację uratował biskup Jan Zamoyski, który po prostu cięcie sparował. Także no miała się kobieta z tym Jeremim. Niemniej jednak to też jest ciekawy aspekt tej całej historii, dlatego że Gryzelda jest matką jednego z polskich królów, Michała Koruta Wiśniewieckiego. Jest to jakoś mega dobrze oceniany król w historiografii polskiej. Nawet kiedyś został oceniony bodaj przez profesora Konopczyńskiego, który napisał, że no tak, Michał Korbut Wiśniewiecki znał 6 języków, ale w żadnym nie miał nic ciekawego do powiedzenia. Może po prostu nie trafił w odpowiednie czasy, bo takie mocno wojenne. Natomiast Gryzelda, kiedy Jerema zmarł, to zgodnie z tradycją odprowadziła jego ciało na Święty Krzyż, tam też został pochowany. Natomiast Gryzelda przyjechała do Zamościa. No i kiedy przyjechała do Zamościa, no to zaczęły się problemy z Marysieńką. No bo dwie kobiety w jednym pałacu, to się nie może udać, dokładnie. Tak jak początkowo one się całkiem tolerowały, tak niestety, kiedy zaczęły, próbowały obie rządzić, no to niestety się nie za bardzo lubiły. W związku z tym, wracając do tych listów, Marysieńka w listach Gryzelda określała mianem Bassetli albo Brytwanny. Także też nie zostawiała suchej nitki na Gryzeldzie. Natomiast w pewnym momencie Marysieńka, już ta sytuacja między sobie panem Marysieńką jest tak napięta i tak zła, że Marysieńka wjeżdża do Warszawy i podobno stara się o to, żeby król pomógł jej w uzyskaniu unieważnienia małżeństwa. Jest to rok 1665 i taka trochę na poły legenda, na trochę na poły fakty mówią, że król wezwał ją na audiencję któregoś kwietniowego dnia, rzucił jej pod nogi list i powiedział: masz rozwodu, którego chciałaś. Okazało się, że w liście jest informacja o śmierci Jana sobie pana Zamoyskiego, który zmarł na początku kwietnia właśnie 1665 roku. I Marysieńka podobno nie wytrzyma roku żałoby, 5 tygodni później była żoną Sobieskiego. Był to cichy, tajny ślub, no ale jak to zwykle bywa z takimi historiami, informacja obiegła całą Rzeczypospolitą, no i trafiła m.in. do Zamościa. A tutaj z kolei nad grobem sobie pana pojawiła się Gryzelda, oczywiście jego siostra ukochana. I tak naprawdę mamy w tym momencie pewien problem, dlatego że zgodnie z tymi przepisami ordynacji zamojskiej, ordynacja może przechodzić tylko w linii męskiej. A sobie pan Zamoyski nie miał syna, który by przeżył do wieku dorosłego. W związku z powyższym, zgodnie z tą konstytucją ordynacji, powinna ona przejść na młodszą linię Zamoyskich i takim przedstawicielem tej linii był Zdzisław Zamoyski, a kolejny w dziedziczeniu był jego syn Marcin. Natomiast tak się od razu nie stało, dlatego że tutaj macki po ordynację wyciągnęły 3 rody jeszcze dodatkowo. To sytuacja jest bardzo mocno zaplątana, więc ja może nie będę jakoś się w jakieś szczegóły mocne tutaj wdawać, natomiast zasadniczo był tu ród koniec polskich, ponieważ i sobie pan Zamoyski i Gryzelda mieli jeszcze jedną siostrę Joannę, Barbarę, która wyszła za koniec polskiego i miała syna Stanisława. I Stanisław koniec polski stwierdził, że on by chętnie tą ordynację przejął. Gryzelda stwierdziła to samo i Marysieńka stwierdziła to samo. Ale tutaj mamy tak naprawdę to dziedziczenie po kądzieli, czyli w linii żeńskiej. Natomiast były to bardzo wpływowe i potężne rodzy w Polsce. I to doprowadziło do wielkiej wojny właśnie pomiędzy tak naprawdę tymi trzema kobietami w pewnym sensie. Natomiast to przewalało się bardzo długo. Natomiast koniec końców trochę dzięki temu, że Sobieski, który został już królem w 1674, odpuścił.
2: To wszystko w tym magazynie Zamojskiej Jaski. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
1: SK Zamość News.
2: Violetta Sawa, zapraszam na magazyn radiowy Zamojskiej Eski. W tym programie będzie o rowerzystach, trasach rowerowych, sowach. Zabierzemy Was też na wycieczkę szlakiem dwóch rzek.
1: Eska Zamość.
2: To zaczynamy. Rozpoczynamy tematem rowerowym. Powiemy, jak bezpiecznie podróżować rowerem, jak zadbać o to, żeby być widocznym na drodze. Będzie też na przykład o tym, co zrobić, aby nasz rower nie padł łupem złodzieja.
4: Podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Zamościu. Bezpieczna jazda na rowerze wymaga przestrzegania przepisów ruchu drogowego, odpowiedniego przygotowania roweru i zachowania ostrożności. Najważniejsze zasady są takie, żeby chronić swoją głowę. Co prawda zgodnie z polskim prawem nie ma obowiązku jeżdżenia w kasku bezpieczeństwa, ale my zawsze apelujemy o to, aby w trosce właśnie o bezpieczeństwo każdy rowerzysta zakładał kask. Należy zadbać również o swoją widoczność na drodze. Czasami te światełka zamontowane do roweru nie wystarczą. Warto mieć również kamizelkę odblaskową lub inne gadżety odblaskowe, które dają możliwość kierowcy samochodu dostrzeżenia rowerzysty z dalekiej odległości. Rowerzysta również nie powinien się rozpraszać, nie powinien słuchać muzyki ani nie rozmawiać przez telefon podczas jazdy. Ważnym elementem bezpieczeństwa rowerzystów jest również to, aby zawsze sygnalizowali innym kierowcom chęć zmiany kierunku jazdy. Jazda rowerem, nawet sporadyczna i rekreacyjna, może skutkować groźnymi wypadkami. Czasami zawini sprzęt, błąd kierowcy czy pieszego, a niekiedy twoja nieuwaga. Warto zatem znać i stosować zasady bezpiecznej jazdy rowerem i minimalizować ryzyko wypadku na rowerze. Każdy cyklista powinien pamiętać, aby używać sprawnego sprzętu rowerowego. Stan techniczny roweru jest kluczowy w zachowaniu bezpieczeństwa na drodze. Najważniejszą rolę odgrywają układ hamulcowy oraz napędowy, dlatego należy regularnie sprawdzać stan klocków i linek hamulcowych oraz czyścić i smarować zębatki i łańcuchy. Należy korzystać z dróg rowerowych, jeśli jest taka możliwość. Przepisy drogowe zobowiązują kierowcę roweru do poruszania się po ścieżce rowerowej, jeżeli taka została wyznaczona. Oczywiście chodzi tylko o trasy przygotowane dla jadących w kierunku, w którym porusza się rowerzysta. W przeciwnym razie należy skorzystać z jezdni. Ogólna zasada zapisana w prawie drogowym zabrania jazdy rowerem po chodniku, ale istnieją od niej wyjątki. Jeżeli opiekuje się dzieckiem do lat 10, które również kieruje rowerkiem, panują trudne warunki atmosferyczne, ale chodnik w tego typu sytuacjach ma co najmniej 2 metry szerokości, dozwolona prędkość na jezdni to powyżej 50 km na godzinę i nie ma drogi rowerowej. Niezależnie od tego, czy rowerzysta porusza się po jezdni czy po chodniku, gdzie zagrożeni są przede wszystkim piesi, ma obowiązek zachować ostrożność. Każdy rowerzysta również powinien pamiętać o tym, aby mieć sprawne oświetlenie swojego jednośladu. Podobnie jak kierowcy samochodów, rowerzyści muszą wyposażyć w sprzęt w oświetlenie. Obowiązkowe oświetlenie to co najmniej jedno białe lub żółte światło przednie i co najmniej jedno odblaskowe światło tylne o czerwonym kolorze. I co najmniej jedno światło tylne białe, świecące światełkiem ciągłym lub migającym. Światła należy włączać po zmroku i w czasie słabej widoczności. Ważnym elementem bezpiecznej jazdy rowerem jest również odpowiednio wcześniejsze sygnalizowanie wykonywanych manewrów. Niepoinformowanie innych uczestników ruchu o skręcie czy innym manewrze to jedna z największych przyczyn wypadków rowerowych. Przed skrętem najpierw trzeba upewnić się, że możemy wykonać manewr, potem należy wyciągnąć rękę prawą lub lewą w zależności od kierunku skrętu, która zasygnalizuje kierowcy nasz zamiar. Należy także ustąpić pierwszeństwa pieszym stojącym przy przejściu. Należy również pamiętać, że zgodnie z polskim prawem rowerzysta także powinien zachować trzeźwość. Kierując rowerem w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości, popełnia bowiem wykroczenie. Do najczęstszych błędów należy poruszanie się po chodniku w sytuacji, gdy jest to zabronione. Rowerzyści nie pamiętają również o trzymaniu się prawej krawędzi, również w przypadku korzystania ze ścieżki rowerowej. Jazda przy prawej krawędzi jest szczególnie ważna w kontekście ciągle zwiększającego się natężenia ruchu pojazdów i oczywiście samych rowerzystów. Dla uczestników ruchu drogowego często dużym zaskoczeniem, przyczyną wypadków jest też nieoczekiwana zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu. Rowerzyści po prostu zapominają o tym, aby sygnalizować te manewry na drodze, a obowiązek taki wynika z przepisów prawa o ruchu drogowym. Wystawienie prawej lub lewej ręki i pokazanie tym samym innym uczestnikom ruchu drogowego swojego zamiaru wykonania manewru nie wymaga dużego wysiłku, a może przyczynić się do tego, że nie wjedziemy wprost pod nadjeżdżający pojazd, którego kierujący nie spodziewa się naszego skrętu. Dużym grzechem rowerzystów jest również wjeżdżanie za sygnalizator w sytuacji, gdy ten nadaje światło czerwone lub korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku. Nie trzeba dodawać, że przeglądanie internetu lub pisanie SMS-ów podczas jazdy to działanie nie tylko zabronione, ale też nieodpowiedzialne. Szczególnie środowisko miejskie wymaga przecież od rowerzysty ciągłego skupienia i szybkiej reakcji na dynamiczną, nieoczekiwaną sytuację. Są również również elementy, które nie są prawnie uregulowane, ale znacząco wpływają na bezpieczeństwo rowerzystów. Należą do nich chociażby słuchanie muzyki w słuchawkach podczas jazdy w sposób uniemożliwiający dotarcie bodźców dźwiękowych z otoczenia. Cykliści naruszają też stateczność swojego pojazdu poprzez nierównomierne rozłożenie ładunków, na przykład zakupów, co sprawia im problemy podczas kierowania albo powoduje nieporadne próby ruszenia spod świateł. Należy pamiętać również o tym, że kierujący samochodami też mają na swoim sumieniu nieprawidłowe zachowania względem rowerzystów. Największym z nich jest nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu podczas skręcania w drogę poprzeczną. Dużym grzechem kierujących pojazdami jest też niezachowanie bezpiecznego odstępu od cyklisty podczas wykonywania manewru jego wyprzedzania. Taki odstęp nie może być mniejszy niż 1 metr. Zachęcamy również do tego, aby w trwały sposób oznakować swoje jednoślady. Każdy, kto chce oznakować rower, może zadzwonić do swojego dzielnicowego i umówić się na wizytę w komendzie, w czasie której rower zostanie na trwale oznakowany, a wybity numerek zostanie wpisany do rejestru i w sytuacji kradzieży będzie już takim, tak jakby można powiedzieć, zaewidencjonowany. Będzie łatwiej policjantom odnaleźć taki rower. Numery do dzielnicowego są na stronie internetowej, są również w aplikacji Moja Komenda. Można się skontaktować z dzielnicowym, zadzwonić do niego i umówić się na takie znakowanie roweru. Można również przyjść do komendy i ustalić termin znakowania. Ważnym elementem zabezpieczającym przed ewentualnymi kradzieżami naszego jednośladu jest to, aby w sposób właściwy rowery zabezpieczać. Nie szczędzimy pieniędzy na dobrej jakości linkę zabezpieczającą. Korzystajmy z zapięć rowerowych, realnie z nich korzystajmy, a nie tylko miejmy je w domu. Zostawiając rower pod sklepem, pod restauracją czy też w innym miejscu, bez naszego nadzoru zawsze przypinajmy go do elementu trwałego infrastruktury. W wielu miejscach, również w Zamościu, znajdują się specjalne stojaki rowerowe. Zwróćmy też uwagę na to, aby w sposób właściwie przypiąć rower do odpowiedniego elementu infrastruktury, żeby on był trwale połączony z podłożem, żeby ewentualny złodziej nie miał łatwości w odpięciu tego naszego roweru. W zamojskiej jednostce policji można oznakować swój rower. Oznaczenie jednośladu polega na spisaniu marki i numeru fabrycznego oraz na naniesieniu na rower kodu identyfikującego właściciela roweru. Zazwyczaj kradzieże rowerów są przypadkowe. Złodzieje wykorzystują okazję pozostawienia jednośladu na tak zwaną chwilkę bez żadnych zabezpieczeń i nadzoru. Do kradzieży dochodzi również z miejsc, gdzie rowery są przechowywane, czyli z garaży i piwnic. Aby ustrzec się przed takimi zdarzeniami, a jednocześnie ograniczyć ich ryzyko, należy pamiętać o właściwym zabezpieczeniu naszego roweru. Aby zmniejszyć ryzyko kradzieży naszego jednośladu, należy pamiętać, że złodziej najczęściej wykorzystuje pozostawienie roweru na niskim balkonie bez dobrego zabezpieczenia, pozostawienie roweru na klatce schodowej, pozostawienie roweru na chwilę przed sklepem, barem, budynkiem mieszkalnym lub też pozostawienie otwartych drzwi do garażu, piwnic, domu czy mieszkania. Postaw na profesjonalne zabezpieczenie roweru. Warto skorzystać z mocnych i profesjonalnych blokad. Trzeba też pamiętać, że nawet najprostsze zabezpieczenie może utrudnić kradzież. Stosujmy zawsze linki rowerowe. Zostawiając rower nawet tylko na chwilkę, przypnijmy rower do nieruchomej części otoczenia. Warto pamiętać, że linka powinna trzymać ramę z kołem, a nie tylko koło, które łatwo jest zdjąć. Na pewno bardziej skuteczne są dwa zabezpieczenia niż jedno. Im więcej czasu zajmie złodziejowi pokonanie naszych zabezpieczeń, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że stracimy swój rower. Zadbajmy również o lepsze zabezpieczenie naszych piwnic, w których trzymamy rowery. Złodzieja goni czas, a zatem dobrze zabezpieczone piwnice będzie omijał. Zwracajmy uwagę na to, kto chodzi po klatce schodowej. Często zdarza się, że wpuszczamy do bloku osoby już po usłyszeniu dzwonka domofonu, nie sprawdzając, kto chce wejść do klatki. W ten sposób do bloku mogą dostać się różne osoby, wśród których może być złodziej. Uczulajmy też nasze pociechy, aby nie pozostawiały swoich rowerów niezabezpieczonych lub bez nadzoru. Co zrobić, jeżeli dojdzie do kradzieży roweru? Należy jak najszybciej najszybciej zadzwonić na policję, podając miejsce kradzieży i wygląd roweru, w tym numer identyfikacyjny oraz jego cechy charakterystyczne. Należy również przyjść do najbliższej jednostki policji, o ile to możliwe. Trzeba zabrać ze sobą dowód zakupu roweru lub kartę gwarancyjną z numerami ramy. Warto też obserwować aukcje internetowe, na których może być wystawiony do sprzedaży skradziony nam rower. Wówczas natychmiast należy powiadomić policję. Dobrze jest również sfotografować swój rower, co ułatwi jego odnalezienie. Kierujący rowerem może wyprzedzać inne niż rower powoli jadące pojazdy z ich prawej strony. Rowerzysta może przekraczać przejście dla pieszych tylko jako pieszy prowadzący rower. Kierującemu rowerem zabrania się jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach. Kierującemu rowerem zabrania się też korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku. Jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru lub motoroweru dopuszcza się wyjątkowo, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego. Jadąc w zorganizowanej kolumnie rowerzystów, należy pamiętać, że maksymalna liczba rowerów jadących w kolumnie nie może przekroczyć 15. Odstęp między kolumnami nie może być mniejszy niż 200 metrów.
2: Temat rowerowy jeszcze powróci, a tymczasem opowiem o sowach, tajemniczych ptakach. Warto dodać, że w Polsce mamy 10 gatunków lęgowych tych ptaków.
5: Dzień dobry, nazywam się Małgorzata Bielecka, pracuję w Zespole Lubelskich Parków Krajobrazowych w oddziale w Zamościu. Sowy są wyjątkowymi ptakami. Chyba najbardziej wyjątkowe jest to w nich, że każdy, czy dorosły, czy dziecko, rozpozna sowę po prostu po sylwetce. I choć sowa jest to ptak naprawdę bardzo rozpoznawalny, to tak naprawdę mało o nich wiemy. Sowy, mimo że najczęściej ukrywają się gdzieś w mroku nocy, chociaż nie wszystkie sowy są ptakami związanymi z nocą, bo są też ptaki dzienne wśród sów, na przykład suweczka, to z pewnością, kiedy uda nam się je zaobserwować, to ich wygląd może wzbudzać naprawdę w nas podziw, bo są wyjątkowe. Pierwsze, co zwraca uwagę, to ich duża głowa, krótki, hakowato zagięty dziób, duże oczy, tak frontalnie skierowane, patrzące na nas prosto. Dlatego też możemy odnieść wrażenie, że mamy do czynienia z istotą rozumną. Stąd być może powiedzenie sowa mądra głowa, aczkolwiek tutaj pod względem inteligencji z pewnością przewyższają i ptaki krukowate. Drugim takim wyjątkowym aspektem jest to, że są to ptaki związane głównie z nocą, a więc muszą one też mieć przystosowanie do tego życia nocnego i to też wyróżnia je na tle innych ptaków. Jest to doskonały wzrok, jeszcze lepszy słuch i oczywiście bezszelestny lot, który jest konieczny tutaj podczas polowania nocą. Sowy, tak jak wspomniałam, mają bardzo dobry wzrok, ponieważ w ogóle ich czaszkę wypełniają prawie oczy, są tak duże. Natomiast jeżeli chodzi o słuch, no to sowy są po prostu mistrzami świata. Ich słuch jest bardzo wyostrzony i tak naprawdę, kiedy widzimy chociażby uszatkę, to możemy mieć mylne wrażenie, że te sterczące kępki piór to są właśnie sowie uszy. Jest to nieprawdą, ponieważ sowie uszy są ukryte, są to tak naprawdę otwory uszne, które są ukryte tuż za szlarą i tak naprawdę cała sowia głowa służy do wykrywania dźwięków. Natomiast tajemnica tego nocnego lotu bezszelestnego tkwi w piórach sowich. Jest to tak naprawdę cud natury, ponieważ sowie pióra są bardzo miękkie, delikatne. Pokrywa je taki aksamitny nalot zwany penullą. Dzięki temu sowy poruszają się bezszelestnie. Możemy tą sowę zobaczyć przelatującą nad naszą głową, ale z pewnością jej nie usłyszymy. Sowy jakoś od zawsze wzbudzały taki może niepokój czy lęk w ludziach, ponieważ jak wiemy są to ptaki głównie związane z nocą, a pora nocy jest dla nas taką porą trochę, gdzie czujemy się bezbronni, może niepewni. Dlatego też, kiedy ludzie dawniej nie słysząc sowy widzieli tylko ją przelatującą, mieć jej duże oczy, no to mogli czuć przed nią strach. Wiadomo, że dawniej sowy też częściej kojarzono ze śmiercią, a to tylko dlatego, że sowy zamieszkiwały cmentarze, głównie dlatego, że było to dla nich miejsce, gdzie miały dostęp do pokarmu, bo blisko siedzib ludzkich, więc tam była obfitość pokarmów w myszy i szczury. Natomiast z drugiej strony miały ciszę i spokój, jak również dużo starych dziuplastych drzew do zamieszkania. I kiedy sowy zaczęły zasiedlać cmentarze, no to ludzie zaczęli je od razu kojarzyć ze śmiercią. Stąd też powiedzenia Pójdź Podziutołek, Podkościołek, które kojarzono z głosem Pójdźki, czy też sowa na dachu kwili, umrzeć komuś po chwili. Dlatego też strach przed sowami wbrew pozorom wydaje się logiczny, bo ludzie tak naprawdę mało o nich wiedzieli. Dlatego też warto o tym temacie mówić, warto poznawać ten sowi świat, bo z pewnością jest niezwykle ciekawy, jest bardzo obszerny i tutaj trzeba o tym mówić, bo niestety niektóre gatunki sów stają się coraz rzadsze, co powodują po prostu zmiany krajobrazu rolniczego.
2: Teraz zabieramy Was na dwudniową wycieczkę szlakiem dwóch rzek. Mówi prezes Zamojskiego Oddziału PTTK Agnieszka Linek.
6: Proszę Państwa, ja miałam okazję być w bardzo ciekawym miejscu, związanym m.in. z rzeką Tanew. Tanew to jest nasza jedna z ważniejszych rzek płynących przez roztocze. Rzeka uznawana za jedną z najczystszych rzek w Polsce. Ma ona ponad 114 km długości. I tak się składa, proszę Państwa, że w zasięgu ręki mamy zarówno miejsce, skąd Tanew wypływa, jak również miejsce, gdzie Tanew wpływa do Sanu. I ja proponowałabym, może nie da się tego zrobić w ciągu jednego dnia, ale myślę, że można to sobie rozłożyć na dwa dni i mielibyśmy początek i koniec jednej rzeki. Rzeka wypływa w okolicach miejscowości Huta Złomy. To znajduje się na terenie roztocza południowego, wschodniego. Prowadzi tam taka ścieżka przyrodnicza Kobyle Jezioro, bardzo ciekawie się nazywa. Ta ścieżka znajduje się właśnie w tej miejscowości Huta Złomy i przebiega ona przez rezerwat źródła Tanwi. Bardzo przyjemna, około 2 km, możemy właśnie tam zobaczyć zarówno piękne lasy, jak również właśnie te tereny podmokłe i zobaczyć miejsce, skąd ta Tanew wypływa. I myślę, że tak z dojazdem, ewentualnie z zatrzymaniem się na przykład w Narolu, w Pałacu Łosiów, to może być to taka już całodzienna wycieczka. Natomiast jeśli chodzi o miejsce, gdzie rzeka się kończy, czyli gdzie wpływa do Sanu, to już musimy się udać troszeczkę poza teren roztocza, ale nie jest to tak daleko, ponieważ należałoby pojechać do takiej miejscowości, która nazywa się Ulanów. Do miasta Ulanów. Mieliśmy okazję tam zorganizować naszą wycieczkę PTT-kowską i uczestnicy byli bardzo zadowoleni. Także ja mogę Państwu tutaj z czystym sumieniem ten Ulanów polecić. Możemy nawet jak gdyby poczuć, jak ta Tanew wpływa do Sanu, dlatego że w Ulanowie, który nazywany jest stolicą polskiego flisactwa, właśnie odrodziły się te tradycje flisackie. Są tam panowie flisacy, retmani, czyli jak gdyby no tacy kapitanowie, i budują oni galary. Galary, czyli takie jednostki pływające i proszę Państwa, na tych galarach możemy popływać. I możemy płynąć właśnie Sanem, ale również Tanwią, czyli z Sanu wpłynąć do Tanwi. Oprócz tego Ulanów ma bardzo jeszcze dużo innych ciekawych miejsc, mianowicie muzeum poświęcone właśnie flisakom. Bardzo ciekawe, wspaniały, przepiękny kościół pod wezwaniem świętej Barbary, która jest patronką flisaków. I jest też miejsce, skąd możemy podziwiać właśnie te dwie rzeki, mianowicie taki cypel położony właśnie u zbiegu tych dwóch rzek. I same miasteczko jest bardzo malownicze, jest tam bardzo dużo starych, drewnianych, flisackich domów. Również na uwagę zasługuje bardzo ciekawe muzeum pana Andrzeja Pityńskiego, rzeźbiarza, który właśnie pochodzi z Ulanowa, który wyjechał do Stanów Zjednoczonych i zrobił tam światową karierę. Dodatkowym atutem tego miejsca są naprawdę bardzo serdeczni i otwarci ludzie, którzy tam pracują, mieszkają, więc bardzo serdecznie polecam taką wycieczkę, troszeczkę poza tutaj nasz rejon. Po drodze też polecałabym Państwu wstąpić do Rudnika nad Sanem, gdzie znajduje się Muzeum Wikliniarstwa, bardzo ciekawe, czy też do Krzeszowa, związanego z Ordynacją Zamojską Zamojskimi, bo tam Zamojscy mieli również swoją siedzibę i Krzeszów był portem ordynackim, portem rzecznym. Do dzisiaj pozostał po Zamojskich również przepiękny drewniany kościół, który ufundowali. Polecam Państwu serdecznie te miejsca.
1: SK Zamość.
2: Tak jak obiecywałam, powracamy jeszcze do tematu rowerowego. Tym razem jednak zaproponujemy Wam malownicze trasy rowerowe, w które warto wypróbować.
7: Z tej strony Karol Jańczuk, roztoczeński przyrodnik, fotograf, przewodnik turystyczny, a przede wszystkim leśnik na co dzień pracujący w Nadleśnictwie Tomaszów. Jest mnóstwo sposobów na spędzanie właśnie tego czasu, od wycieczek pieszych, które ja lubię, po między innymi też wycieczki rowerowe, o których dzisiaj będę mówił. Roztocze ma kilka niewątpliwych zalet, jeśli chodzi o turystykę rowerową. Pierwszą jest różnorodna rzeźba terenu. Są miejsca, które są płaskie, są miejsca, na których spotkamy pagórki, czy nawet wzgórza, nawet o nachyleniu sięgającym 10 czy 12%. Każdy znajdzie coś dla siebie. Znajdzie coś dla siebie amator rowerowania, niedzielny rowerzysta, można tak powiedzieć, który może znaleźć trasę w bardzo łagodnym przebiegu, ale też ci, którzy pragną doświadczyć przygód rowerowych, bardziej zaawansowani rowerzyści, też znajdą ciekawe, ambitne trasy, nierzadko wiodące drogami gruntowymi. Kolejną zaletą Roztocza pod względem rowerowym jest to, że wiele tych tras, wiele tych ścieżek biegnie lasami, więc można połączyć przyjemne z pożytecznym, pożyteczne znaczenie tym, że sport, turystyka rowerowa, prawda, wzmacnianie swojego organizmu, a jednocześnie chłonąć można tą przyrodę, wędrując, jadąc przez lasy, można po prostu obserwować przyrodę z siodełka roweru. Trzecią i też niewątpliwie dużą zaletą Roztocza pod względem turystyki rowerowej jest to, że na bocznych drogach, tych powiatowych czy gminnych, jest dość niewielki ruch samochodowy, więc jest to idealna sprawa na wycieczkę samemu, bądź z rodziną czy przyjaciółmi w większej grupie. Też jest bardzo bezpiecznie na tych bocznych trasach. Wiele jest ciekawych tras, ciekawych do odwiedzenia w regionie, zarówno tych oznakowanych, istniejących w ramach różnych sieci czy w ramach szlaków turystycznych, jak i tych tras nieoznaczonych, znanych rowerzystom, niemniej w żaden sposób niesformalizowanych. Można zaplanować sobie wiele ciekawych wypraw, zarówno tych krótkich do 20 km, średnio długich na 40, jak i tych długich, całodziennych wypraw zahaczających o Puszczę Solską czy Grzędę Sokalską. Pierwszą trasą rowerową, którą zamierzam Wam dzisiaj polecić, jest szlak nad Sołokiją. Około 25-kilometrowy szlak o średnim poziomie trudności. Średnim przede wszystkim z uwagi na to, że duża część tej trasy, tego szlaku biegnie po drogach nieutwardzonych, nierzadko dość poranych przez ciągniki rolnicze, więc może to przejazd taki nasz tym szlakiem może sprawiać trudności, szczególnie po deszczu i szczególnie najmłodszym amatorom rowerowania. Szlak nad Sołokiją zaczyna się i kończy w Lubelczy Królewskiej. Stamtąd biegnie na południowy wschód w kierunku wsi Teniatyska, nieopodal starego cerkwiska i bardzo ciekawego cmentarza z licznymi nagrobkami bruślińskimi, więc amatorzy historii regionu też znajdą na trasie coś dla siebie. Następnie biegnie szlak tuż obok pomnikowego dębu Siemowit. Warto na to zwrócić uwagę i wychodzi w Teniatyskach. Tam szlak przechodzi przez Sołokiję, przez most właśnie w Teniatyskach i z powrotem zawraca na północ w stronę Rudy Żurawieckiej. Biegnie na tym odcinku od Teniatys do Rudy Żurawieckiej tuż nieopodal rzeki Sołokija. Na tym odcinku trasy liczne są ciekawe widoki z piękną rzeką Sołokiją, naszą, jak to mówimy, roztoczańską księżniczką wśród rzek, która wije się meandrami wśród roztoczańskich borów. Naprawdę widoki są znakomite i warto czasem właśnie na tej trasie tego szlaku, na tym odcinku od Teniaty do Rudy Żurawieckiej zatrzymać się i zrobić zdjęcie, czy podziwiać właśnie tą rzekę, jak meandruje pomiędzy borami i olsami. Gdy już dotrzemy do Rudy Żurawieckiej, szlak biegnie lasami w stronę Szalenika i ta część trasy jest dość trudna, dość dzika, gdyż biegnie leśnymi ścieżkami. Przyda się na pewno dobra mapa, a najlepiej aplikacja, mapa banku danych do Alasach MBDL, który znajdziecie na swoich smartfonach. Za darmo aplikacja jest do ściągnięcia, więc naprawdę polecam, ja się bez niej nie ruszam do lasu. Warto ją mieć, by na bieżąco śledzić przebieg szlaku, który jest tam naprawdę niełatwy. Odcinek od Rudy Żurawieckiej do Szalenika naprawdę może stanowić wyzwanie bez mapy, więc zalecam się nią zaopatrzyć. Gdy już dotrzemy do Szalenika, trasa kieruje nas przez Szalenik Kolonie, bo w Opłotkach Bełżca skręcić ostro z powrotem na wschód, w stronę wzgórza zwanego Łysą Górą i mało kto wie, właśnie w okolicach Szalenika na tej Łysej Górze istnieje też fragment, mały fragment, kilka drzew, może sześć, alei kasztanowej. warto to zobaczyć, ale jakaż ta nowa znana jest głównie z okolic Narola. Niemniej Szalenik ma też swoją maleńką, ale jakaż to nową. Dalej szlak dociera do wsi Zatyle z licznymi malowniczymi stawami w dolinie, by następnie wzdłuż staw z powrotem dotrzeć do Lubyczy Królewskiej. Naprawdę polecam ten szlak. Niemniej warto się zastanowić z uwagi na dość trudne odcinki niektóre, czy należy na tą trasę brać najmłodszy. Na pewno warto mieć mapę. Drugą trasę, którą zamierzam Wam polecić, nie znajdziecie na żadnych opracowaniach turystycznych, nie jest oznaczona jako trasa turystyczna. Niemniej jest często odwiedzana przez turystów. Ja często fotografując, będąc na zdjęciach w okolicach właśnie tej trasy, widzę często rowerzystów właśnie zmierzających w jedną czy w drugą stronę. Jest to trasa z Bełżca do Leliszki. Dość łatwa, około 14-kilometrowa trasa, więc dla zaawansowanego rowerzysty jest to po prostu po pracy, po południe można się wybrać. Biegnie ta trasa z miejscowości Bełżec do stawów Leliszce, by następnie z powrotem zawrócić przez wieś Żyłka w stronę Bełżca. Trasa, jak powiedziałem, nie jest oznaczona jako szlak, więc naprawdę konieczne jest posiadanie dobrej mapy lub aplikacji mapowej. Najlepiej MBDL, tam macie doskonale oznaczone leśnictwa, oddziały, ścieżki, drogi, więc warto się w nią zaopatrzyć. Trasę tą najlepiej rozpocząć przy leśniczówce w Bełżcu, na ulicy Zamojskiej 20A, zaraz na początku Bełżca, strona Tomaszowa, jest skręt i tam jest zresztą kierunkowskaz przed sklepem i jest tam jak najbardziej leśniczówka, napis leśniczówka Bełżec, tam możemy zacząć. Biegnie stamtąd droga asfaltowa w las ku szkółce leśnej, która znajduje się w głębi lasu. Po 1,5 kilometra, to główną asfaltową, dość taką używaną widać drogą, znajdziemy się na krzyżówce. Widać na prawo szkółkę w Bełżcu, natomiast my powinniśmy jechać dalej prosto główną drogą, która za kilkaset metrów ostro skręci w prawo i z takiej szutrowej drogi zamieni się w drogę z płyt betonowych. Drogą z płyt jedziemy następne 3-3,5 km. Po tych 3-3,5 km warto sobie zrobić postój, kiedy po lewej stronie zobaczymy kierunkowskaz cmentarz Leliszce. Jeśli mamy ochotę, wystarczy przejść 200 metrów ścieżką w lewo, dotrzemy na stare cerkwisko,

0: Jeśli już zrobiliśmy sobie tam przystanek, odpoczęliśmy chwilę, wróćmy do miejsca, gdzie skończyła się droga płytowa. Tam na dużym skrzyżowaniu wybierzmy drogę w lewo. Pokieruje nas do wsi Żyłka. Też droga jest gruntowa, więc warto brać poprawkę na to, czy padało, czy nie padało, bo jeśli jest dość mokro, na pewno na tej drodze będą kałuże, które mogą stanowić wyzwanie, szczególnie dla najmłodszych rowerzystów. Tu już dotrzemy, bo po tych kilku kilometrach do wsi należy przejechać przez most Żyłce i kierować się cały czas prosto. W ten sposób wrócimy z powrotem na ulicę Armii Krajowej w Bełżcu. Przy samym końcu wsi Żyłka, po około 200-250 metrach, warto też się zatrzymać. Po prawej stronie zobaczycie staw. Tam znajdują się stawy na Młynkach. Niezwykle malownicze uroczysko, przy okazji łowisko PZW. Tam się też znajduje wiata, ławeczka. Można usiąść, pokontemplować trochę przyrodę wśród szumu drzew i wśród szumu rzeki Krynica, która tamtędy przepływa. Trasy dość często oczaszczane przez rowerzystów, bardzo malownicze, bardzo ładne. Pamiętajcie jednakże o sprawdzeniu prognozy pogody przed wyprawą. Życzę Wam samych miłych chwil na dwóch kółkach. Pozdrawiam Was. Do usłyszenia.
1: Tym tematem kończymy ten magazyn Zamojskiej Eski. Dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia.
2: Eska Zamość News.
1: W Archiwum Państwowym i Żydowskim Zamościu usłyszymy w tym magazynie Radia Eska Zamość. Jolanta Tasowa, zapraszam.
2: Eska Zamość.
1: Jej każda kropla jest bardzo cenna, bo nie da się jej wyprodukować oraz dlatego, że jest darem jednego człowieka dla drugiego. Chodzi o krew, czyli życiodajny płyn, który podany drugiej osobie ratuje jej zdrowie, a nawet życie. O idei krwiodawstwa w warunkach zostania krwiodawcą powiem już teraz.
3: Kierownik terenowego oddziału Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zamościu, Anna Mika. Ponieważ nie udało się dotąd otrzymać w sposób syntetyczny żadnej komórki, żadnego białka, które występują w naszej krwi. Także tylko Państwo, oddając krew, możecie uratować życie ludzkie. Bardzo zachęcam wszystkie osoby, które są zdrowe, do podzielenia się tym bezcennym darem, jakim jest krew. Tą drogą również apeluję do pacjentów, do byłych pacjentów, ale też potencjalnych pacjentów, do osób, które są przygotowywane do zabiegów operacyjnych. Bardzo Państwa proszę, abyście zaangażowali swoich znajomych, swoich przyjaciół, krewnych. Państwo otrzymacie składniki krwi, jeśli będzie taka potrzeba, ale ten składnik krwi jest wytworzony z krwi pełnej, którą oddał ktoś obcy dla Państwa, aby inny pacjent mógł również być leczony składnikami krwi. Proszę, aby Wasi krewni zaangażowali się również, aby oddali tą krew dla innego pacjenta. Krew może oddawać każda zdrowa osoba w wieku od 18 do 60 lat, która waży powyżej 50 kg, nie choruje na żadne choroby ostre, przewlekłe, nigdy nie chorowała na wirusowe zapalenie wątroby, która w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie przechodziła zabiegu operacyjnego lub też inwazyjnego zabiegu diagnostycznego, takiego jak gastroskopia, artroskopia, kolonoskopia. Również osoby, które w ostatnich 6 miesiącach miały wykonany tatuaż, u których wykonano akupunkturę lub przekłucie jakiejś części ciała, muszą poczekać 6 miesięcy od wykonania tego zabiegu. Ponadto osoby, które podczas hospitalizacji miały wykonaną transfuzję krwi, są odroczone od oddawania krwi na 6 miesięcy. Nie mogą również występować objawy infekcji, takie jak gorączka, katar, uporczywy kaszel, jak biegunka. Również osoby, u których występują tendencje do omdleń, u których występują zaburzenia, krzepnięcia, nie mogą być dawcami krwi. Osoby leczone w chorobach cukrzycy, w chorobach tarczycy, w chorobach neurologicznych, psychicznych również nie mogą być dawcami krwi. Wszystkie informacje, dokładne warunki oddawania krwi znajdziecie Państwo na stronie internetowej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie w zakładce Informacje dla krwiodawców. Tak więc Państwo już usłyszeliście, że niestety nie wszyscy mogą być dawcami krwi, ale wiele jest osób zdrowych, mniej jest osób chorujących, dlatego też Państwo zaangażujcie się, pomagajcie innym, tylko Wy możecie uratować czyjeś życie, a cóż wart jest człowiek, który nie pomaga drugiemu człowiekowi.
1: W tej części naszego magazynu będzie o tym, czym zajmuje się Archiwum Państwowe w Zamościu. Będzie też o tym, co możemy tam oddać.
4: Dzień dobry Państwu, nazywam się Ewelina Nawrocka, jestem z Archiwum Państwowego w Zamościu. Archiwum Państwowe to jest taka złożona instytucja, która ma wiele zadań. To jest oczywiście zbieranie materiałów archiwalnych, dbanie o to, żeby zachować historię, czyli po prostu konserwujemy, przyjmujemy akta, udostępniamy, pozwalamy także mieszkańcom cieszyć się historią, którą zawierają te wszystkie dokumenty, dlatego skanujemy czasopisma, akta metrykalne, szyldy, plakaty, robimy wystawy plenerowe i online, które jakby przybliżą zasób archiwum. Ale to nie tylko ta część taka publicystyczna, archiwum to także materiały historyczne, rodzinne, które czasami ratują majątek rodzinny nawet, ponieważ przychodzą do nas mieszkańcy poszukujący aktów własności ziemi, które przekazają do nas gminy, a tam wiadomo, czasami ktoś nie posiada tego, zużyło się, zniszczyło i jedynym dokumentem potwierdzającym, że właścicielem ziemi na przykład byli dziadkowie lub nawet jego rodzice, jest właśnie ten dokument zachowany w naszych księgach. Dzięki temu potem można to przekazać na innych członków rodziny i nie jest to stracone. Ludzie, którzy poszukują swoich przodków dla określenia po prostu swoich korzeni, ale także na przykład, żeby móc ubiegać się o kartę Polaka. To jest bardzo dużo takich osób i to nie tylko, że w tym momencie mamy, ale to od wielu lat jest ta tendencja, że obywatele Argentyny, Brazylii, bo to najczęściej te strony są zainteresowane. Oczywiście Europa także, ale z racji tego, że to jest blisko i często jednak materiały jakoś zachowali chyba w domach, to jednak nie szukają tego. Ale jak są właśnie z Egiptu, z Argentyny, Brazylii, to szukają członków rodziny, czy żyjących, czy jakichś przodków i cieszą się bardzo, jeśli uda się chociaż jedno nazwisko znaleźć, polsko brzmiące, bo oni często już mają takie troszkę przerobione. Więc jak oni wyjeżdżali, czy przed wojną, bo to lata 30. to jest ta taka grupa Polaków wyjeżdżających za chlebem właśnie w świat. Oni czasem mają tylko jedną książkę, na przykład babci, która tylko została podpisana. Nawet nie ma zdjęcia, nie ma nic więcej, ale jest po prostu polską, czytelną polszczyzną, wypisane imię, nazwisko. I to jest jedyny trop, na którym mamy się skupić i szukać. Wiedzą, że to Polska, że prawdopodobnie tu Zamojszczyzna. No i to jest ogromny po prostu teren do poszukiwań, ale jeśli jesteśmy w stanie sprostać, to oczywiście szukamy materiałów. Jeśli nie ma czegoś u nas, to przekazujemy do archiwum, które potencjalnie mogłoby to mieć, żeby po prostu ułatwić mieszkańcom czy petentom, którzy do nas przyjdą, poszukiwać. Oczywiście trzeba brać pod uwagę, że archiwum nie ma wszystkiego. Nie ma po prostu możliwości, żebyśmy mieli wszystkie dokumenty. Wojny to zniszczyły, niektóre po prostu dokumenty zostały zniszczone, zanim zostały przekazane do nas. Czyli mamy część materiałów, czy z różnych instytucji, które już nie istnieją, lub instytucje albo stowarzyszenia, które były, ale na przykład zmarli członkowie i nikt się tym już nie zainteresował. No, na przykład mamy takie zbiory solidarnościowe, bardzo fajne, materiały takie bogate w historiografię, ale dotyczące Biegoraja, ale ostatni prezes zmarł świętej pamięci i materiały leżały po prostu w małym pokoiku, nieogrzewanym, nikt się tym nie interesował. Właściciel budynku, który wynajmował im to pomieszczenie, po prostu zadzwonił do nas i całe szczęście, że to zrobił, powiedział, że leży coś takiego u niego, że jeśli chcemy, przyjedźmy, zobaczmy, co to jest, bo on chce mieć wolne pomieszczenie. No i to jest taka bardzo dobra postawa obywatelska, że jednak miał świadomość, że jakieś stowarzyszenie było, coś zbierało, jakoś tworzyło historię i żebyśmy my, jako instytucja dbająca właśnie o dzieje narodu, żebyśmy mogli to sprawdzić. Ale są osoby, które niestety nie poczuwają się w żaden sposób do tego i wyrzucają na śmietniki, zostawiają w miejscach takich, że po prostu woda to po prostu spłucze wszystko, albo szczury niszczą i ten materiał niestety jest nie do odratowania.
1: I jak duży magazyn ma archiwum i czy już jest całkiem zapełniony, czy jeszcze nie?
4: Na tą chwilę mamy 2,5 kilometra akt. Oczywiście to tam plus minus, ponieważ na pewno 2,5 mamy i co roku systematycznie dochodzi nam po kilkaset metrów. Jesteśmy prawie na granicy już tak naprawdę. Niewiele nam zostało. No trochę się obawiamy, co będzie później, gdzie będziemy mogli przechować te materiały. Bardzo by nam się przydał nowy budynek, w którym moglibyśmy po prostu magazyny złożyć z tymi dokumentami wszystkimi. Bo każda gmina, czy instytucja, która jest pod naszym nadzorem, a mamy ich ponad 1000, jest obowiązana przekazywać nam te dokumenty. Czyli kiedy one stają się już tak takim archiwalne bardziej lub mniej używane przez mieszkańców. Wiadomo, 30 lat właściwie to gminy, akta miejskie to już 100 lat, żeby uwzględnić, że prawdopodobnie mieszkaniec już nie żyje i wtedy to są już takie ogólnodostępne i muszą to przekazać do nas. Bo to jest najbezpieczniejsze miejsce. Dokumenty, które są bardzo stare, w urzędach naprawdę nie mają miejsca, to po pierwsze. A po drugie, warunki nie są dobre do przechowywania. Tam jest za ciepło, temperatury są bardzo ruchome, no i tego nikt nie dotyka tak naprawdę. Bardzo rzadko ktoś do Urzędu Miasta, do stanu cywilnego będzie dopytywał o pradziadka, który żył w XIX czy tam początku XX wieku. Najczęściej przychodzą do archiwum, bo to jest miejsce, w którym powinny być te dokumenty. I te urzędy, te gminy przekazują nam to. I oczywiście my to przyjmujemy, bo jesteśmy do tego zobowiązani. Dajemy jak najlepsze warunki, temperatury są odpowiednie, są posegregowane, klasyfikowane. Każdy materiał dostaje swój numer zasobu. Dzięki temu później można będzie to odnaleźć. Ale oczywiście to jest bardzo dużo pracy i to niestety troszeczkę wolniej idzie, niż by się wydawało. Ale dzięki temu, jak już te materiały zostaną dobrze opracowane, spaginowane, to później, jeśli ktoś przybywa do nas, to będzie mógł skorzystać na miejscu w czytelni, a jeśli są zeskanowane, czyli zdigitalizowane, to później również czytelni na komputerze, czyli sobie tylko przesuwa i te wszystkie akty są zdecydowanie bardziej wygodną formą. Dokumenty, które później skanujemy, przekazujemy również na stronę Szukaj w Archiwach. To jest portal archiwów państwowych, który udostępnia księgi parafialne, często zdjęcia. To jest skupienie wszystkich archiwów państwowych i każde archiwum kawałek swojego zasobu jakby pokazuje. Oczywiście jest to powolutku systematycznie dodawane, ale nas jest mało w każdej grupie. Archiwa niestety cierpią na niedobory pracownicze, lokalowe najczęściej i to bardzo wolno nam idzie, ale systematycznie co możemy, dorzucamy. Co roku jest zawsze jakiś mały pakiecik tego zasobu. Ale wiadomo, jest to trudno, bo kawałeczek dodamy, a jeszcze więcej dostaniemy. I zanim to wszystko opracujemy, to lata mijają. A więc na pewno mojego życia nie starczy ani koleżanek i kolegów, żebyśmy mogli opracować wszystko, co znajduje się w tym zasobie. Nawet na dzień dzisiejszy, gdyby niczego więcej nie było nowego.
5: Jeżeli na przykład archiwum dostaje jakieś dokumenty, to jakie są takie poszczególne czynności, które musi wykonać z danym dokumentem?
4: Procedury to zależności od tego. Jeśli chodzi o osoby prywatne, które chciałyby przekazać jakieś dokumenty po swoich przodkach, czyli to się nazywa spuścizna rodzinna, ale może być to też spuścizna naukowa. To już się oczywiście weryfikuje podczas rozmowy z osobą, która chciałaby nam coś przekazać. Oto jest bezpłatne przekazanie do archiwum. Nasz zainteresowany, który nam najpierw nas informuje często o tym, bo są osoby, które nie są w stanie do nas przyjechać i wtedy oferujemy, że my przyjedziemy do tej osoby, przywieziemy dokumenty. To nie ma dużo procedur żadnych. Oczywiście trzeba być właścicielem tych dokumentów, ewentualnie mieć zgodę członków rodziny, jeśli to są takie bardziej rozszerzone takie materiały rodzinne, inne członków rodziny, że oni chcą również przekazać te materiały. Więc tutaj po prostu tylko zgodę wypisują, że wiedzą, gdzie te materiały trafią i nie mają żadnych obiekcji. Następnie ten główny właściciel tych dokumentów, tych zdjęć, całego materiału dostaje od nas umowę potwierdzającą, że przekazał na rzecz archiwum jednostki archiwalne i to jest wypisane, co zostało wydane. Tak więc nie tylko, że jest jakiś pakiet w pudełku, tylko naprawdę wypisujemy, żeby mógł wiedzieć, co jest i także my mamy taką czytelną jasność, że wszystko jest zgodnie z przepisami. Następnie podpisuje już były właściciel, że zrzeka się wszelkich praw na rzecz archiwum i my możemy wtedy udostępniać materiały właśnie do publikacji. Jeśli ktoś o nas prosi, ewentualnie jeśli my produkujemy własną wystawę, robimy jakieś spotkania plenerowe czy publikacje, to wtedy możemy użyć bez problemu. Ta osoba już będzie bardzo zadowolona z faktu, że występuje to zdjęcie lub ta mapa, ale już do tego praw żadnych materialnych nie ma. I oczywiście to jest opcja, kiedy nie ma żadnych przeciwwskazań i ten materiał, który jest u nas przekazany, jest dostępny od razu. Ale może być taka opcja, że ktoś przekaże, ale ma jedno ale. Zastrzegam sobie, że na ileś lat chciałbym, żeby te dokumenty u Was przeleżały, zabezpieczone, ale niech nikt ich jeszcze po prostu nie opracowuje, nie dotyka. Minie 20-30 lat, to proszę jak najbardziej zacząć rozporządzać tym. I oczywiście respektujemy tego typu prośby. Jest to wtedy zapisane jako dodatkowa klauzula do umowy i jedna umowa jest dla właściciela byłego, a druga dla nas jako archiwum. I to jest oczywiście potem zabezpieczone w naszych magazynach. To już taka procedura, wiadomo, bardziej urzędnicza i tak naprawdę tyle. Więc to jest opcja, że bardzo łatwo nam przekazać materiały. Po prostu najtrudniej jest właściwie skojarzyć, gdzie można je dać. Bo dużo osób myśli, że ma zdjęcia, wszystko ładnie, chciałoby sobie samemu to zrobić, ewentualnie jest ich za dużo, nie potrafią sobie z tym poradzić, bo materiały im starsze, naprawdę trudno jest jakoś tak zachować w dobrej kondycji, w warunkach w domu. I myślą, co z tym zrobić. A niektórzy są tak okrutni, że po prostu na śmietnik wystawiają. Nieraz się trafiło, że z interwencji, idąc po prostu nawet do pracy, człowiek patrzy, a na klapie od śmietnika leżą stare zdjęcia. I to takie naprawdę ładne, jakaś mapka półpodarta. No i oczywiście naszym obowiązkiem jako archiwisty jest to zabezpieczyć materiały, spisać wtedy protokół. To jest następna opcja, kiedy przyjmujemy materiał, to jest interwencyjny. Ewentualnie ktoś do nas dzwoni, nawet anonimowo, że w danym miejscu gdzieś tam jakaś komórka leży, taka powiedzmy niezbyt uczęszczana i tam są jakieś złożone dokumenty. On nie wie, co to jest, jego to nie interesuje, ale chce was poinformować. I my jedziemy, sprawdzamy. No jak do tej pory wszystkie telefony naprawdę zgadzały się z tym stanem rzeczywistym. Wtedy te materiały są przewożone do nas, zabezpieczane. Oczywiście nie mogą trafić na zasób, ponieważ jest to materiał nieznanego pochodzenia. Trzeba odpowiednio się przygotować, zakłada się do tego rękawiczki, fartuch, maskę, czepek, żeby w ogóle zerknąć do tego. Potem przepakowujemy te materiały tak jak są, nie dzielimy niczego, w pudełka, zostają zamknięte i wysłane do fumigowania. Fumigacja, czyli po prostu to jest odświeżenie materiałów, które się znajdują, wszelkich grzybów, bakterii, czyli po prostu jakby zabezpieczenie przed wolnymi rodnikami, które mogłyby w jakiś sposób zaszkodzić żyjącym po prostu. Im starsze materiały, tym trzeba się liczyć, że mają jakieś drobne ustroje, które w jakiś sposób reagują ze skórą, dlatego rękawiczki to jest podstawa każdej starej fotografii, zdjęcia. Może to nie jest do końca wygodna forma, ale zdecydowanie polecam. Jeśli ktoś ma w domu archiwalia stare, które mają więcej niż 100 lat, to trzeba się liczyć, że mogą mieć właśnie bakterie, grzyby i dotykanie tego wszystkiego może spowodować niestety ciężki uszczerbek na zdrowiu. I to nie tylko, że będą plamki na skórze, ale naprawdę można się bardzo zarazić różnymi rzeczami. Zwłaszcza, że im dłużej to jest, no to wiadomo, że to mutuje w jakiś sposób. Więc to trzeba mieć na uwadze. Jest jeszcze jedna grupa przekazywania dokumentów i to są już raczej dokumenty archiwalne typowo. Tutaj już nie będzie pucharów, zdjęć, ani żadnych takich odznaczeń, takich bardziej muzealnych rzeczy, ponieważ tamte dotyczyły rodzin, ewentualnie naukowych grup, które wtedy mają dyplomy, prace naukowe, dyplomowe, profesorskie, bo mamy na przykład profesora Pawickiego, profesora Kowalczyka, którzy jeszcze za życia zdecydowali, że testamentowo przekażą dla nas. Więc w ten sposób niektóre zapisy też wyglądają, że przyjeżdża na przykład członek rodziny lub wdowa, wdowiec danej osoby i w imieniu właśnie współmałżonka zmarłego przekazuje na rzecz archiwum te materiały z myślą, żeby służyło następnym pokoleniom. I to jest piękna inicjatywa. Mamy właśnie materiały opracowywane za kilka lat, no niestety, bo troszeczkę nas mało, jak cały czas podkreślam, postaramy się, żeby były dostępne dla szerszego grona. I ostatnia grupa, która to też może przekazywać, a właściwie zobowiązana, to są urzędy. To są gminy miejskie, gminy wiejskie, stowarzyszenia, które do nas należą. Oczywiście nie wszystko, co jest historyczne i znajduje się w granicach naszego tutaj obrębu, bo to nie tylko sam Zamość, jest do nas przekazywane. Niektórzy robią to dobrowolnie, po prostu uważają, że jesteśmy najbliżej i zamiast na przykład do Lublina czy do Chełma przekażą do Zamościa, bo uważają, że ten materiał, który do tej pory wytworzyli, jest najbardziej odpowiedni historycznie właśnie z tym regionem. I wtedy no, oczywiście trzeba spisać protokoły. Te protokoły już są dużo bardziej szczegółowe niż te dla osób prywatnych. Tym się zajmuje pierwszy oddział, który właśnie przyjmuje dokumentację. To jest kierownikiem jest pani Agata i oni przyjeżdżają tam na miejsce. Najpierw rozmawiają z osobami, które chcą przekazać materiały. To jest tak jakby oceniane, co tam w środku jest. Następnie wszelkie informacje od archiwum przychodzą. Jak zabezpieczyć materiały, co zapakować, że muszą być spaginowane pieczątki, powiązane sznureczkiem w bezpiecznych teczkach, takich bezkwasowych, następnie spisane, czyli to, co napisane na teczce, musi się znajdować również na spisie. Czyli jeśli zapisane zostało, że akta ziemi z roku 70, to również na teczce piszemy, że teczka ta o numerze 1 ma akta właśnie te ziemne. I w ten sposób jesteśmy w stanie przyjąć, bo kiedy przychodzi do nas 10 tysięcy dokumentów w teczkach, znaczy to są teczki, a dokumentów jest jeszcze więcej, to nie ma możliwości, żebyśmy mogli rzucić okiem, jak to się mówi, i wszystko wiedzieć. Musimy i wtedy krok po kroku każdą teczkę wyciągamy, jak już przyjadą do nas dokumenty, bo to instytucje same przywożą. My po to nie przyjeżdżamy, no chyba, że jest wyjątkowa sytuacja, ale jak najbardziej mamy samochód, wtedy my się wybieramy do nich. Przyjeżdżają do nas, dokumenty są przygotowane i wyciągamy. To jest bardzo pracochłonny proces, bo występuje kilka osób, które muszą trzymać, sprawdzać po kolei. I jeśli się wszystko zgadza, odkładamy na boczek. Jeśli jakieś mamy uwagi, to znowu tych ludzi zapraszamy do siebie, omawiamy wszystkie sprawy, bo to nie jest tak przyjęcie, że oni przywieźli i już ich to nie dotyczy. Dopiero jak zostanie zatwierdzone przez archiwum, że materiały są dobrze przygotowane, że wszystko się zgadza, jest protokół zdawczo-odbiorczy, czyli my mamy i instytucja, która nam przekazała. I później, gdy ktoś do nich przybędzie i zapyta o pewne dokumenty, to oni w tym dniu i w tym tego roku w takim spisie zostały przekazane do archiwum. I oni mają wszystkie informacje i do nas ta osoba przychodzi i my wiemy, o które dokumenty będziemy szukać, w której grupie, ewentualnie nawet mamy czasami wypisaną teczkę. To zależy od tego, jak szczegółowo chcieli też poinformować petenta. Ale to jest takie ułatwienie dla nas i dla nich, bo później oni też muszą się z tego rozliczyć, co się stało z dokumentacją, a my dlaczego mamy tak dużo na przykład tej nowej. I to jest właśnie procedura najbardziej taka urzędnicza i jej jest najwięcej.
2: SK Zamość.
1: Teraz będzie o jednym z zamojskich zabytków, a dokładnie o synagodze, o obiekcie, który został wybudowany w Zamościu jeszcze w XVII wieku. Będzie też o żydowskim Zamościu.
6: Daniel Sowaciński, pracownik Centrum Synagoga Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego. Znajdujemy się przed zamojską synagogą. Synagoga, która obecnie jest obiektem muzealnym i centrum kultury zarządzanym przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego. A sam budynek pochodzi z lat 1610-1618. Jest jedną z nielicznych renesansowych synagog w Polsce i też jedyną synagogą w Polsce wybudowaną przez tak zwanych Żydów sefardyjskich, czyli Żydów pochodzących z basenu Morza Śródziemnego, z Półwyspu Iberyjskiego, no bo takich Żydów Jan Zamojski do Zamościa zaprosił już wkrótce po powstaniu miasta, więc jest to obiekt wyjątkowy, tłumnie odwiedzany przez turystów odwiedzających miasto Zamość, jak i służący lokalnej społeczności do celów kultury. Organizujemy wernisaże, wystawy, koncerty, czy też w tym roku udało nam się ściągnąć, można powiedzieć, do Zamościa festiwal Pardes, który już od wielu lat odbywa się w Kazimierzu Dolnym w Janowcu. W tym roku zagości również w Zamościu, nie tylko w naszej synagodze, również w innych lokalizacjach na Starym Mieście. Sama synagoga jest obiektem wyjątkowym, ma zupełnie inne wnętrze niż pozostałe polskie synagogi. Myślę, że mieszkańcy Zamościa wielokrotnie mogli się o tym przekonać, bo jeśli ktoś uczestniczy w wernisażach czy w jakichś wydarzeniach kulturalnych, to my zawsze staramy się, żeby one były dla mieszkańców Zamościa bezpłatne, ogólnodostępne. Natomiast synagoga jest też takim centrum kultury nastawionym na współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi. Czyli bardzo często, jeśli jakaś organizacja poszukuje miejsca dla siebie, chce zorganizować jakieś wydarzenie, a nie ma gdzie, i oczywiście licuje to, że tak powiem, z powagą miejsca, to jak najbardziej współpracujemy i budynek jest udostępniany innym organizacjom. Synagoga to nie tylko wnętrza, ale również teren przed synagogą. W tym momencie mamy dwie wystawy plenerowe. Jedną z Liceum Plastycznego w Zamościu, które jest naszym stałym partnerem. No i mam nadzieję, że pojawi się na przyszłość pomysł na kolejne tego typu instalacje. Ważki powstały w pracowni sznycerskiej. W związku z tym myślę, że to dopiero początek współpracy i tego, że można wyjść na zewnątrz po prostu ze swoją twórczością. Twórczością młodych zamojskich artystów. To jest bardzo, bardzo fajne. No i te ważki cieszą ludzi, to widać. Ja jak tutaj jestem na co dzień, to widzę, ilu turystów robi sobie z nimi zdjęcie. Więc to jest taki element fajny. Myślę, że pierwszy, ale nie ostatni raz. W środku, w synagodze dla osób zwiedzających, mam przygotowane również prezentacje multimedialne o historii Żydów w Zamościu, historii Żydów w Polsce. Można zobaczyć to zachowane wnętrze synagogi z niesamowitą kolorystyką, z niesamowitymi sztukateriami, w którym widać te wpływy późnego włoskiego renesansu. No i zawsze mamy też jakąś wystawę czasową. Staramy się oczywiście, aby to była wystawa historyczna, czy też artystyczna, związana z kulturą żydowską, ale nie zawsze tak jest, bo wspieramy też lokalnych twórców, więc na przykład lokalni artyści mieli u nas swoje wystawy, no bo to jest taka możliwość, aby wypromować tych artystów dalej. No, odwiedzają nas sporo turystów, głównie odwiedzają nas turyści, w związku z tym niech ta sztuka, niech te wrażenia niosą się gdzieś dalej w Polskę. Synagoga działa też jako Muzeum Historii Żydów Zamościa i okolic. Tak jak już wspomniałem, mamy przygotowane dla osób zwiedzających te prezentacje multimedialne o historii Żydów w Zamościu, więc każdy zwiedzający z tą historią może się zapoznać, a jest niesamowita, dlatego że Zamość, choć w zamyśle miał być miastem zamieszkanym tylko i wyłącznie przez osoby wyznania rzymskokatolickiego, już bardzo szybko stał się miastem wielokulturowym. Jan Zamoyski w swoim pragmatyzmie, w trosce o rozwój handlu w mieście, no bo po to się miasta kiedyś zakładało, żeby przynosiły dochód, szybko zaprasza inne nacje do Zamościa, zaprasza bogatych kupców ormiańskich, zaprasza Greków, którzy byli uważani za świetnych rzemieślników, ale zaprasza też Żydów. Decyduje się na zaproszenie Żydów sefardyjskich, którzy byli mniejszością w tej części Europy, no bo to ci Żydzi pochodzący z basenu Morza Śródziemnego. Natomiast zaproszenie tych Żydów gwarantowało mu dwie rzeczy, na których mu zależało. Po pierwsze, że tylko ci Żydzi bogaci sprowadzą się do Zamościa, a po drugie, że będą prowadzić w mieście handel, dlatego że Żydzi sefardyjscy mieli świetne kontakty handlowe w krajach Bliskiego Wschodu, ówczesnego Imperium Osmańskiego, basenu Morza Czarnego i zaproszenie tej grupy było po prostu korzystne dla miasta. Jan Zamoyski nadaje im bardzo korzystny przywilej, pozwalający właśnie wybudować m.in. synagogę w mieście, nadający im szerokie prawa, pozwalający zamieszkać im wewnątrz miasta, co w tamtym czasie nie było takie oczywiste, więc oni z chęcią do Zamościa się sprowadzają. Pierwsi Żydzi przyjeżdżają ze Lwowa, ale są to Żydzi o korzeniach włoskich. Natomiast po potwierdzeniu tego przywileju przez Tomasza Zamoyskiego kolejni Żydzi przyjeżdżają jeszcze z Włoch, Niderlandów czy Turcji, więc to było takie bardzo międzynarodowe, kosmopolityczne społeczeństwo, kosmopolityczna społeczność, no i myślę jak całe miasto w tamtym czasie zamieszkane przez przedstawicieli różnych nacji, różnych narodowości. Zamość jest też ważny ze względu na żydowską kulturę, bo choć ta społeczność Żydów sefardyjskich przetrwała krótko, bo po wojnach XVII wieku, czyli tu mamy powstanie Chmielnickiego, potop szwedzki, duża część Żydów, podobnie zresztą jak część Ornian, wyjeżdża z Zamościa po prostu ze względu na stagnację gospodarczą miasta, to ta społeczność, która w Zamościu tworzy się później, jest społecznością bardzo dobrze wyedukowaną i świetnie funkcjonującą. W związku z tym Zamość staje się centrum tak zwanej haskali, czyli żydowskiego oświecenia, więc wielu twórców istotnych dla kultury żydowskiej, wiele instytucji kultury żydowskiej tutaj mieszkało, działało. Mam przede wszystkim Icaka Pereca, pisarza tłumaczonego na wiele języków, znanego chyba bardziej poza granicami kraju niż u nas, a który jest uznawany za jednego z czterech ojców współczesnej literatury żydowskiej. Salomon Ettinger, również żydowski dramatopisarz, Aleksander Cederbaum, wydawca pierwszej żydowskiej gazety w zaborze rosyjskim, więc tych postaci było tutaj sporo, więc ja zawsze podkreślam, że Zamość miał bardzo wyjątkową i wyróżniającą się społeczność żydowską, która miała też wpływ na rozwój gospodarczy i kulturowy miasta. Stąd też pomnik króla Dawida, który stoi w pobliżu bramy lubelskiej, właśnie upamiętniający ten wkład społeczności żydowskiej, której dzisiaj już nie ma, a która nadawała kiedyś koloryt i gwarantowała rozwój handlu i rozwój kultury w mieście. Starsi mieszkańcy Zamościa, albo może nie tyle starsi, ale przynajmniej tacy w moim wieku, zapewne pamiętają, że do 2004 roku bodajże w synagodze mieściła się biblioteka. No niektórzy pamiętają, bo do dzisiaj zdarzają się osoby, które przychodzą oddać książkę albo wypożyczyć książkę i są bardzo zaskoczone wchodząc do synagogi, więc jak widać czytelnictwo w narodzie nie ginie, więc przez wiele lat była tutaj biblioteka. Natomiast później budynkiem zajęła się Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego. Przeprowadzono jego gruntowny remont, gruntowną renowację z odtworzeniem części sztukaterii, z przywróceniem tej pierwotnej kolorystyki, właśnie dostosowując budynek już do bycia centrum kultury, do bycia obiektem muzealnym. Synagoga nie jest czynna religijnie, no bo nie ma w Zamościu takiej zorganizowanej społeczności żydowskiej, ale jest miejscem modlitw grup żydowskich odwiedzających Zamość. Więc od czasu do czasu, raz czy dwa razy w miesiącu, synagoga pełni też funkcje religijne, no ale to już dla osób przyjezdnych, bo w Zamościu, mimo iż przed wojną mieszkało tutaj 12 tysięcy Żydów, co stanowiło 40% ludności miasta Zamościa, to w dniu dzisiejszym społeczności żydowskiej w Zamościu nie ma wcale. Synagoga przetrwała II wojnę światową, trochę przez przypadek. dlatego że na początku Niemcy w synagodze urządzili sobie stajnię. W związku z tym ten budynek był im potrzebny, no ale bardzo niszczał. Dlatego na prośbę zamojskiego Judenratu w czasach okupacji jeden z Volksdeutschy niemieckich, pan Zipser, który jednak nie był zwolennikiem, nie podzielał tej nazistowskiej ideologii, ale po prostu miał niemieckie korzenie. Na prośbę Judenratu Zamojskiego pan Zipser poprosił władze niemieckie o udostępnienie synagogi na potrzeby tartaku. I rzeczywiście została wydana na to zgoda. To był taki fortel, aby po prostu ocalić tą synagogę przed dalszym niszczeniem. No i to się udało. Tartak funkcjonował tutaj do końca okupacji niemieckiej. Niemcy, gdy wycofywali się z Zamościa, chcieli zniszczyć synagogę. Podłożyli ogień w części zwanej babińcem, czyli tej części, która pierwotnie była przeznaczona dla kobiet. Jednak ten ogień nie rozprzestrzenił się na pozostałą część budynku. Nie było czasu, żeby niszczyć tę synagogę. Zbliżała się Armia Czerwona do Zamościa. W związku z tym dzięki trochę szczęściu, no bo budynek był potrzebny, był wykorzystywany przez Niemców gospodarczo. Dzięki temu fortelowi z tartakiem budynek przetrwał i jest to synagoga wyjątkowa w skali kraju. Synagoga jest też atrakcją turystyczną, więc turyści przyjeżdżający do Zamościa mają możliwość zapoznania się oczywiście z wnętrzem synagogi, bo też prawda jest taka, że niewiele synagog, które nie są bibliotekami czy jakimiś domami kultury, można w Polsce zwiedzić. My też jako centrum przybliżamy turystom tą historię żydowskiej społeczności Zamościa i w ogóle całej dzielnicy żydowskiej tutaj na Starym Mieście w Zamościu. Organizujemy zwiedzanie żydowskiego Zamościa. Głównie dla turystów, ale również mieszkańcy Zamościa, widzę, biorą w nim udział. Zwiedzamy wtedy dawną dzielnicę żydowską, no bo ta pierwotna dzielnica żydowska nadana przez Jana Zamojskiego to w dużym uproszczeniu ulice Pereca i Zamenhofa i część rynku Solnego, ale tych obiektów troszkę zachowało się również poza tą dzielnicą.
1: To wszystko na dzisiaj. Ja dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
2: SK Zamość News.
1: I Violetta Sawa, zaczynamy magazyn lokalny Radia SK Zamość. W tym programie poradzimy, jak profesjonalnie przygotować swoje CV. Będzie też o chrubieszowskim malarzu.
2: SK Zamość.
1: Jak się przygotować do napisania dobrego CV? Na co zwracają uwagę pracodawcy przy czytaniu dokumentów aplikacyjnych? Czego w CV już nie piszemy? Jak powinien wyglądać profesjonalny mail do pracodawcy? A co ze zdjęciem? To tylko niektóre pytania, na które znajdziemy odpowiedzi w tej części naszego magazynu. Naszym gościem jest Anna Kułaj, doradca zawodowy z Klubu Rozwoju Zawodowego w Zamościu.
7: Dzień dobry, nazywam się Anna Kułaj. Jestem doradcą zawodowym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zamościu. Profesjonalne CV to przede wszystkim dokument, który jest czytelny, zwięzły i dostosowany do stanowiska pracy, o które się ubiegamy. To jest taka podstawowa zasada. Na przestrzeni lat oczywiście też ten schemat pisania CV, on uległ takiemu delikatnemu przeobrażeniu. Także to nowoczesne CV, ono ma teraz troszeczkę taką zmienioną formę. Jeżeli chodzi o sam wygląd, to oczywiście ja zachęcam do odwiedzania stron kreatorów CV. Ja osobiście uwielbiam korzystać z Canvy, jeżeli chodzi o projektowanie swoich dokumentów aplikacyjnych. Tam mamy mnóstwo wzorów, z których możemy skorzystać. Natomiast ta czytelność i zwięzłość dokumentu. Taki dokument powinien się zmieścić na jednej stronie A4. Zaczynamy oczywiście od danych do kontaktu z nami i one są niezbędne, bo inaczej pracodawca nie będzie mógł zwrócić się do nas, że jest z nami zainteresowany. W tym nowym schemacie my już nie piszemy takich rzeczy, kiedyś się tam pisało, że wiek, urodzony, prawda, adres zamieszkania. Dzisiaj wystarczy, że podamy telefon, adres mailowy. Jeżeli ktoś prowadzi profesjonalny profil zawodowy, na przykład na LinkedInie, to warto dodać również link do takiego profilu. Następnie przedstawiamy krótko taką swoją sylwetkę zawodową. Takie robimy krótkie podsumowanie w 3-4 zdaniach. Jaki mam zawód, jakie mam osiągnięcia, jakie mam kwalifikacje do jego wykonywania. Tam przechodzimy oczywiście do opisywania naszego doświadczenia zawodowego. Tutaj pamiętamy o odwróconej chronologii. Pracodawcy najbardziej interesuje to, co robiliśmy ostatnio, nasze najświeższe doświadczenia, więc zaczynamy od ostatniej pracy i tutaj cofamy się. Trzeba każdą pracę swoją, chociażby krótkim, jednym zdaniem, tylko w punktach opisać, co należało do moich obowiązków na danym stanowisku pracy. Oczywiście, jeśli piszemy o doświadczeniu zawodowym, no to musimy podać nazwę zakładu pracy, nazwę pracodawcy oraz lata, czas pracy, w jakich latach pracowaliśmy lub w jakich miesiącach. Właśnie ten krótki opis wykonywanych przez nas obowiązków, jeżeli możemy się pochwalić jakimiś konkretnymi osiągnięciami, to też warto tutaj wtedy o tym napisać. Podajemy też w takiej rubryce wykształcenie, ukończone przez nas studia, szkoły, uzyskane certyfikaty i oczywiście podajemy nazwę szkoły, lata, w których odbywała się nauka. Jeżeli na przykład tytuł naszej pracy magisterskiej jest zbieżny w jakiś sposób z tym, o jaką pracę się w tym momencie ubiegamy lub mógłby zaciekawić naszego pracodawcę, to też warto wtedy taki temat pracy magisterskiej podać. Następnym takim modułem jest opisanie swoich takich kompetencji kluczowych, zarówno w podziale na te twarde, jak i miękkie, czyli umiejętność komunikacji, umiejętność współpracy. Kończymy w zależności, tutaj też już nie ma takich ścisłych ram. Możemy zakończyć tak jak do tej pory, podając pewne zainteresowania lub hobby, albo kończymy właśnie takimi kluczowymi kompetencjami, gdzie możemy właśnie takie te słowa klucze zawrzeć, które będą bardzo czytelne dla pracodawcy. My musimy pamiętać, że pracodawca poświęca na przeczytanie CV średnio od 5 do 15 sekund. Więc ono naprawdę musi być przejrzyste, czytelne i posiadać takie wyrażenia i sformułowania, które tego pracodawcę zainteresują. Ja sobie tutaj też przygotowałam, tak żeby podać przykład, bo wiele rzeczy, jak tak się mówi, szczególnie w radio, to się wydaje takie enigmatyczne. Więc gdybym ja miała zrobić własne takie podsumowanie zawodowe, krótkie podsumowanie w tych trzech, czterech zdaniach, o których mówiłam, od czego zaczynamy nasze CV, to napisałabym na przykład, że jestem doświadczonym doradcą zawodowym i coachem z 18-letnim stażem pracy w Urzędzie Pracy. Specjalizuję się w prowadzeniu indywidualnych i grupowych sesji doradczych, pomagając klientom w odkrywaniu ich talentu oraz budowaniu ścieżki zawodowej. Posiadam certyfikat trenera kompetencji miękkich oraz setki godzin szkoleń z zakresu rozwoju osobistego i zawodowego. O, to taki przykład. Dzisiaj, jeżeli chodzi o zakres znajomości języków, dobrze jest posługiwać się konkretnymi tutaj stwierdzeniami tego poziomu znajomości, czy to jest B1, B2, C1 i tak dalej, bo to konkretnie już pracodawca wie, na jakim etapie my byliśmy. Natomiast no, w CV nie kłamiemy. Kłamstwo ma krótkie nogi, a w CV to jeszcze krótsze. Także jeszcze raz podsumowując, CV musi być przejrzyste, zwięzłe, bez błędów ortograficznych i stylistycznych, no i przede wszystkim prawdziwe. My możemy najbardziej, nawet powinniśmy przedstawić w CV nasz najbardziej korzystny obraz, ale nie możemy kłamać.
5: Co możemy powiedzieć o samym zdjęciu?
7: Zdjęcie może nie jest konieczne, jeżeli chodzi o CV, ale pamiętając o tym, że bardzo często my nie będziemy mieli okazji spotkać się z tym pracodawcą twarzą w twarz i przedstawić mu swojej osoby przy okazji składania CV, to zdjęcie jest taką namiastką tego naszego kontaktu. Ono tak trochę personalizuje to CV. Nie jesteśmy już czystą kartką, jeżeli ktoś zobaczy naszą twarz, ale ważne jest, że jeżeli już zamieszczamy na CV zdjęcie, to jest profesjonalne zdjęcie. Unikamy zdjęć grupowych z wakacji i wszelkich innych. W dzisiejszej dobie wcale nie musimy się po profesjonalne zdjęcia udawać do fotografa. Możemy poprosić koleżankę, zobaczyć sobie, jakie są teraz na topie profesjonalne pozy na zdjęcia do CV i takie zdjęcie wykonać i na CV wkleić. Ale dbać o to, żeby ono było profesjonalne. To, czy ono jest kolorowe, czy czarno-białe, to bym zostawiła temu, jak graficznie my opracowujemy sobie CV. Jeżeli CV jest w konwencji czarno-białej, to zdjęcie również może być czarno-białe. Jeżeli pobawimy się jakoś tam bardziej w zamieszczanie na CV pewnych kolorów, bo tak jak mówiłam, mamy teraz do dyspozycji różne narzędzia, które wspierają nam to pisanie CV. Warto z nich korzystać, bo one po to są. I tam mamy różne szablony do dyspozycji. To jeżeli mamy szablon taki bardziej kolorowy, to warto też, żeby to zdjęcie po prostu tam pasowało i wtedy ono też będzie kolorowe.
5: A czego unikać, co wcześniej zamieszczaliśmy w CV, w takich starszych wersjach?
7: Daty urodzenia. unikamy daty urodzenia, ona w ogóle nie jest do niczego tak naprawdę potrzebna. Szczególnie, że my tak do końca nie wiemy, czy ona będzie działała dla nas na korzyść, czy na niekorzyść. Czego jeszcze unikamy? Nie ma potrzeby, jeżeli mamy bardzo bogate doświadczenie zawodowe i to by powodowało, że niekoniecznie zmieścimy się na tej jednej stronie, a część tego doświadczenia w ogóle jest nieadekwatna do rzeczy, które robimy teraz, albo do pracy, o którą się ubiegamy, no nie, my nie musimy o tym pisać. Jeżeli pracodawca nas zapyta, co tam się działo wcześniej, możemy powiedzieć, że pracowaliśmy w innych zawodach, ale od tego i tego czasu zajmuję się na przykład już tą branżą, tym zawodem.
5: Czy pracodawcy zwracają uwagę na nasze zainteresowania, czy na podstawie tego mogą również dać nam pracę?
7: Oczywiście, jeżeli już piszemy o zainteresowaniach, to one zwracają uwagę pracodawcy, bo one o nas bardzo dużo mówią. Dlatego one też muszą być prawdziwe, bo na rozmowie kwalifikacyjnej my najprawdopodobniej zostaniemy też o nie zapytani i coś będziemy musieli na ten temat powiedzieć. Więc ja przestrzegam przed kopiowaniem na CV takich typowych, szablonowych zainteresowań typu muzyka, film, sport, bo to tak czasami jest, że leży 30 CV na biurku i wszystkie muzyka, film, sport. Tylko później, co z tą muzyką, co z tą filmem, jakie to sporty ta osoba uprawia, to się okazuje, że wszystko się kończy tylko na oglądaniu w telewizji. Także nie, no to nie są wtedy nasze prawdziwe zainteresowania. Jeżeli nie wiemy, co napisać, my tego wcale nie musimy tam na siłę wklejać. Pamiętajmy o tym, my nic nie musimy tam na siłę doklejać. Możemy się skupić wtedy na naszych kluczowych właśnie takich kompetencjach, że posiadam takie i takie certyfikaty, takie i takie uprawnienia. I tym zakończyć. Pamiętajmy jeszcze, bo to jest bardzo ważny element na CV, o klauzuli udostępniania danych osobowych z tym dopiskiem RODO, czyli tej takiej, która jest teraz po prostu zgodna z obecnymi przepisami, dlatego że bez tej klauzuli pracodawca tak naprawdę nie może z tym CV nic zrobić, on powinien je od razu zniszczyć, bo nie może w żaden sposób przetwarzać naszych danych osobowych, a pamiętajmy, że przetwarzaniem jest nawet ich przeczytanie i zarchiwizowanie.
5: A czy w CV podajemy adres?
7: On teraz po prostu nie jest konieczny. Także nie, teraz w tych najnowszych takich trendach unika się wpisywania adresu. To nie jest błąd, jeżeli ktoś napisze adres zamieszkania, nie traktuje się tego jak błąd, ale nie jest to konieczne.
5: Jakie błędy możemy popełnić przy pisaniu CV najczęstsze?
7: Przede wszystkim właśnie brak tego pierwszego podsumowania zawodowego, nieopisanie swoich zakresu obowiązków na danym stanowisku, które wykonywaliśmy. Pracodawca nie wie, czego myśmy się tam dokładnie nauczyli, co należało do tego zakresu, jakie zdobyliśmy przez to konkretne umiejętności i co potrafimy tak naprawdę zrobić. To, co już powiedzieliśmy sobie, czyli zarówno przekoloryzowanie, jakieś kłamstwa w CV, one są niedopuszczalne. No i pamiętamy o klauzuli. To chyba takie najważniejsze informacje, jeżeli chodzi o pisanie CV. Sam schemat, same wzory, to naprawdę teraz już jest taka rozmaitość tego wszystkiego, że ciężko powiedzieć. Kiedyś to tak się mówiło, że mamy te CV chronologiczne, ukierunkowane. Dzisiaj już w ten sposób nie patrzymy na CV. CV ma być skierowane w jakiś sposób dopasowane do oferty pracy i ono też będzie się, też wyglądem może się różnić ze względu na to, o jaką ofertę pracy my się ubiegamy. Jeżeli ja się ubiegam o ofertę pracy księgowego, to ono będzie takie zwięzłe, można powiedzieć, że w wielu momentach wręcz z suchymi informacjami będziemy na tym CV jechać. Natomiast jeżeli ja się ubiegam o stanowisko grafika komputerowego, ja sobie mogę więcej pozwolić, jeżeli chodzi o sam wygląd CV, bo ja mogę już te swoje umiejętności graficzne, konstruując ten dokument, projektując go, już pokazać pracodawcy namacalnie.
5: Mówiliśmy o słowach kluczach. Jak możemy to wyjaśnić?
7: Wiele firm korzysta obecnie z takich systemów ATS, to są systemy skanowania CV i ta pierwsza taka weryfikacja dokumentów aplikacyjnych jest robiona po prostu przez system, który wyszukuje w dokumencie konkretnych sformułowań. I te słowa klucze to jest odzwierciedlenie tego, co było. Trzeba dobrze czytać ofertę pracy, bo one tam są zawarte. Jeżeli pracodawca pisze, że wymagany jest certyfikat takich i takich umiejętności, to ja muszę napisać w CV, że taki certyfikat umiejętności posiada. Bo tak ze swojej działki może będzie mi najłatwiej. Jeśli ubiegamy się o pracę na przykład jako doradca, coach, to tutaj zawsze słowami, kluczami są właśnie to doradztwo zawodowe, coaching kariery, umiejętność, prowadzenie warsztatów, prowadzenie coachingów indywidualnych, indywidualnych, znajomość rynku pracy i trendów. Czyli generalnie chodzi też o posługiwanie się słownictwem, które jest typowe dla danej branży.
5: Ale w tym nowym CV też wypunktowujemy, czy po prostu opisujemy?
7: Tu zostawiam pewną dowolność. Z mojego doświadczenia, też jak czytam CV, mnie się dużo łatwiej czyta rzeczy, które są wypunktowane. Pamiętamy, że pracodawca nie chce spędzać dużo czasu nad CV. Jemu jest dużo łatwiej wyłapać interesujące go nasze te kwalifikacje, jeżeli coś podamy zwięźle w punktach. Natomiast nie jest błędem, jeżeli zastosujemy opis, ale on musi być krótki i zwięzły. Przy dzisiejszych narzędziach, które nas wspierają, powiedziałabym, że nie jest trudno, tylko po prostu trzeba poświęcić na to troszkę czasu. Ta niełatwość to jest właśnie to, że trzeba na to poświęcić czas, trzeba sobie przemyśleć, trzeba dobrze przeanalizować ofertę, może zadać sobie troszeczkę trudu, żeby poczytać o firmie. Tam jeszcze z tych opisów wywnioskować, co ten pracodawca by chciał, jakiego on pracownika poszukuje. I pod tym kątem się zastanowić, co ja w tym CV umieszczę. Czyli to jest bardziej kwestia przemyślenia niż samej trudności później w wykonaniu, bo my bazując na kreatorach, a nawet na sztucznej inteligencji, czy w zwykłym czacie GPT, czy na Canwie, to my sobie bardzo szybko to CV napiszemy. Tylko jeżeli go wcześniej nie przemyślimy, tylko zdamy się na takie podpowiedzi samego czata albo na jakieś takie schematyczne CV, które gdzieś tam zobaczymy w sieci, no to ono będzie właśnie niedopasowane do oferty pracy. Może nie zawierać tych słów kluczy. A przede wszystkim, jeżeli będzie stricte przez czat napisane, to od razu to rekruter zauważy i to Wam daje 100%.
5: CV najczęściej wysyłamy mailem. Teraz powiedzmy, jak powinien wyglądać taki profesjonalny mail?
7: O, to jest bardzo ważne zagadnienie i dobrze, że Pani go poruszyła, bo przede wszystkim przestrzegam przed wysyłaniem samych załączników. Dzisiaj samych załączników nikt nie otwiera, bo w taki sposób najczęściej rozsyłane są wirusy, więc bardzo dobrze jest, co się tak fachowo nazywa, list przewodni w mailingu, czyli skonstruować krótką informację, którą wiodącą, którą zawrzemy w naszym mailu. Kim jestem, na jakie ogłoszenie odpowiadam, gdzie znalazłem informacje o tym wolnym stanowisku i krótko możemy nawet przepisać to, co napisaliśmy w CV, jeżeli to nasze krótkie podsumowanie zawodowe, prawda? Czyli kim jestem, co potrafię, jakie posiadam uprawnienia i certyfikaty. Kończymy taką zachętą do spotkania z nami, prawda? Że żywię nadzieję, że będę mógł szerzej przedstawić swoją osobę na rozmowie kwalifikacyjnej, a w załączniku przesyłam dokumenty aplikacyjne. No i pamiętamy o temacie, to też jest bardzo ważne, bo sami wiemy, jak to jest, jak odbieramy pocztę i tej poczty z reguły jest dużo, to większość trafia do kosza. Jeżeli nie ma tematu, który jest konkretnie określony, że dokumenty aplikacyjne albo odpowiedź na ofertę, no to ono zostanie najprawdopodobniej taki mail skasowany.
5: A teraz powiedzmy o zwrotach grzecznościowych, które używamy przy pisaniu maila.
7: Jeśli wiemy, że kierujemy bezpośrednio do skrzynki dyrektora na przykład, czy prezesa, czyli konkretnej osoby i my wiemy, że to tam trafia, to oczywiście, szanowna pani i szanowny panie. Natomiast jeżeli to jest po prostu skrzynka urzędowa, firmowa, to szanowni państwo, bo my do końca nie będziemy wiedzieć, kto się będzie tym procesem rekrutacyjnym zajmował. Czyli konkretnie, jeżeli ja wiem, do kogo się zwracam, do kogo ten mail trafi, to personalnie, szanowny panie, szanowna pani. Natomiast jeżeli nie wiem, to szanowni państwo. Jeżeli jestem pewna, że to będzie konkretnie ta dana osoba odbierała, to jak najbardziej mogę już od razu podać imię, nazwisko i stanowisko tej osoby. Błędy przy pisaniu maila, brak na przykład informacji na temat tego, na jaką ofertę pracy ja odpowiadam. Firma może mieć zgłoszonych kilka ofert pracy, jeżeli ja nie podam konkretnej albo sygnatury tej oferty, albo nazwy chociażby stanowiska. Pracodawca może się pogubić i nie wiedzieć, na które dokładnie aplikuje. Nie podpisanie siebie później też z imienia i nazwiska, bo tak kończymy ten list w mailingu, o tym nie powiedzieliśmy, ale myślę, że to jest też takie oczywiste, bo nasze maile bywają różne, aczkolwiek może też o tym powiem, że aplikując o pracę ważne jest, żeby mieć takiego maila, powiedzmy, fachowego. No ja polecam, żeby on był, składał się z naszego imienia i nazwiska, albo pierwszej litery imienia i nazwiska, pacjentka może tam mieć jakieś tam dodatkowe numery. Natomiast dbajmy o to, żeby on był profesjonalny, nie w żaden sposób śmieszny, bo pamiętajmy, że raczej buziaczków, króliczków i myszek nikt tam za bardzo nie chce zatrudniać, chyba że otwiera zoo.
5: Tak podsumowując, jak powinniśmy się przygotować do pisania naszego CV?
7: Zebrać wszystkie informacje o sobie, przygotować sobie dokumenty, żeby już później nie musieć się odrywać i biegać, że te moje świadectwa pracy, gdzie one leżą, kiedy ja to tam pracowałam, a jak się ta firma nazywała. Jeśli mam problem z określeniem takich swoich obowiązków zawodowych, zakresu obowiązków, który był na danym stanowisku, to pamiętajmy, że my bardzo często mieliśmy te zakresy obowiązków i dostaliśmy od pracodawcy, więc tym możemy się też posiłkować. Czyli przygotować sobie wszystkie dokumenty, zapoznać się z ofertą, dowiedzieć się jak najwięcej o firmie, korzystając też na przykład, jeżeli firma ma ze strony internetowej i mając już te wszystkie informacje, też chwilę przemyśleć, co ja temu pracodawcy chcę o sobie powiedzieć, jak ja mu się chcę przedstawić, co będzie ważne dla niego, co on chce tak naprawdę usłyszeć, żeby mnie zatrudnić. No to jest jakby taki klucz, żeby go przekonać, że warto się dalej ze mną spotkać, bo może samo CV nie doprowadzi do zatrudnienia. Ale złe CV spowoduje, że nikt z nami dalej nie będzie chciał rozmawiać o tej pracy. Dobre CV spowoduje to, że zostaniemy zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
5: Dziękuję za rozmowę.
7: Dziękuję również.
2: SK Zamość.
1: A teraz w naszym magazynie opowiemy o hrubieszowskim malarzu Pawle Gajewskim. Artysta urodził się w XIX wieku w miejscowości Drogojówka. Paweł Gajewski malował głównie portrety. Jego obrazy możemy podziwiać na stałej wystawie w Hrubieszowskim Muzeum.
8: Dorota Grzymała, kustoszka w dziale sztuki Muzeum imienia księdza Stanisława Staszica w Hrubieszowie. Mamy w muzeum naszym hrubieszowskim taką wystawę stałą, która nazywa się Galeria Twórczości Pawła Gajewskiego. Galeria ta jest prowadzona w naszym muzeum praktycznie od początków jego istnienia, a założone zostało w 1965 roku przez grono hrubieszowskich regionalistów i już kilka lat po tym fakcie pierwsza dyrektor zaczęła kolekcjonować, zbierać pojedyncze gdzieś tam rozsiane po powiecie sztuki obrazów słynnego, jak się okazuje, profesora Pawła Gajewskiego. Profesora, ponieważ był on wykładowcą m.in. w Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, ale też uczył na uczelniach w Warszawie, Gdańsku, Sopocie, więc był zdecydowanie wybitnym pedagogiem. Zanim jednak do tego doszło, urodził się w 1889 roku na terenie powiatu hrubieszowskiego w zwykłej, prostej, chłopskiej rodzinie, natomiast wykazywał się od dziecięcych lat dużym talentem. To właściwie historia, jakich wiele, prawda? Proste, wiejskie dziecko. Ktoś tam podpatrzył, że całkiem nieźle rysuje, maluje i że może szkoda trochę takiego talentu, żeby został na wsi i po prostu pracował na roli. Przypadek trochę zrządził o tym, że kilku miejscowych ziemian złożyło się na edukację Pawła Gajewskiego. Dzięki temu on jako młody uczeń mógł już uczyć się w różnych szkołach w Lwowie, w Krakowie, w bardzo ważnych ośrodkach. Wcześniej przez chwilę jako wczesny nastolatek terminował również u dziadka profesora Wiktora Zina, Szymona. Jeździł z nim po różnego rodzaju kościołach na terenie Lubelszczyzny między innymi oraz dzisiejszej Ukrainy i pomagał w odnawianiu kościelnych polichromii. Więc uczył się już on u najlepszych, ale to też wpłynęło na jego późniejsze zainteresowanie nie tylko malarstwem, ale rzemiosłem w ogóle. O tym słów kilka później. I Paweł Gajewski, kiedy już był człowiekiem znanym, uznanym, o dużym autorytecie, człowiekiem, który wystawiał już samodzielnie bardzo dużo, ale też brał udział w wystawach różnych takich popularnych w okresie międzywojennym grupowych, bo należał do różnych zrzeszeń, stowarzyszeń, artystów, to proszę sobie wyobrazić, że on jakby w tym momencie też poczuł to, że ma do spłacenia dług w tym miejscu, z którego wyszedł. I on tak naprawdę mógł przecież machnąć ręką na te strony i powiedzieć, ja teraz robię karierę, tam gdzieś tylko stamtąd pochodzę. Natomiast on stwierdził, że jako człowiek znany, wpływowy, ze znajomościami, może wrócić w te strony i trochę jakby spłacić ten dług i zrobić coś teraz dla kolejnych ludzi, którzy tutaj są. I on w latach 20., a głównie 30. ubiegłego stulecia, wraz ze swoim bratem Szczepanem, zakładał na terenie powiatu hrubieszowskiego takie szkoły ludowe, przemysłowe, w których uczył tkactwa. Gromadził jakby dziewczęta ze wsi, uczył je całej tej technologii tkania. Mało tego, on uczył w ogóle wszystkiego, co wokół tego się jakby kręci, czyli cała obróbka lnu, wełny, farbiarstwo, jakby wszystkie aspekty związane z tkactwem go interesowały i jego brata. Więc prowadził tutaj te szkoły, w których kobiety nabywały bardzo konkretne umiejętności. Jak się okazało, mimo że szkoły zostały rozwiązane w momencie, kiedy nadeszła II wojna światowa, więc właściwie one działały kilka lat, nie zdążyły jeszcze się dobrze rozkręcić, ale umiejętności pozostały i kobiety uczyły swoje córki, siostry, kuzynki tego tkactwa. Zresztą robili to również mężczyźni. I później całe rodziny utrzymywały się w powiecie chrubieszowskim właściwie wyłącznie z tego. Kiedy funkcjonowały cepelie, to one kupowały od rodzin tutaj z Chrubieszowa te kilimy za bardzo dobre kwoty. One pozwalały naprawdę na swobodne utrzymanie się. Więc to jest duża rzecz, którą Gajewski zrobił dla tego regionu, bo do dzisiaj żyją w naszym powiecie potomkowie tych osób, tych uczestniczek warsztatów braci Gajewskich, które wciąż przekazują tę wiedzę dalej i dalej, więc to jest niezwykle ciekawe. Mamy też tutaj w regionie osobę pani Magdaleny Sielickiej, która jest naprawdę bardzo znaną tkaczką ze świetnym dorobkiem. Ona też opracowała taką książkę Historia Kilimowa z Lwowa do Chrubieszowa, w której opisała właśnie te losy tych szkółek tkackich prowadzonych przez braci Gajewskich. Książka, już od razu mówię, jest nie do dostania w tym momencie, nie do kupienia, natomiast na pewno tutaj na Lubelszczyźnie biblioteki różne są w nią zaopatrzone, więc warto jej tam szukać. Ale zaczęłam o Gajewskim jako malarzu, wypadałoby do tego wrócić. Zaczęłam zresztą od galerii, która znajduje się w Chrubieszowskim Muzeum. Ona przez wiele lat gdzieś tam po zebraniu może 10-11 obrazów, można powiedzieć, tak stanęła w miejscu. Była zamknięta. Kiedy przyszłam tutaj do pracy, było to już niespełna 20 lat temu, postanowiłam pochylić się nad życiem i twórczością Pawła Gajewskiego i udało nam się dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego uzyskać dofinansowanie, w ramach którego został opracowany katalog twórczości Pawła Gajewskiego w języku polskim i angielskim, który później wysłaliśmy do bardzo wielu ośrodków naukowych w Polsce, do domów aukcyjnych, do kolekcjonerów i tak dalej. Chodziło o to, żeby trafił jak najdalej i faktycznie wystarczyło przeczekać kilka lat, właściwie nawet kilka miesięcy, bo zaraz po tym zaczęły do nas trafiać informacje o tym, że to tu znajduje się kolejny obraz Pawła Gajewskiego. Mało tego, zaczęły się do nas odzywać same domy aukcyjne, które właśnie miały na sprzedaż takie dzieła, prywatni kolekcjonerzy, którzy chcieli sobie gdzieś tam zbyć jakieś dzieło Gajewskiego. I od czasu wydania tej publikacji podwoiliśmy, a właściwie nawet jeszcze więcej, bo już mamy sporo dzieł Gajewskiego, które musieliśmy pochować do magazynu, bo mamy za mało miejsca, żeby je wszystkie wyeksponować. Więc udało nam się stworzyć jedyną w Polsce galerię twórczości Pawła Gajewskiego. Przedstawiamy tutaj różne jego dzieła. Są to sceny rodzajowe, jest bardzo dużo portretów, są martwe natury, są pejzaże, więc jest na co popatrzeć, a mowa o takim stylu dość realistycznym jednak, ale tu widać rękę jednego z profesorów, który miał największy wpływ na Gajewskiego, czyli Wojciecha Weissa. Bardzo dobry w tym malarstwie, jest to wyczuwalne. To jest piękna kolorystyka, wspaniałe sceny symboliczne, którym warto się przyjrzeć. Piękne portrety z takim rysem psychologicznym, wspaniały portret rodzinny, który został namalowany w 1913 roku, a który, kiedy dłużej się na niego poprzyglądać, to przywodzi wiele pięknych skojarzeń na myśl, włącznie ze scenami religijnymi. Sporo tu też w ogóle w malarstwie Gajewskiego odniesień do antyku. Więc to jest fajna sztuka, z którą obcując możemy sobie po prostu stawiać wiele ciekawych pytań, szukając odpowiedzi, a jak wiemy, nie ma jednej konkretnej. Malarstwa się nie czyta według klucza, nie powinno, do czego zawsze chętnie bardzo namawiam naszych odwiedzających. Mamy ciekawy portret dziewczyny w stroju chrubieszowskim. To też jest fajne, bo zwiedzając muzeum możemy najpierw zobaczyć na portrecie ten piękny czerwono-czarny haft krzyżykowy, charakterystyczny dla naszego regionu, a kilka sal później zobaczymy takie koszule właśnie na wystawie stałej etnograficznej. Więc to też jest bardzo ładne połączenie i scalenie jakby Gajewskiego z tym miejscem. Więc myślę, że malarz niezwykle ciekawy, wart poznania tego, żeby właśnie zobaczyć jego kunszt tutaj w tej, tak jak wspomniałam, jedynej w Polsce galerii jego twórczości. Ciekawostką jest na przykład to, że kiedy chwilę po wydaniu naszego katalogu dostaliśmy telefon od kobiety, która powiedziała, że jest wnuczką Pawła Gajewskiego z jego pierwszego małżeństwa, bo miał dwie żony, i zaprosiła nas do siebie do Nowego Sącza i wówczas pokazała właśnie, że ma w swoim domu rodzinnym kilka obrazów, niektóre dosłownie zdjęte z krosien i tylko jakby zrolowane na płótnach dla bezpieczeństwa. a także różnego rodzaju materiały, dokumenty, świadectwa szkolne Gajewskiego i tak dalej. Wszystko to ku naszemu wielkiemu zdziwieniu postanowiła przekazać do zbiorów naszego muzeum nieodpłatnie i w chwilę później udało nam się ponownie złożyć wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, żeby zakonserwować te dzieła, te, które nie były naciągnięte na krosna, zostały na nie naciągnięte, oprawione, oczyszczone, zabezpieczone. I co dla nas niezwykle ciekawe, to wśród tej darowizny znalazły się dwa autoportrety Pawła Gajewskiego. Wcześniej znaliśmy go tylko z jednej fotografii, jaka była w naszych zbiorach. To było tyle. Więc dla mnie na przykład jako osoby, która prowadzi dział sztuki i zajmuje się życiem i twórczością Gajewskiego, ujrzenie dwóch jego autoportretów to było coś fenomenalnego. Mamy też portret jego pierwszej żony, a także portret córki, jednej z pierwszego, drugiej z drugiego małżeństwa. Więc te portrety rodzinne też przybliżyły nam bardzo mocno tę postać Gajewskiego. One są do obejrzenia w ramach galerii, którą wystawiamy tutaj w Muzeum w Hrubieszowie. A ciekawym jeszcze wydarzeniem jest to, że całkiem niedawno, bodaj w marcu czy kwietniu tego roku, mieliśmy tu w muzeum taki duży rodzinny zjazd członków rodziny Di Chateau, rodziny, która korzeniami swoimi związana jest z naszym dworem, bo byli jego posiadaczami chyba najdłużej w historii istnienia tego obiektu. I podczas tego zjazdu okazało się, że członkowie rodziny Di Chateau mają w swoich prywatnych rękach różnego rodzaju obrazy Pawła Gajewskiego. Pod jakim musieli być też wrażeniem jakby wizyty w tym naszym muzeum, że już podczas pierwszego spotkania tutaj i oprowadzania przez pana dyrektora, jeden z członków rodziny jako z zupełną niespodzianką wyskoczył nagle z jednym niewielkim portretem, mówiąc, że chciałby, żeby znalazł się on w depozycie naszego muzeum i żeby był prezentowany w ramach wystawy, przedstawiał członka rodziny Di Chateau. A chwilę później, jeszcze po tym zjeździe, już po powrocie do domu, jeszcze inny członek rodziny stwierdził, że dobra, to on też zdejmie ze ściany jeden z portretów, jaki posiada, swój własny zresztą z lat dziecięcych, i wysłał nam go wprost z Kanady. To też jest ciekawy obraz, przewędrował tysiące kilometrów pocztą, można tak powiedzieć, żeby do nas trafić tutaj bezpośrednio na ścianę.

0: części. Niestety trzeci obraz, wiemy to od rodziny, że zaginął w czasie II wojny światowej, jak zresztą większość dorobku Pawła Gajewskiego. To też jest ciekawostka, że on sam w trakcie II wojny światowej był więźniem obozów koncentracyjnych i to taki ciemny punkt na jego biografii z pewnością, ale właśnie w tym samym czasie też duża część jego dorobku została zniszczona, rozkradziona i przepadła. I pewnie właśnie dlatego, w związku z tym, co jakiś czas trafiają nam się kolejne obrazy Pawła Gajewskiego, które gdzieś tam na rynku, na przykład aukcyjnym czy kolekcjonerskim, wypływają i dzięki temu też możemy te kolekcje wciąż powiększać.
1: W naszym magazynie mówiliśmy, jak przygotować profesjonalne CV. Było też o sztuce Pawła Gajewskiego. Cieszę się, że byliście z nami. Dziękuję Wam za to. I oczywiście zachęcam do słuchania naszych kolejnych magazynów. Radio SK Zamość.
2: SK Zamość News.
1: Czas na magazyn lokalny zamojskiej Eski. Violetta Sowa, zapraszam. W tym magazynie powiemy o tegorocznym budżecie obywatelskim miasta Zamość. Będzie też wycieczka do Sandarek.
2: SK Zamość.
1: Trwa realizacja zadań w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego. To 16 projektów osiedlowych, jeden ogólnomiejski. Część projektów została już zrealizowana, inne są w trakcie, ale są też zadania, które czekają na realizację. O szczegółach opowie
3: Ewa Dękiewi, zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju i Inwestycji. Miasto Zamość rokrocznie realizuje zadania w ramach tak zwanego budżetu obywatelskiego. Wynika to z ustawy o samorządzie gminnym i każde miasto na prawach powiatu jest zobligowane do tego, aby wyodrębnić pulę środków w wysokości minimum 0,5% wydatków z ostatniego sprawozdania i to przeznaczyć na tak zwany budżet obywatelski. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym budżet obywatelski to jest taka szczególna forma konsultacji społecznych. W ramach tych konsultacji mieszkańcy głosują i decydują o przeznaczeniu części wydatków miasta. Nasz budżet zamojski jest podzielony na tak zwane budżety osiedlowe, jest ich 16 i realizujemy jedno zadanie w ramach budżetu ogólnomiejskiego. Pula na budżety osiedlowe to jest 130 tysięcy na ten rok, 130 tysięcy na każde osiedle, natomiast budżet ogólnomiejski, zadanie w ramach budżetu ogólnomiejskiego to jest 1 300 000. W związku z tym, że mamy już wrzesień, część zadań w ramach budżetu obywatelskiego została już zrealizowana, ale jeszcze sporą część mamy w trakcie realizacji. I tak jeśli chodzi o budżet obywatelski, zadanie budżetu obywatelskiego polegające na budowie sali lekcyjnej przy szkole podstawowej nr 2 w Zamościu, zostało ono już zrealizowane. W ramach tego zadania wykonana została drewniana altana, która pełni rolę, formę klasy lekcyjnej na świeżym powietrzu. Razem z zagospodarowaniem terenu wyposażona jest w stoliki, w krzesełka, w ławeczki, tak aby można było spędzić ten czas na zewnątrz. Są tam tablice edukacyjne, donice, utwardzenie terenu, dojście, wszystko jest ogólnodostępne, ale w bliskiej odległości przy szkole podstawowej nr 2 na osiedlu Słoneczny Stok. Dalej mamy na osiedlu Świętego Piątka, mamy też już zrealizowany plac zabaw i mini ogródek dla mieszkańców u zbiegu ulic Jordana i Pederewskiego. Tam mamy wykonane i zamontowane urządzenia zabawowe, bezpieczną nawierzchnię, ławeczki, kosze na śmieci, ławostoły, czyli takie miejsce, gdzie mieszkańcy będą mogli spędzić czas wspólnie na świeżym powietrzu i to zadanie też zostało już zrealizowane. To zadanie ostatecznie odebraliśmy 4 września, czyli w sumie niedawno, w zeszły piątek, ale z informacji od mieszkańców wiemy, że cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Oprócz tego jeszcze na osiedlu Karolówka zakończyliśmy realizację drugiego etapu tak zwanej rowerowej szkoły. To jest miejsce w obrębie szkoły podstawowej nr 8. W zeszłym roku rozpoczęliśmy realizację tego przedsięwzięcia, natomiast w tym roku była kontynuacja. Zamontowane są tam stojaki rowerowe,

0: kulturowy, bo takie jest zapotrzebowanie. Jest tam również utwardzenie terenu pod te stojaki zadaszenia. Są elementy małej infrastruktury, kosze, czyli takie uporządkowanie terenu wokół. I to zostało już zakończone jeszcze przed wakacjami. Natomiast pozostałe zadania inwestycyjne mamy w trakcie realizacji, ponieważ są to zadania, niektóre są rozpoczęte, w niektórych przypadkach, jak na przykład przy wykonaniu parku doświadczeń przy przedszkolu miejskim numer 12, musieliśmy unieważnić postępowanie, ponieważ pula środków na zadanie ogólnomiejskie to jest 130 tysięcy, natomiast w przypadku tego zadania wpłynęła tylko jedna oferta i ona znacząco przekraczała zaplanowane środki, dlatego też zadanie to na chwilę obecną jeszcze nie rozpoczęło się. Ponowiliśmy ogłoszenie o wyborze wykonawcy na to zadanie, czekamy na oferty. W ramach tego zadania chcielibyśmy też zrobić, tak jak zgodnie z wnioskiem mieszkańców, zagospodarować teren przy przedszkolu miejskim numer 12, wykonać tam takie elementy małej architektury, czyli huśtawki, jakieś ścianki do malowania, kuchnie błotne, czyli takie elementy, które pozwolą na spędzenie miło czasu, a poza tym w przypadku może mniejszych dzieci jakieś nowe doświadczenia, elementy poznawcze. No i oczywiście wokół zagospodarowanie terenu, nasadzenia i ogólnie uporządkowanie tego terenu. Park doświadczeń przy przedszkolu miejskim numer 12 jest realizowany w ramach budżetu obywatelskiego na osiedlu Zamojskiego. Jeśli chodzi o przebudowę nawierzchni kwarty południowo-zachodniej rynku Nowego Miasta w ramach zadania osiedlowego Osiedle Nowe Miasto, mamy już tutaj opracowaną dokumentację projektową. Mamy zaświadczenie z Wydziału Budownictwa o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w zakresie wykonania tego zadania. I tutaj już mamy przewidziane rozbiórkę zdeformowanej tej krzywej nawierzchni, uzupełnienie tych tak zwanych kocich chubów, demontaż części stołów, które tam się znajdują, po to, żeby zwiększyć miejsca parkingowe i ogólne zagospodarowanie terenu w ramach tej kwarty. To będzie współbieżnie z innym zadaniem inwestycyjnym, gdzie będziemy zazieleniać tą część miasta. Także mamy wszystko przygotowane i teraz sukcesywnie, tak jak będziemy realizować to zadanie, będziemy wykonywać po kolei wszystkie zaplanowane prace. Wjeżdżając tak jakby w obręb rynku Nowego Miasta i kierując się w stronę ulicy Lwowskiej, w stronę wyjazdu z miasta, pierwsza kwarta po prawej stronie. Teraz jeszcze, i to jest, tak jak mówię, w trakcie realizacji. Na osiedle Planty mamy przewidziane przebudowę przestrzeni parkingowej przy szkole podstawowej numer 10. Tam jest na ten tydzień planowane podpisanie umowy z wykonawcą. Będzie tam wykonana nowa nawierzchnia parkingu z kostki betonowej i część tej nawierzchni będzie z asfaltu. Także takie w miarę proste, nieskomplikowane zadanie, ale jak widać z głosowania mieszkańców na pewno będzie przydatne i będzie im potrzebne. Mamy dopiero w trakcie realizacji i przygotowania dokumentacji na osiedle Partyzantów. Mamy tam budowę miejsc postojowych wzdłuż ulicy Kiepury. To jest ten teren bliżej tak zwanych garaży. Tam do tej pory mieszkańcy parkują wzdłuż ulicy. Chcielibyśmy uzyskać niezbędne uzgodnienia i sporządzić taką dokumentację, tak aby można było parkować prostopadle do ulicy, przez to zwiększy się ilość miejsc parkingowych, ponieważ, jak Państwo wiedzą, w tamtym rejonie jest deficyt miejsc do parkowania. Myślimy, że z około 8 miejsc by się tam udało ulokować. Jeśli chodzi o osiedle Majdan, w ramach budżetu obywatelskiego wybrano przebudowę bocznej ulicy Majdan i wykonano w ramach tej inwestycji już dokumentację, uzyskano wszelkie uzgodnienia. Natomiast teraz już mamy złożoną ofertę, do której niestety, ale musieliśmy odrobinę dołożyć środków, ale w najbliższym czasie planujemy, będzie rozstrzygnięcie i planujemy podpisanie umowy i termin realizacji tej inwestycji to jest około 60 dni od podpisania umowy. Także myślimy, że październik, połowa września, gdybyśmy zawarli umowę, październik, połowa listopada, maksymalnie byłoby to wykonane. W ramach zadania tam jest przewidziana budowa odcinka kanalizacji deszczowej i tylko wykonanie nawierzchni, ponieważ jest to boczna ulica między zabudową jednorodzinną. Jeśli chodzi o osiedle Rataja, będziemy wykonywać, nawet już wykonujemy, ponieważ jest podpisana umowa i termin realizacji tej umowy jest do 5 listopada przy boisku, które było zrealizowane w zeszłym roku w ramach budżetu obywatelskiego. W tym roku będzie wykonywana budowa siłowni zewnętrznej. Tam przewidziano dostawy i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej. Około 9 sztuk wyszło nam z kosztorysu. Jakiś rowerek, biegacz, twister, orbitek, także urządzenia, które będą ogólnodostępne, z których będą mogli korzystać mieszkańcy. Oczywiście tak jak przy każdym przedsięwzięciu takim, gdzie jest zagospodarowanie terenu dla mieszkańców, elementy małej infrastruktury, czyli ławki, kosze na śmieci, jakieś stojaki na rowery, oczywiście uprzątnięcie całego terenu, utwardzenie, wykonanie nawierzchni bezpiecznej i oczywiście wykonanie ogrodzenia. Jeszcze w ramach ulicy Włościańskiej na osiedlu Janowice mamy w trakcie realizacji zadanie polegające na doposażeniu placu zabaw. We wcześniejszych edycjach budżetu obywatelskiego wykonywaliśmy tam również ogrodzenie, natomiast teraz mieszkańcy zdecydowali, że chcieliby uzupełnienie tego placu zabaw o trampoliny stałe. I mamy podpisaną umowę, przewiduje ona wykonanie i zamontowanie zestawu trampolin okrągłych, 3 sztuk, takie trampoliny ziemne razem z urządzeniami jako urządzenia zabawowe i trampolina tak zwana gra w klasy, czyli 1 sztuka takiej trampoliny. Mamy podpisaną umowę, termin realizacji to jest połowa września, także czekamy na wykonanie tego i na możliwość oddania to mieszkańcom. Oprócz tego na osiedlu Powiatowa wygrał wniosek, który dotyczy wykonania miejsc parkingowych przy ulicy Poniatowskiego. I zgodnie z opracowaną dokumentacją, którą sporządziliśmy w ramach innego zadania, ponieważ planujemy tam przebudowę ulic Bema Wybickiego i Poniatowskiego, zrealizowaliśmy również dokumentację na te miejsca parkingowe i w tym momencie ogłosiliśmy postępowanie na wybór wykonawcy. Składanie ofert to jest do 18 września, więc czekamy na takie oferty i w ramach tego zadania przewidziano 11 miejsc parkingowych. Także to jest też osiedle, gdzie widzimy i zgłaszane są deficyty, jeśli chodzi o miejsca parkingowe. I w ramach budżetów obywatelskich osiedlowych to byłoby wszystko i zostaje nam jeszcze zadanie ogólnomiejskie, które planujemy realizować przez 2 lata i jest to modernizacja budynku dla psów na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu. Ze względu na proces technologiczny, proces budowlany, konieczne było rozłożenie realizacji na 26 i 27 rok. Planujemy tam budowę nowego budynku schroniska na około 80 psiaków. Ma być to budynek jednokondygnacyjny, zlokalizowany na działce prostopadle do Braterstwa Broni i w ramach tego budynku przewidziano 38 kojców dla psów. Oprócz tego jeszcze planujemy wykonanie tam tak zwanego szpitalika dla psów, pomieszczenia gospodarczego i zataszenie tego budynku pozwoli na również na wykonanie i umiejscowienie tam urządzeń takich zabawowych i treningowych dla zwierząt. Ma być to wykonywane w technologii i w formule zaprojektuj i wybuduj, czyli potencjalny wykonawca będzie musiał sporządzić najpierw dokumentację, uzgodnić i uzyskać wszystkie niezbędne uzgodnienia i następnie wykonać całe przedsięwzięcie. Ogłosiliśmy postępowanie, wpłynęły 2 oferty. Nie mogliśmy rozstrzygnąć tego postępowania, ponieważ obie oferty znacząco przekraczały założony budżet, ponieważ po sporządzeniu programu funkcjonalno-użytkowego zabezpieczyliśmy zgodnie z tym programem kwotę około 2 600 000 na tą inwestycję. Niestety najtańsza oferta to było 3 321 000, więc na ostatniej sesji nasi radni miejscy wyrazili zgodę na zwiększenie kwoty planu. Zostało to przegłosowane, plan został zwiększony. W tym momencie jest badanie ofert i mamy nadzieję, że przebiegnie to wszystko pozytywnie i będziemy mogli rozstrzygnąć to postępowanie. Proces inwestycyjny jest przewidziany na około 9 miesięcy, więc połowa przyszłego roku byłoby zakończenie, jeżeli wszystko będzie szło zgodnie z planem. Tak jak Państwo wiedzą, kwoty przewidziane w budżecie to jest 1 300 000 i 130 tysięcy na każde osiedle, jednak czasami jest to kwota wynikająca z oferty, która mieści się. W większości przypadków mieściliśmy się w tych kwotach, natomiast w niektórych zadaniach, w niektórych przedsięwzięciach kwota ta znacząco przekraczała. Jeżeli była tylko jedna oferta, staraliśmy się, żeby ogłosić jeszcze raz postępowanie, może będzie większe zainteresowanie i wtedy będzie możliwość wyboru. Natomiast tutaj w przypadku tej modernizacji i budowy budynku schroniska dla psów niestety kwoty były znacząco wyższe, jednak kwestia zabezpieczenia właściwego lokum dla psów przeważyła i radni wyrazili zgodę, więc mamy zwiększenie budżetu i będziemy to realizować. W tej chwili mamy już ten budynek poprzedni rozebrany, mamy przygotowany teren i mamy najpierw, zanim w ogóle rozebraliśmy ten budynek, został sporządzony program funkcjonalno-użytkowy, żebyśmy mieli wiedzę, co należy tam zrobić, jakie prace są niezbędne, a oprócz tego, żebyśmy wiedzieli, w jakich kwotach obracamy się, mówiąc o tej inwestycji. Także teraz jest przeprowadzany proces badania ofert i jak tylko to będzie pomyślnie zakończone, podpisujemy umowę i myślę, że wykonawca wchodzi na plac budowy i wykonuje to, co jest niezbędne, ale proszę pamiętać, że to jest formuła zaprojektuj i wybuduj, czyli najpierw musi być sporządzona dokumentacja uzgodniona, a dopiero później będą realnie widoczne prace budowlane. Jego stan techniczny był tak zły, że mówiąc kolokwialnie, nie było tam czego naprawiać i nie było czego udoskonalać. ponieważ po właśnie ocenie i po sporządzeniu programu funkcjonalno-użytkowego była tylko jedna decyzja, że on się nie nadaje do remontu i lepiej i bezpieczniej i być może nawet taniej będzie, żeby go wyburzyć i zrobić wszystko od początku. On będzie na tej samej działce, natomiast to będzie zupełnie inny budynek. Przede wszystkim będą kojce oddzielone, tak aby zwierzęta nawzajem też w ograniczonym stopniu oddziaływały na siebie. Będzie tam szpitalik, będą miejsca gospodarcze. Częściowo będzie podgrzewana podłoga po to, żeby troszeczkę obniżyć koszty tego utrzymania i też koszty i w ogóle komfort przebywania tam zwierząt. Przede wszystkim będzie to budynek ocieplony w technologii modułowej, ale jednak nowy, zabezpieczony taki, żeby nie przemarzało, żeby zwierzęta tam były w miarę komfortowych warunkach przebywały, bo w porównaniu z tym starym budynkiem to naprawdę będą komfortowe warunki. Budowa tego całego budynku będzie przeprowadzona tak, że dach będzie wydłużony i będzie on również zakrywał kojce. Kojce, które będą na zewnątrz i pozwolą zwierzętom również przebywać na zewnątrz, ale jednak pod zadaszeniem. I przede wszystkim kojce będą mniej liczne, bo liczymy, że około 38 kojców jest w programie funkcjonalno-użytkowym, jest zaplanowanych i to jest na około 80 zwierząt. Ciągi komunikacyjne tam będą, czyli łatwiejsze dojście do zwierząt, łatwiejsze utrzymanie czystości. Boksy będą, pomieszczenia dla zwierząt będą wewnątrz, czyli zabezpieczone na okres zimowy, deszczowy i zewnętrzne wybiegi, ale również zadaszone. Także stąd była decyzja o rozbiórce starego budynku i wybudowaniu nowego po to właśnie, żeby te warunki dla zwierząt były dużo, dużo lepsze, a mogłabym nawet się pokusić o stwierdzenie, że nieporównywalnie lepsze. 9 miesięcy, czyli powiedzmy czerwiec przyszłego roku. Na ten moment zwierzęta są zabezpieczone również na okres zimowy, także tutaj nie ma żadnego niebezpieczeństwa, że one będą w jakichś złych warunkach, ponieważ to już w momencie rozbiórki budynku pracownicy i kierownictwo schroniska nad tym pracowało, zabezpieczyło te zwierzęta, także czerwiec przyszłego roku, jeżeli wszystko uda się rozstrzygnąć i w zakładanych terminach wykonać, także to po prostu już będą zupełnie, zupełnie inne warunki dla zwierząt. W ramach budżetu obywatelskiego jeszcze 5 zadań z osiedla Kilińskiego, osiedla Orzeszkowej Rejmonta, Stare Miasto, Promyk i Zamczysko są w realizacji w Zarządzie Dróg Grodzkich, ponieważ są to głównie inwestycje w zakresie przebudowy chodników, przebudowy dróg osiedlowych, czyli tak zwane inwestycje liniowe i Zarząd Dróg Grodzkich ma je w swoim planie wydatków i on jest realizatorem tych inwestycji.
1: Warto dodać, że do 18 września mieszkańcy Zamościa mogą oddawać głosy online na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego na przyszły rok. Elektroniczne głosowanie odbywa się na stronie obywatelski.pl/Zamość.
2: SK Zamość.
1: Teraz zabieramy Was na wycieczkę, tym razem do Sanderek. Opowie o nich Edward Słoniewski, honorowy prezes zamojskiego oddziału PTTK.
3: Pięknie jest ogólnie na Roztoczu i tym razem zapraszam Państwa na wycieczkę. Oczywiście jak można z własnym dojazdem, można samochodem, można rowerem dojechać w miejscowość Sanderki. Miejscowość jest położona u stóp wzgórza wysokiego. Są dwie nazwy, dwie miejscowości. Jest potok Sanderki i Sanderki, ale my omawiamy Sanderki. I tak dojechać tam można bardzo łatwo. Od Zamościa jedziemy w kierunku Józefowa drogą 849 i tuż przed stacją Krasnobród po prawej stronie jest taka zielona kapliczka, a przed kapliczką droga w prawo. W tej chwili tą drogę utwardzono kamieniem, także troszkę rowerem to by było trudno przejechać, ale samochodem się śmiało przyjeżdża. Wtedy dojeżdżamy już do Senderek, po prawej stronie będzie krzyż. krzyż, taka figura na rozstajnych drogach, natomiast my skręcamy w lewo i ostro w górę wjeżdżamy. I tam na górze będzie możliwość zawrócenia po prostu z jastrza z powrotem i tam zatrzymujemy się. To jest miejsce, to jest taki węzeł szlaków, tamtędy przebiegają dwa szlaki piesze, szlak centralny, ten najdłuższy na terenie Roztocza, Szastarki do Chorzyńca Zdroju, to jest koloru niebieskiego, oraz szlak zielony, mienia Aleksandry Wachniewskiej, ze Zwierzyńca do Florianki. I te szlaki właśnie tam przechodzą przez ten węzeł i stamtąd wychodzą, jeszcze tam się rozchodzą, bo szlak zielony prowadzi w dół, w kierunku właśnie Florianki, natomiast w lewo prowadzi szlak centralny. Tam są również znaczki dwóch ścieżek spacerowych. Ścieżka czerwona jest o wiele ciekawsza i prowadzi przez właśnie obok tych sztolni. Mieszkańcy nazywają jamami. Tam właśnie od XVI wieku do XX wydobywano kamień, który był używany do żaren i do kamieni młyńskich. Te kamienie były odłamywane pod ziemią i wtedy po prostu końmi wyciągano na zewnątrz już okrągły obrobiony materiał. I tych sztolni jest kilka, można zajrzeć, nie proponuję wejścia. Niektórzy tam wchodzą, ale to jest bardzo trudno, jest zresztą i ciemno, także, a jeszcze jest jedna sprawa, że tam mieszkają nietoperze. W związku z tym, żeby tych nietoperzy nie straszyć, to, ale z zewnątrz warto zobaczyć, bo to bardzo malownicze są takie wykopy i wewnątrz jest wejście do jamy. Po drodze właśnie podziwiamy po prawej i po lewej stronie te właśnie wyrobiska. Później jest wiata, można przy tej wiacie sobie odpocząć, posiedzieć i obok wiaty jest jeszcze w lewo, jak pójdziemy tak troszeczkę w dół, tam też bardzo łatwo zauważyć, tam jest jeszcze jedna taka jama, bardzo duża, zresztą tam podobno planowano otwarcie tej jamy, ale zdecydowanie tego wyrobiska, ale jakoś chyba pieniążków nie ma i do tej pory nic się tam nie dzieje. Ale to gmina, znaczy nie gmina, ta gmina i Nadleśnictwo Zwierzyniec planują, że może kiedyś się uda tam po prostu zrobić takie w głębi wejście do tego wyrobiska. Później, wychodząc od tego szałasu, miejsca wypoczynku, schodzimy w dół i jest po prawej stronie jest pole, a po lewej stronie proszę bardzo dokładnie uważać. Na początku zobaczymy kilka mrowisk. Warto nie podchodzić, bo tam są takie malutkie mrówki, bardzo piekące, to tylko obejrzeć i następnie po lewej stronie, tak przy jakimś drzewie dzikim jest czakram. To jest coś pięknego, to jest ogromny kamień. Kiedyś byłem na takim spotkaniu z naukowcami z Uniwersytetu Lubelskiego i powiedzieli, że te takie skały promieniują. Jeżeli ktoś ma przyrząd właśnie do promieniowania, badania promieniowania, to na pewno zaboryguje po prostu ten przyrząd w tym miejscu. A ja to nazwałem czakramem. I tak od tego czasu już tak jest i na mapach już jest zaznaczone. Stamtąd warto dotknąć lub się usiąść na tym, to na pewno promieniuje i tę pozytywną energię można zdobyć. Później idziemy dalej, jest jakaś jabłonka, jest w lewo i polana, a na skraju polany jest samotne gospodarstwo. Mieszka tam pan Stanisław się nazywa, no rodzice już jego nie żyją, on jest kawalerem, ale tam sobie mieszka. Przyjaciółmi jego jest pies i kot. Zresztą kot jest tak ogromny, wygląda jak ryś. Także czasami można tam zobaczyć. No i stamtąd można, ktoś ma więcej czasu, to może iść dalej tym szlakiem, ścieżką czerwoną i dojść do okolicy Starej Huty i później tymi szlakami niebieskim i zielonym dojść przez wioskę i później te szlaki skręcają na południe. Kiedy wejdziemy na wzgórze, to też to wzgórze się nazywa Senderki, bo to jest takie pasmo tych wzgórz Senderki. I wtedy stamtąd jest wspaniały widok. Widać tam 3 powiaty i 5 gmin. Także teren jest bardzo piękny. Stamtąd też widać tą sosnę, niby sosnę w okolicach Tereszpola. Chciałbym jeszcze takie kilka słówek powiedzieć, dlaczego się nazywa Senderki. Kiedyś te tereny należały do miejscowości Majdan Kasztelański. i tam właściciele tego Majdanu, mieszkańcy z Majdanu byli właścicielami lasów i pól w tym okresie. I tam właśnie rozpoczęto eksploatację tych kamieni młyńskich. Do Majdanu stamtąd jest ponad 5 km, może 6. W związku z tym ci pracujący górnicy po całodziennej pracy przy kaganku jakimś nie mieli siły wracać do domu. W związku z tym w tych jamach spali. A żeby nie zmarzli, to się przykrywali derkami. A derka to jest takie właśnie takie okrycie dla konia. I dlatego nazywa się sen na derkach de senderki. Taka jest opowieść. Zapraszam serdecznie. Jest jeszcze jedna droga od potoku Senderki. Tamta jest betonowa, jest równa droga, ale to trudno do niej trafić. Już po prostu według mapy trzeba było jechać i wtedy trafić na tą drogę. Także zapraszam do Senderek. Tam na pewno czasami czasu przelecą nietoperze. Oczywiście na drzewach rosną bluszcze. To też jest rzadkość, bo bluszcz jest taką rośliną z rodziny żeńszeń. Także mamy tutaj taki żeńszeń na Roztoczu. I oczywiście te podziemne wejścia. Historia tego miejsca, tajemnice Senderek, to sięga jeszcze do II wojny światowej. W 1941 roku podobno rozstrzelano tam tzw. czarnych obsługę działa niemieckiego, którzy się zbuntowali i tam zginęli. Ostatnio jeden z panów opowiadał mi nawet wczoraj, że znaleziono tam krzyż Virtuti Militari. Skąd? Nikt nie wie, skąd tam się wzięło. A również tam w czasie okupacji, w 1944 roku, w maju, po rzutach, które były rzuty dla Polaków pod Hipopotamie, pod Florianką, część tych rzutów przywieziono tutaj.
1: To wszystko w tym magazynie Zamojskiej Eski. Cieszę się, że byliście z nami i zapraszam do słuchania następne.
2: Eska Zamość News.
1: I Violetta Sewa, zaczynamy magazyn lokalny Radia Eska Zamość.
2: Eska Zamość.
1: To zaczynamy. Rozpoczynamy policyjnym przeglądem zdarzeń z powiatu zamojskiego.
4: Podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Zamościu. Do zamojskich policjantów zgłosiła się kobieta, która została oszukana podczas zakupu peletu przez internet. Z relacji 38-latki z powiatu zamojskiego wynikało, że jej mąż na jednym z internetowych portali ogłoszeniowych znalazł korzystną ofertę w sprzedaży artykułu grzewczego w postaci peletu. Mąż skontaktował się telefonicznie ze sprzedającym i ustalił, że dokona wpłaty 2200 zł za 2 tony opału. Podał swoje dane i adres mailowy, na który otrzymał fakturę do zapłaty. Po tym 38-latka na wskazany w fakturze numer rachunku bankowego przelała uzgodnioną kwotę. Niestety zakupiony przez 38-latkę opał w ustalonym terminie nie dotarł na miejsce, kontakt ze sprzedawcą się urwał, a oferta zniknęła z portalu ogłoszeniowego. Wspólnie z mężem skontaktowali się z firmą, której dane wskazane były na fakturze. W rozmowie z jej przedstawicielem dowiedzieli się, że firma do rozliczeń dysponuje innym numerem rachunku, jak też w ogóle nie prowadzi sprzedaży peletu. Wówczas zrozumieli, że zostali oszukani. 38-latka przyszła do komendy i złożyła w tej sprawie zawiadomienie. W przypadku transakcji internetowych apelujemy o szczególną ostrożność. Atrakcyjna cena i obietnica błyskawicznej dostawy powinny szczególnie wzbudzić naszą czujność. Decydując się na zakup, wybierajmy sprawdzonych, zaufanych sprzedawców, sprawdzajmy, czy posiadają prawdziwe dane, zweryfikujmy opinie na ich temat i komentarze. Pamiętajmy, że zapłacić za towar możemy również bezpośrednio podczas jego odbioru, szczególnie jeżeli dokonujemy zakupu na wysoką kwotę. Wypadek miał miejsce w Zawadzie na drodze krajowej numer 74. Z naszych wstępnych ustaleń wynika, że kierujący osobowym Seatem jechał od strony Wielączy. W Zawadzie na oznakowanym skrzyżowaniu wykonywał manewr skrętu w lewo. Nie ustąpił przy tym pierwszeństwa przejazdu jadącemu z naprzeciwka kierującemu motocyklem, co doprowadziło do zderzenia pojazdów. Motocyklista po zderzeniu z pojazdem przewrócił się, doznając obrażeń. Załoga karetki pogotowia przewiozła go do szpitala. Motocyklem marki Honda kierował 56-letni mieszkaniec gminy Zamość. Za kierownicą Seata siedział 44-latek z tej samej gminy. Hondą podróżowały również dwie nieletnie pasażerki, zarówno kierowca osobówki, jak i pasażerki nie potrzebowali pomocy medycznej. Policyjne badanie alkomatem potwierdziło, że kierujący biorący udział w wypadku byli trzeźwi. Oficer dyżurny zamojskiej komendy otrzymał informację, że w jednej z miejscowości gminy Szczebrzeszyn nietrzeźwy mężczyzna chce odjechać autem spod sklepu. Zgłaszający zabrał mu kluczyki i powiadomił służby. Interweniujący w tej sprawie policjanci ze Szczebrzeszyna na sklepowym parkingu zauważyli zaparkowane Volvo. Obok auta stał młody mężczyzna. Jak się okazało, był to zgłaszający, który w rozmowie z policjantami wyjaśnił, że zauważył, jak pijany mężczyzna wyszedł ze sklepu, wsiadł do Volvo i próbował odjechać z parkingu. Wtedy zgłaszający zabrał mu kluczyki do auta. Kierujący Volvo po tym wysiadł z pojazdu i pieszo oddalił się z parkingu. Policjanci po uzyskaniu tych informacji rozpoczęli poszukiwania kierowcy Volvo. Odnaleźli go idącego chodnikiem w niedalekiej odległości od sklepu. Kierującym był 54-letni mieszkaniec gminy Szczebrzeszyn. Policjantom wyjaśnił, że spożywał alkohol i zabrakło mu papierosów. Postanowił więc przyjechać samochodem do sklepu celem ich zakupu. Mężczyzna został poddany badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Wynik wykazał w jego organizmie prawie 3 promile. Z udziałem 54-latka policjanci wykonali również badanie retrospektywne. Dodatkowo po sprawdzeniu w policyjnych systemach informatycznych okazało się, że 54-latek nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami. Uprawniony organ cofnął je kilka lat temu. Kierujący Volvo poniesie konsekwencje prawne popełnionych przestępstw. Odpowie za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości oraz prowadzenie pojazdu po cofnięciu uprawnień. Przypominamy, że za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości kodeks karny przewiduje karę do 3 lat więzienia, natomiast za niestosowanie się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnień grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności. Postawa, jaką zaprezentował zgłaszający, zasługuje na uznanie. Wskazuje na wysoki poziom poczucia współodpowiedzialności za zachowania innych uczestników ruchu drogowego i realnie wpływa na wzrost bezpieczeństwa na naszych drogach. Jazda pod wpływem alkoholu poza konsekwencjami karnymi wiąże się bowiem z zagrożeniem nie tylko dla samego kierującego, ale również dla innych osób znajdujących się w tym czasie na drodze. Spożyty alkohol znacznie ogranicza koncentrację i negatywnie wpływa na sposób postrzegania rzeczywistości oraz wykonywane przez nietrzeźwego kierowcę manewry. Na polnej drodze w Kalinowicach doszło do dachowania pojazdu. Wstępnie ustaliliśmy, że kierujący Hondą poruszał się drogą żużlową, nagle stracił panowanie nad pojazdem i zjechał z drogi na pole, doprowadzając do dachowania samochodu. Hondą kierował 43-letni mieszkaniec Zamościa, jechał sam. Mężczyzna doznał poważnych obrażeń, był nieprzytomny. Załoga karetki pogotowia przetransportowała go do szpitala. Niestety, pomimo reanimacji, 43-latek zmarł. Mężczyzna posiadał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. W czasie zdarzenia prawdopodobnie znajdował się pod działaniem alkoholu. Na miejscu policyjna grupa dochodzeniowo-śledcza wykonała czynności procesowe, funkcjonariusze wykonali oględziny miejsca i pojazdu, zabezpieczyli ślady, przesłuchali świadków. Ciało mężczyzny decyzją prokuratora z prokuratury okręgowej w Zamościu zostało zabezpieczone celem wykonania dalszych badań sekcyjnych. Rowerzyści to niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. Kierujący rowerem w starciu z samochodem zawsze stoi na przegranej pozycji. Zarówno statystyki, jak i codzienna praktyka pokazują, że kluczem do bezpieczeństwa jest wzajemny szacunek i zasada ograniczonego zaufania po obu stronach. W 2025 roku rowerzyści uczestniczyli w 3425 wypadkach drogowych, w których zginęło 155 rowerzystów, a ponad 3000 osób zostało rannych. Pomimo, że rowerzyści rzadziej są sprawcami wypadków, nie oznacza to, że zawsze przestrzegają przepisów. W ubiegłym roku przyczynili się do spowodowania blisko 1200 spośród nich. W ich wyniku zginęło 67 osób, a ponad 1100 zostało rannych. Wstępne dane za okres styczeń-sierpień bieżącego roku również pokazują, że problem pozostaje aktualny. W tym czasie na terenie Polski odnotowano 821 wypadków drogowych, w których sprawcą był rowerzysta. Zginęły 34 osoby, a 812 zostało ranne. W 2025 roku największa liczba wypadków spowodowanych przez rowerzystów dotyczyła dwóch grup wiekowych: 60 lat i więcej, oraz w przedziale wiekowym od 40 do 59 lat. To właśnie do tych grup w sposób szczególny kierujemy apel o rozwagę, stosowanie się do przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się rowerem. Rowerzysto, korzystaj z drogi dla rowerów, pasa ruchu dla rowerów, jeżeli są wyznaczone. Przestrzegaj sygnalizacji świetlnej i znaków drogowych. Ustępuj pierwszeństwa przejazdu. Zachowaj szczególną ostrożność, zbliżając się do skrzyżowań. Prawidłowo sygnalizuj również zamiar zmiany kierunku jazdy i dostosuj prędkość do warunków ruchu i własnych umiejętności. Zachowaj także szczególną ostrożność, zbliżając się do przejazdu dla rowerów, pamiętając, że masz pierwszeństwo przed innym pojazdem dopiero, gdy znajdziesz się na przejeździe dla rowerów. Nie zapominaj również o właściwym wyposażeniu i oświetleniu roweru. Przypominamy, że rowerzystom zabrania się korzystania z telefonu w czasie jazdy. Co najważniejsze, nie wolno kierować rowerem pod wpływem alkoholu lub innych środków działających podobnie do alkoholu. Należy też pamiętać, że od 3 czerwca bieżącego roku obowiązują nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia i kierują rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, muszą korzystać z kasku ochronnego. Nowe regulacje mają zwiększyć ochronę najmłodszych uczestników ruchu i ograniczyć skutki urazów głowy. Kask nie zapobiegnie wypadkowi, ale może znacząco ograniczyć jego konsekwencje. Dlatego rekomendujemy, aby każdy bez względu na wiek korzystał z kasku ochronnego. Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w miejscowości Podkrasne na drodze krajowej nr 17. W tym wypadku uczestniczyły dwa pojazdy, osobowa Toyota i bus marki Iveco. Wstępnie ustaliliśmy, że kierujący Toyotą poruszał się od Lublina w kierunku Zamościa. Na wzniesieniu nagle zjechał na przeciwny pas ruchu i zderzył się z jadącym z naprzeciwka kierującym pojazdem marki Iveco typu bus. Toyotą kierował 54-letni mieszkaniec powiatu krasnostawskiego, przewoził dwoje pasażerów w wieku 19 i 73 lat. Iveco kierował 50-latek z powiatu chrubieszowskiego, podróżował sam. Wszyscy uczestnicy wypadku zostali przewiezieni do szpitala. 19-latka do szpitala przetransportowała załoga lotniczego pogotowia ratunkowego. W wyniku odniesionych obrażeń w szpitalu zmarła 73-latka oraz 19-latek. Oboje byli pasażerami Toyoty. Policyjne badanie alkomatem wykonane na miejscu zdarzenia drogowego potwierdziło, że kierujący byli trzeźwi. Patrol zamojskiego ruchu drogowego na jednej z ulic miasta zauważył kierującego rowerem, którego styl jazdy wzbudził zainteresowanie mundurowych. Dlatego też podjęli wobec mężczyzny interwencję. Cyklista, 42-letni mieszkaniec Zamościa, był nietrzeźwy. Badanie alkomatem wykazało w jego organizmie ponad 2 promile. Dodatkowo, po sprawdzeniu w policyjnych bazach, okazało się, że 42-latek jest poszukiwany listem gończym, który wydał wobec niego sąd rejonowy w Hrubieszowie. Mężczyzna do odbycia ma karę 5 miesięcy pozbawienia wolności za popełnione w przeszłości przestępstwo kierowania gruźb karalnych wobec innej osoby. Przejażdżka rowerem zakończyła się dla niego zatrzymaniem i doprowadzeniem do zakładu karnego. Dodatkowo za popełnione wykroczenie kierowania rowerem w stanie nietrzeźwości 42-latek kolejny raz odpowie przed sądem. Wypadek z udziałem kierującego hulajnogą elektryczną miał miejsce w Zamościu na ulicy Partyzantów. Z naszych wstępnych ustaleń wynika, że kierująca samochodem wyjechała z ulicy Orlej na ulicę Partyzantów, a po chwili zdecydowała się skręcić w lewo w ulicę Zacisze. Wykonując ten manewr, zauważyła kierującego hulajnogą elektryczną, który jechał ciągiem pieszo-rowerowym od strony Nowego Miasta, zbliżając się do przejazdu dla rowerów. Nie zdążyła zareagować, hulajnoga uderzyła w prawy bok jej pojazdu, a kierujący hulajnogą w przednią szybę auta. Na szczęście 15-latek Zamościa, który kierował hulajnogą, miał kask ochronny. Nastolatka załoga karetki pogotowia ratunkowego przetransportowała do szpitala. Po badaniach okazało się, że 15-latek doznał obrażeń. Na szczęście nie zagrażają one jego życiu. Toyotą kierowała 44-letnia mieszkanka gminy Zamość. Policyjne badanie alkomatem potwierdziło, że zarówno kierująca autem, jak i nastolatek byli trzeźwi. Do wszystkich uczestników ruchu drogowego apelujemy o zachowanie ostrożności. Kierujący pojazdem mechanicznym zobowiązany jest ustąpić pierwszeństwa pieszym wchodzącym i znajdującym się na przejściu oraz cyklistom i kierującym hulajnogami, którzy poruszają się przejazdem rowerowym. Przepisy i rozsądek obowiązują również kierujących hulajnogami elektrycznymi. Zbliżając się do przejazdu dla rowerów, użytkownik hulajnogi powinien powinien zachować szczególną ostrożność i pamiętać, że nie zawsze ma pierwszeństwo przed samochodem. Ważnym elementem bezpiecznej jazdy hulajnogą, poza przestrzeganiem przepisów i rozsądkiem, jest także korzystanie z kasku, który chroni w przypadku upadku lub zderzenia. Przebywająca w Krasnobrodzie kobieta zgubiła kartę parkingową dla osoby z niepełnosprawnością. Zorientowała się dopiero po przyjechaniu do Zamościa. Zaniepokojona sytuacją, niezwłocznie zgłosiła zagubienie zamojskim policjantom. Jak podkreśliła w swoim podziękowaniu, zarówno w Krasnobrodzie, jak i w Zamościu spotkała się ze strony funkcjonariuszy z ogromną empatią, życzliwością i pełnym zrozumieniem. Dla niej, jako osoby starszej, będącej wówczas w dużym stresie, takie podejście miało szczególne znaczenie. Na szczęście historia zakończyła się pomyślnie. Zagubiona karta szybko się odnalazła. Do policjantów w Krasnobrodzie przyniósł ją życzliwy mieszkaniec, który znalazł dokument i zadbał o to, aby trafił w odpowiednie ręce. Taka postawa funkcjonariuszy buduje ogromne zaufanie do państwa służby, napisała wdzięczna kobieta, dziękując policjantom za okazane wsparcie i ludzkie podejście. Opisana przez kobietę sytuacja pokazuje, że służba w policji to nie tylko interwencje, czynności służbowe i reagowanie na zagrożenia. To także codzienny kontakt z ludźmi, którzy często zgłaszają się do nas w trudnych, stresujących lub wyjątkowych dla siebie sytuacjach. Dziękujemy za te słowa uznania, są one dla nas szczególnie cenne i przypominają, że profesjonalizm w służbie zawsze powinien iść w parze z empatią, szacunkiem i zwykłą ludzką życzliwością. Szczęśliwie zakończyły się poszukiwania 87-letniej mieszkanki gminy Komarów Osada, która wczesnym rankiem około godziny 3 wyszła z domu i dała się w nieznanym kierunku. Rodzina przez kilka godzin na własną rękę próbowała odnaleźć seniorkę. Niestety prowadzone poszukiwania nie przyniosły rezultatu. Wówczas zaniepokojony o jej życie syn powiadomił policjantów. Wyjaśnił, że matka ma zaniki pamięci, może mieć problemy z orientacją w terenie i powrotem do domu. Nie posiada również telefonu komórkowego i nie wiadomo, w co była ubrana w chwili wyjścia z domu. Natychmiast w Zamojskiej Komendzie Policji rozpoczęto intensywne działania poszukiwawcze. Dla funkcjonariuszy ogłoszono alarm. Policjanci szukali kobiety na terenie pól i lasów gminy Komarów Osada. W akcji poszukiwawczej wzięło udział ponad 70 policjantów oraz pies służbowy. 16 strażaków z Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z Zubowic i Komarowa. Do poszukiwań użyto bezzałogowy statek powietrzny oraz pojazd typu quad należące do Straży Pożarnej. Zakrojone na szeroką skalę, intensywne działania policjantów i strażaków przyniosły pozytywny efekt. Około godziny 16:30 zaginiona została odnaleziona. Siedzącą na miedzy między polami seniorkę zauważył strażak z Ochotniczej Straży Pożarnej w Zubowicach, który kierując quadem przeczesywał okoliczne tereny. 87-latka była wyczerpana, na miejsce została wezwana załoga karetki pogotowia ratunkowego, medycy udzielili jej niezbędnej pomocy, a następnie seniorka trafiła pod opiekę rodziny. O działaniach poszukiwawczych za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformowaliśmy również mieszkańców. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy udostępnili komunikat. Dzięki Państwa zaangażowaniu informacja mogła dotrzeć do wielu osób i przyczynić się do szybszego odnalezienia kobiety.
2: SK Zamość.
1: Przechodzimy do kolejnego tematu. Jak wiadomo, założycielem Zamościa był Jan Zamoyski. Nie wszyscy jednak wiedzą, że Zamoyski miał 4 żony. Kim były i czym wpisały się w historię Zamościa? O tym wszystkim opowiada Dominika Lipska ze Stowarzyszenia Turystyka z Pasją.
5: Dzień dobry, Dominika Lipska, Stowarzyszenie Turystyka z Pasją. Jan Zamoyski był głównym fundatorem, ale też wiele osób mówi, że jednym z tych czynników, które sprawiły, że Jan Zamoyski wyniósł swój ród do jednego z pierwszych rodów w Polsce, była nie tylko jego oszałamiająca kariera, nie tylko jego taka niesamowita osobowość, która sprawiła, że gdzieś tam przebił się w tej polityce, ale także 4 małżonki, ponieważ Jan Zamoyski miał aż 4 żony, też niezwykle ciekawe kobiety i też wystarczy wymienić ich nazwiska, żeby wiedzieć, że rzeczywiście mamy do czynienia z bardzo zacnymi i poważnymi rodami, które w pewien sposób ustabilizowały jego sytuację wśród szlachty, bo pierwszą żoną była Anna Solińska, o której wiadomo tak naprawdę najmniej. I co ciekawe, Jan Zamoyski tak naprawdę o pierwszej kobiecie, o której pomyślał, to wcale nie była Anna, tylko była Krystyna Radziwiłłówna. Natomiast kiedy rozpoczął takie zabiegi, aby ją tutaj pojąć za żonę, to wtedy rodzina Radziwiłłów bardzo mocno zaprotestowała i stwierdzili, że hola hola, za wysokie progi na Zamoyskiego nogi. No i wtedy właśnie Jan Zamoyski wymyślił wymyślił to małżeństwo z Anną. Niestety, jak to często bywało w tamtych czasach, kobiety bardzo często umierały w połogach, więc po śmierci Anny Jan Zamoyski oczywiście bardzo to przeżył, natomiast później powrócił do tego pierwotnego zamysłu małżeństwa z Krystyną, która nadal była wolna. No i tutaj już Radziwiłłowie stwierdzili, że rzeczywiście Jan Zamoyski ma takie perspektywy, że pewnie będzie to ciekawa taka postać, że no ma możliwości, wyrazili tą zgodę. Co ciekawe, na ślubie Krystyny i Jana Zamoyskiego odbyła się premiera odprawy posłów greckich Kochanowskiego, ponieważ Jan Zamoyski i Kochanowski, oni się znali. Jan Zamoyski był takim mecenasem trochę Jana Kochanowskiego. No i właśnie Jan Kochanowski zadedykował tą odprawę posłów greckich właśnie na ślub Krystyny i Jana Zamoyskich już wtedy. Co ciekawe, odprawa w swoich czasach nie spodobała się publiczności. Została ona dość mocno skrytykowana, gdzie teraz no, jest to chyba jeszcze jest lekturą szkolną i takim bardzo ważnym dziełem Jana Kochanowskiego. Natomiast wtedy no, nie za bardzo przypadło do gustu. Mówiono, że za bardzo zachwiał Jan Kochanowski tą antyczną zasadą trzech jedności miejsca, czasu i akcji. Też ciekawostka taka, tą całą reżyserią tegoż dramatu zajął się Wojciech Oczko. Wojciech Oczko jest pewnie znany trochę może bardziej w Warszawie, bo tam jest szpital jego imienia, bo to był lekarz rzeczywiście. Był to lekarz, który był tak naprawdę w Polsce prekursorem przeszczepów skóry. A oprócz tego miał też taką artystyczną duszę i właśnie wyreżyserował ten cały spektakl. Także tutaj rzeczywiście nam się stykają ciekawe osoby. Później po śmierci Krystyny Jan Zamoyski bardzo mocno przeżył, bo z nią był niezwykle zżyty i pisał w ogóle do niej w listach Moje najmilsze serce. Natomiast no też myślał przyszłościowo, myślał o tym, że będzie chciał przekazać komuś ten ogromny majątek i tutaj wszedł w całą historię Stefan Batory, król, któremu Jan Zamoyski pomógł w dostaniu korony. Stefan Batory zaproponował, żeby kolejną żoną Jana Zamoyskiego była jego bratanica Gryzelda Batorówna właśnie, no i tutaj sam Jan Zamoyski skoligacił się właśnie z rodziną królewską. Natomiast tak naprawdę małżeństwem, które przyniosło tego długo wyczekiwanego syna i żoną, która przeżyła Jana Zamoyskiego, była Barbara Starnowskich-Zamoyska, czwarta małżonka. No i właśnie to ona powiła Tomasza Zamoyskiego, tego długo wyczekiwanego, na którego Jan Zamoyski bardzo się starał, żeby on był świetnie wykształcony, żeby był przygotowany i żeby ukończył jego dzieło. I tak też się stało, bo Tomasz Zamoyski niejako, można powiedzieć, że był tym, który ukończył budowę miasta Zamościa. No ale to są te pierwsze panie, cztery małżonki Jana Zamoyskiego. Tak naprawdę w historii Zamościa jest bardzo wiele ciekawych wątków kobiecych właśnie. Tutaj można by było pewnie godzinami opowiadać, natomiast kontynuując tą tematykę rozpoczętą, czyli żon ordynatów Zamoyskich, no wiadomo, Jan Zamoyski był pierwszym ordynatem, to też na pewno ciekawą historię niesie ze sobą Jan Sobiepan Zamoyski, ciekawą żonę, znaną powszechnie tak naprawdę, bo żoną Jana Sobiepana Zamoyskiego była Maria Kazimiera de la Grange d'Arquien, słynna Marsieńka Sobieska, ale primo voto, czyli z pierwszego małżeństwa, Maria Kazimiera była Zamoyska. W ogóle cała historia, jak doszło do tego mariażu, jest niezwykle ciekawa, dlatego że Marsieńka w ogóle przybyła do Polski z dworem królowej Ludwiki Marii Gonzagi, jako jej ulubiona dwórka, gdzieś tam w wieku około lat 4, natomiast po pewnym czasie królowa odesłała ją na kształcenie, jeszcze jako taką dziewczynkę, a przyjechała jako, no w zasadzie podlotek, już prawie kobieta, bo jako 15-latka z powrotem do Polski. No i wtedy okazało się, że no zachwyciła cały polski dwór, a przynajmniej jego męską część. No i niektórzy twierdzą, że też zawróciła trochę w głowie królowi Janowi Kazimierzowi, a okazało się, że królowa Ludwika była no niezwykle zazdrosna o swoją dwórkę, no i postanowiła się po prostu jej pozbyć. Jak się pozbyć? No, najlepiej wydać za mąż i najlepiej za kogoś znacznego, bo wtedy, ponieważ kasa królewska często świeciła pustkami, więc często para królewska robiła w ten sposób, że po prostu dwórki królowej, takie najbardziej zaufane, wydawano za znamienitych magnatów, co, no bo już wtedy trudniej się sprzeciwić królowi, jak masz jego żony, ukochaną przyjaciółkę za żonę. No i tutaj królowa postanowiła Marysię wydać właśnie za Jana Sobiepana Zamoyskiego. Zaletą Sobiepana Zamoyskiego było to, że no pewnie znajdował się w dziesiątce najbardziej pożądanych kawalerów w ówczesnej Polsce. Głównie z bogactwa może, aniżeli z przystojności, chociaż to wiadomo, o gustach się nie dyskutuje. Ale drugą jego bardzo wielką zaletą było to, że on nie lubił Warszawy. I rzadko kiedy jeździł do Warszawy, wolał swoją ordynację zamojską, wolał Zamość. Stąd też pewnie poniekąd i przydomek Jan Sobiepan Zamojski, bo mówiono, że był Sobiepanem i nie uznawał nad sobą nikogo poza królem Polski. Jan Sobiepan Zamojski, tak jak Marysieńka, zachwycona nie była za bardzo, bo był Sobiepan od niej dwa razy starszy, to Sobiepan był bardzo zachwycony tym całym projektem, dlatego, że był wielkim miłośnikiem kultury francuskiej, francuskich kobiet. No i nawet kiedyś podobno miał powiedzieć, że jeżeli kiedykolwiek się ożeni, to ma być to francuska. No i tutaj królowa trafiła idealnie. No tak jak mówiłam, Marysieńka przekonana do końca nie była, ale w sumie bardzo znaczącym argumentem były piękne suknie, futra i klejnoty, jakie otrzymała od sobie pana Zamojskiego. No i do ślubu doszło. Początkowo obie strony się bardzo starały. Sobie pan specjalnie dla Marysieńki odprawił z Zamościa cały harem pań. Marysieńka specjalnie dla sobie pana nauczyła się pić wino. Marysieńka także czterokrotnie zaszła w ciążę. Niestety żadne z dzieci nie dożyło do wieku dorosłego. W zasadzie we wczesnym dzieciństwie niestety umierały. A ten długo wyczekiwany dziedzic, chłopczyk, urodził się niestety martwy. I myślę, że to nie było, też nie odbiło się bez... musiało się odbić trochę na psychice Marysieńki. Też na pewno jakieś takie podejście sobie pana, który zaczął ją zaniedbywać w ogóle. Więc nie ma chyba nic gorszego niż młoda, piękna i puszczona kobieta, i Marysieńka zaczęła szukać jakichś innych, nowych znajomości. I odnowiła znajomość z Janem Sobieskim, którego poznała jeszcze dawno temu, gdzieś tam na dworze Ludwiki Marii Gonzagi właśnie. Zaczęli wymieniać między sobą listy i tak naprawdę my kojarzymy te listy, bo są podawane jako ten przykład pięknej epistolografii miłosnej XVII-wiecznej, ale tak naprawdę te pierwsze listy były takie bardziej przyjacielskie, bo Marysieńka tam pisała w tych listach do Sobieskiego: a słuchaj, czy nosisz kaplerz, który ci podarowałam, a czy przeczytałeś książkę, którą ci pożyczyłam z biblioteki mojego męża, a czy nosisz ciepłe gacie, bo zima się zbliża, i takie tam różne, ale z biegiem czasu ta więź pomiędzy nimi się zacieśniała, zaczęli pisać w ogóle szyfrem, zaczęli troszeczkę romansować, chociaż tutaj niektórzy historycy mówią, że Marysieńka mogła jako osoba bardzo bogobojna nigdy nie zdradzić, przynajmniej czynem, sobie pana Zamojskiego, bardziej może myślą, no ale tutaj już tego się nigdy nie dowiemy i w to wnikać chyba nie należy. W każdym razie w tych późniejszych listach już zaczynały pisać szyfrem. Marysieńka to na przykład jest Astrea, Sobieski Celadon, miłość to pomarańcze, a sobie pan Zamojski to makrela albo fujara. Także no nie pozostawiała suchej nitki na Zamojskim, na jego siostrze Gryzeldzie. Swoją drogą, a propos wątku kobiet, też niezwykle ciekawa kobieta, dlatego, że to była taka kobieta, która w pierwszej połowie XVII wieku potrafiła wymóc na swoim ojcu Tomaszu to, żeby ten pozwolił jej wybrać sobie męża. Tomasz się zgodził, powiedział, że dobrze, tylko wybierzesz z kandydatów, których ja ci przedstawię. I no tutaj kandydatów było całych dwóch. Zawsze to jakiś wybór. No ale jacy to byli kandydaci? No to była rzecz niesamowicie zamożni kandydaci i niesamowicie tacy wpływowi, bo z jednej strony był to książę Dominik Ostrowski-Zasławski, a z drugiej strony książę Jeremi Wiśniowiecki. Książę Dominik to był taki ubierający się po francusku, wiecznie czerwony i taki na twarzy, bo coś tam mu nie pasowało. Taki troszeczkę francuski piesek, natomiast Jarema dość wysoki jak na swoje czasy, bo miał tam chyba około 1,75 m wzrostu, także w XVII wieku to całkiem dobry wynik. Ubierający się po polsku, a jego największą wadą jako arystokraty, księcia w zasadzie, było to, że miał bardzo ciemną karnację. I ci dawni kronikarze, w dawnych kronikach często jest opisywane, że oni bardzo mocno konkurowali o rękę Gryzeldy, gdyż panna nie tyle była powabna urodą, ile ogromnym majątkiem, który miała odziedziczyć. I nawet jest taka anegdota, że książę Dominik przekupił pannę z frau Cumeru Gryzeldy, żeby ta obrzydziła jej księcia Jeremiego, ku któremu się ona bardziej skłaniała. I co panienka wymyśliła? Otóż przy porannej toalecie, gdzieś tam czesząc Gryzeldę, mówi do niej tak: pani, cóżeż tu upatrzyła w tym księciu Jeremim, przecie on czarny, pijąc do tej czarnej, ściemnej karnacji. Gryzelda odwróciła się, uśmiechnęła do panienki i mówi: nie frasuj się, wać panna, nie poczerni mnie on. No i jak się można domyślić, wybrała właśnie Jeremiego Wiśniewieckiego. Wbrew pozorom było to niezwykle udane małżeństwo. Oni się bardzo nie lubili ze sobą rozstawać. Gryzelda wiecznie przez tego Jeremiego wpadała w tarapaty, bo Beata pojechała gdzieś tam do niego na dzikie pola, no to ją zaatakował jakiś czambuł tatarski, no ale uratowana. A to pojechali do Wiśniowca na pogrzeb Konstantego Wiśniewieckiego bodaj. Panowie, jak to zwykle na pogrzebach sarmackich, tak się popili, zaczęła się bójka, bijatyka i przez przypadek Gryzelda mało co nie cieli przez głowę szablą. Na szczęście w ostatniej chwili całą sytuację uratował biskup Jan Zamoyski, który po prostu cięcie sparował. Także no miała się kobieta z tym Jeremim. Niemniej jednak to też jest ciekawy aspekt tej całej historii, dlatego że Gryzelda jest matką jednego z polskich królów, Michała Koruta Wiśniewieckiego. Jest to jakoś mega dobrze oceniany król w historiografii polskiej. Nawet kiedyś został oceniony bodaj przez profesora Konopczyńskiego, który napisał, że no tak, Michał Korut Wiśniewiecki znał 6 języków, ale w żadnym nie miał nic ciekawego do powiedzenia. Może po prostu nie trafił w odpowiednie czasy, bo takie mocno wojenne. Natomiast Gryzelda, kiedy Jerema zmarł, to zgodnie z tradycją odprowadziła jego ciało na Święty Krzyż, tam też został pochowany. Natomiast Gryzelda przyjechała do Zamościa. No i kiedy przyjechała do Zamościa, no to zaczęły się problemy z Marysieńką. No bo dwie kobiety w jednym pałacu, to się nie może udać, dokładnie. Tak jak początkowo one się całkiem tolerowały, tak niestety, kiedy zaczęły, próbowały obie rządzić, no to niestety się nie za bardzo lubiły. W związku z tym, wracając do tych listów, Marysieńka w listach Gryzelda określała mianem Bassetli albo Brytwanny. Także też nie zostawiała suchej nitki na Gryzeldzie. Natomiast w pewnym momencie Marysieńka, już ta sytuacja między sobie panem Marysieńką jest tak napięta i tak zła, że Marysieńka wyjeżdża do Warszawy i podobno stara się o to, żeby król pomógł jej w uzyskaniu unieważnienia małżeństwa. Jest to rok 1665 i taka trochę na poły legenda, na trochę na poły fakty mówią, że król wezwał ją na audiencję któregoś kwietniowego dnia, rzucił jej pod nogi list i powiedział: masz rozwodu, którego chciałaś. Okazało się, że w liście jest informacja o śmierci Jana sobie pana Zamoyskiego, który zmarł na początku kwietnia właśnie 1665 roku. I Marysieńka podobno nie wytrzyma roku żałoby, 5 tygodni później była żoną Sobieskiego. Był to cichy, tajny ślub, no ale jak to zwykle bywa z takimi historiami, informacja obiegła całą Rzeczypospolitą, no i trafiła między innymi do Zamościa. A tutaj z kolei nad grobem sobie pana pojawiła się Gryzelda, oczywiście jego siostra ukochana. I tak naprawdę mamy w tym momencie pewien problem, dlatego że zgodnie z tymi przepisami ordynacji zamojskiej, ordynacja może przechodzić tylko w linii męskiej. A sobie pan Zamoyski nie miał syna, który by przeżył do wieku dorosłego. W związku z powyższym, zgodnie z tą konstytucją ordynacji, powinna ona przejść na młodszą linię Zamoyskich i takim przedstawicielem tej linii był Zdzisław Zamoyski, a kolejny w dziedziczeniu był jego syn Marcin. Natomiast tak się od razu nie stało, dlatego że tutaj macki po ordynację wyciągnęły 3 rody jeszcze dodatkowo. Ta sytuacja jest bardzo mocno zaplątana, więc ja może nie będę jakoś się w jakiś szczegóły

0: Już królem w 1674 odpuścił.
1: To wszystko w tym magazynie Zamojskie Jaski. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: Muzyką się żyje.
3: Matam łączy siły z brytyjską gwiazdą rapu. Hitem ostatnich tygodni jest kawałek Ring My Bell, za którym stoi Age. Teraz doczekaliśmy się polskiego remiksu tej piosenki z udziałem Maty. To aktualnie największy hit w Polsce i numer jeden gorącej dwudziestki. Artyści nawiązali współpracę w czasie wspólnego występu na festiwalu w Białymstoku. Wtedy wykonali razem Ring My Bell i postanowili, że nagrają tę wersję. SK zagrała ten numer jako pierwsza, jeszcze przed premierą, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Ring My Bell z Matą zagram wam już w tej godzinie. W tym kawałku czuć zbliżającą się jesień. Kuba i Kuba wydali nowy hit. Ten duet przez całe lato bujał nas hitem Stygnie. Lato, który jak sami stwierdzili, pachnie jak truskawki. A teraz przychodzą do nas z kawałkiem Chłopaki. Jaki zapach ma ten numer?
4: Pachnie jak taka... Wiesz, jak się rano budzisz, patrzysz na przykład jak wstaje dzień i jeszcze jest taka końcówka takiej mgły i takiej rosy i jakby to już tak taki kurz opadł i ty jakby obserwujesz to po prostu. Nic nie musisz robić, tylko to obserwujesz i czujesz tam taką woń takiej trochę wody w sumie, takiej wilgoci.
3: Nowy numer Kuby i Kuby od samej premiery gramy w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Głosujcie na niego w propozycjach do gorącej dwudziestki na sk.pl. A tymczasem MJ Deli na szczycie. Kawałek Deli Supreme trafił na pierwsze miejsce rap dwudziestki. Tak zdecydowaliście głosując na sk.pl. MJ Deli to projekt Maxa Modzelewskiego, który nie kryje, że blisko mu do artystów takich jak Sobel, The Kid LAROI czy Shafter. Tworzy muzykę z pogranicza rapu, alt-popu i R&B. Jak się okazuje, ta mieszanka działa. MJ Deli dotarł na szczyt rap dwudziestki, a całe notowanie rapowej listy czeka na sk.pl. Głosujcie i słuchajcie rap dwudziestki w każdy poniedziałek po 23. Zapraszam. Tym razem moim gościem będzie AG. A już w przyszły weekend kolejna imprezka z Radiem SK. Przed nami SK Music Tour w Żeganiu. W piątek na scenie pojawią się Kas Bałagana i Zalia. W sobotę Mr. Polska i zespół Ich Troje, a w niedzielę wystąpi Edyta Górniak. Wstęp na wszystkie koncerty jest darmowy. 9:02. To jest niedziela. Można powiedzieć, że ten dzień się rozkręca, co? Co robicie? Dajcie znać głosówkami na SK-owym Messengerze. Mati Fuczyło, cześć! There's nothing holding me back, Shawn Mendes. I wanna

Tak brzmi, jest 17 minut po 9, to Toby Romeo i Fly High. Słuchajcie, wczoraj wieczorem nasza biegaczka wygrała wielkie zawody, takie, które były rozgrywane po raz pierwszy w historii, i Klaudia Kazimierska postanowiła, że ona to pokaże, jak się to robi wszystkim innym, i przebiegła 1500 metrów bardzo, bardzo, bardzo, bardzo szybko, w najszybszym w tym roku czasie na świecie, i zgarnęła za to, uwaga, $150,000. Dla Klaudii oczywiście ogromne gratulacje, ale ja mam w głowie od razu coś innego. $150,000 to jest ponad $500,000. Co wy byście zrobili, gdyby akurat tak się zdarzyło, że na przykład wygraliście taki bieg i taki wielki przelew wpadł wam na konto? Przyjmuję tylko najbardziej odjechane pomysły. Wysyłajcie głosówki na Askowym Messengerze. Mam nagrody. Nie jest to $500,000, ale też fajne. Co szalonego kupilibyście sobie za $500,000? Czekam na głosówki.

0: Ten hit już znamy i kochamy, prawda? Duke Dumont, Ocean Drive w Radiu SK, 27 minut po 9. To teraz...
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: To teraz zagram wam jedną z najgorętszych premier ostatnich dni. Znacie ten hit, nazywa się Ring Mobile, nagrał go H, no i w ostatnim czasie jest bardzo popularne. To w końcu między innymi numer 1 gorącej 20 w ostatni piątek, ale teraz... Wydarzyło się coś ciekawego i Mata dograł swoją zwrotkę do tego kawałka i tak powstał polski remix Ring My Bell. H i Mata. Gramy!

0: Legendarny zespół i legendarny kawałek Linkin Park i Burn It Down. A to jest SK i 26 minut przed 10. Dzisiaj szukam waszych pomysłów na to, jak wydalibyście 500 000. A co? I dostałem kilka propozycji, ale Agata zdecydowanie najbardziej mnie zaskoczyła.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Ja statusiem jadę na wycieczkę starą T3 i marzy nam się za 500 000 fajna działka w Kuwejcie. Pozdrawiamy serdecznie.
0: No taką działkę to też bym przyjął, tylko pytanie, co potem z nią zrobić? No w Kuwejcie dzisiaj 40 stopni, to można ewentualnie położyć się i opalać, no bo na więcej to już nie zostanie. Radio SK. Ale więcej hitów mam, Zalia, zaraz.
2: Reklama. Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
4: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
5: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
4: No tak. 10 na 10.
6: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
7: Cześć, jestem Anna. Od lat pracuję w meblach polskich jako tapicerka. Uwielbiam swoją pracę. Nowoczesne, klimatyzowane hale i zgrany zespół. Firma dba o nas i daje możliwość rozwoju. Jeśli szukasz stabilnej pracy z dobrą atmosferą, dołącz do nas w Zamościu lub Zawadzie. Razem tworzymy meble cenione w kraju i za granicą. Skontaktuj się. kadry@meblepolskie.com lub 84 616 80 60. Meble Polskie. Tu warto pracować.
8: WSPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA. Warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
9: Wiadomość z ostatniej chwili. To już ostatnie dni rekrutacji. Świat się zmienia, a Uniwersytet Rzeszowski rozwija się razem z nim. Wybieraj spośród 80 kierunków, w tym ponad 10 nowości stworzonych specjalnie pod potrzeby współczesnego rynku pracy. To ostatni moment na decyzję. Wejdź na ur.edu.pl i sprawdź naszą ofertę. Studiuj na Uniwersytecie Rzeszowskim i zbuduj z nami swoją wymarzoną przyszłość. Aplikuj już teraz na ur.edu.pl.
10: Planujesz budowę? Skorzystaj z sezonowej oferty Aldref. Zamów teraz więźbę dachową w atrakcyjnej cenie, a kompletując z nami materiały na całą budowę zyskasz dodatkowe rabaty i promocje. Oferujemy impregnację przeciwgrzybiczną i ogniochronną, a także transport z rozładunkiem bezpośrednio na Twoją budowę. Tylko w Aldref otrzymasz więźbę dachową z certyfikatem C24 w konkurencyjnej cenie. Odwiedź nas Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61. Aldref, wcześniej znany jako Węglodref.
11: Złap energię, rusz się z domu i baw się po swojemu. 12 i 13 września Zamojski Dom Kultury zaprasza na pierwszy w Zamościu Pro Festival. Skateboarding, parkour, akrobatyka, yoga, piłka nożna, warsztaty filmowe i konkursy z nagrodami. Pod namiotem spotkania z dietetykiem i trenerem, a w sobotni wieczór taneczny powrót do lat 80. Pro Festival. Dwa dni pełne ruchu, muzyki i dobrego klimatu. Projekt dofinansowany ze środków miasta Zamość.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wyobraź sobie, że już za kilka miesięcy otwierasz drzwi własnego domu. Domu ciepłego, nowoczesnego i zbudowanego w technologii szkieletowej. Galan Construction produkuje prefabrykowane konstrukcje drewniane oraz ściany, które pozwalają znacznie skrócić czas budowy. Certyfikowane drewno, precyzja CNC i realizacje na terenie całej Polski. Galan Construction Zamość, Szczebrzeska 55B. Twój dom jest bliżej niż myślisz. 511 339 971.
14: I po reklamie.

0: Kuba i Kuba. Chłopaki w Radiu SK, 7 minut przed 10. Ja dzisiaj szukam waszych szalonych pomysłów na wydanie setek tysięcy złotych. Agata z tatą stwierdzili, że kupiliby działkę w Kuwejcie. Tata podobno jest w wielkim szoku, że usłyszał córkę w radiu, więc pozdrawiamy tatę Jurka. To naprawdę się wydarzyło, jakby co. Tymczasem Monika ma zupełnie inny pomysł na 0,5 miliona.
1: Cześć, SK. No, cześć. Gdybym miała coś kupić za 0,5 miliona takiego szalonego, zwariowanego, to byłyby najbardziej zwariowane wakacje w moim życiu. I na pewno niezapomniane. Także pozdrawiam serdecznie, Monia z Poznania.
0: Wakacje to przyjąłbym ja w każdych ilościach i za każde pieniądze. Radio SK. A wy?

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Zastanawiasz się nad budową nowoczesnego domu z dużymi przeszkleniami?
4: A może szukasz tradycyjnej stolarki?
3: W salonie Blue mamy dla Ciebie rozwiązania. Nasi doradcy dobiorą produkty spełniające Twoje oczekiwania, a przeszkoleni i certyfikowani monterzy zamontują wszystko zgodnie z najlepszymi standardami.
4: A macie gwarancję na bramy, drzwi i rolety?
3: 5 lat.
4: Na okna?
3: 7 lat.
4: Na szczelny montaż?
3: 20 lat.
4: Wow!
3: Salon Blue zapraszamy. Sitaniec 89A.
5: Czekaj, ubrania już od 14 zł za sztukę?
6: Tak, już niebawem otwarty będzie w Zamościu outlet MK Modna Szafa.
5: Nowy outlet z odzieżą z metkami i bez metek, prosto z Anglii, Norwegii i Włoch. Ponad 300 metrów kwadratowych modowych okazji dla kobiet, mężczyzn i dzieci.
6: Szukasz znanych marek? Sprawdź strefę premium. Cena zależy od koloru klipsa.
5: A świeże dostawy? W każdą środę i sobotę.
6: MK Modna Szafa outlet. Już niebawem otwarcie przy ulicy Zamojskiego 6 w Zamościu.
7: Hej chłopaku, hej dziewczyno, w Cabrio kurs się dziś zaczyna. Chcesz mieć prawko? Nic prostszego, zapisz się i ciesz się z niego. Szukasz prezentu dla córki, syna? Przyprowadź go do nas, niech prawko zaczyna. W Cabrio masz gwarancję ceny, my robimy kurs bez ściemy. Nauka jazdy Cabrio, Gminna 49. Znajdziesz nas też w Tomaszowie, Chrubieszowie i Biłgoraju. Zapraszamy. Nauka jazdy Cabrio, Gminna 49 i Zamenhofa 14. Uwaga, promocja, prawo jazdy taniej, tylko w Cabrio. Wieczór z rodziną, a może obiad bez gotowania? W pizzerii 105 każdy znajdzie swój ulubiony smak. Klasyczne pizze, nowe kompozycje i szybka dostawa prosto do domu. Zamów wygodnie na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Lub odwiedź Pizza 105 na Wyszyńskiego 13 w Leclerc w Zamościu. Pizza 105 smakuje najlepiej, gdy dzielisz się nią z bliskimi.
8: Niezależnie od okazji, warto wyglądać po prostu dobrze. Postaw na styl, który podkreśli Twoją pewność siebie każdego dnia. Odwiedź salon Guitard w Zamościu. Profesjonalne doradztwo, idealne dopasowanie i bezpłatne poprawki. Wszystko, by Twój strój był perfekcyjny. Garnitury, marynarki, kamizelki, spodnie casualowe, swetry i eleganckie dodatki. Wszystko na każdą okazję. Guitard. Ulica Sadowa 8 w Zamościu. Twój styl na co dzień.
9: Masz dwie lewe nogi? Spokojnie, my wiemy, co z nimi zrobić. W Szkole Tańca Myka nauczysz się tańczyć, dobrze bawić i nabierzesz pewności siebie. Zapraszamy na zajęcia dla dorosłych w parach i solo, dla młodzieży oraz najmłodszych. Profesjonalni instruktorzy, świetna atmosfera i mnóstwo pozytywnej energii. Znajdziesz nas w Zamościu przy ulicy Starowiejskiej 25A. Szczegóły na stronie myka.pl. Szkoła Tańca Myka. Nawet lewe nogi zaczynają tu tańczyć.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
12: I po reklamie.
13: Zamość na czasie.
14: I Arkadiusz Więsek. W Zamojskim Domu Kultury można oglądać wystawę zdjęć pod tytułem Artyści. To portrety osób związanych z Zamościem lub występujących na zamojskich scenach. Portret to więcej niż martwy obrazek. Pokazuje emocje, opowiada jakąś historię, podkreśla moment. Historia, emocje, światło oraz kadr to podstawy fotografii portretowej. Widać to na wystawie zbiorowej Zamojskiej Grupy Fotograficznej GT. Jej członkowie prezentują fotografie plenerowe, studyjne, także ze znamionami portretu psychologicznego. Obejrzeć je wszystkie możecie w Zamojskim Domu Kultury.
0: muzyką się żyje.
13: Legenda powróciła na scenę. Celine Dion zagrała pierwszy koncert od 6 lat. Artystka cierpi na bardzo rzadką, nieuleczalną chorobę, która powoduje skurcze mięśni. Odkąd usłyszała diagnozę, zrezygnowała ze śpiewania i skupiła się na rehabilitacji. Teraz udało jej się wrócić na scenę i zagrała koncerty w Paryżu. Stoję na scenie w mieście, które tak bardzo kocham, dzięki waszemu wsparciu i miłości. Droga była wyboista i dłuższa niż planowałam, ale nie poddałam się. Tak mówiła artystka po wyjściu na scenę. Podczas koncertu Celine Dion zaśpiewała swoje największe przeboje, a wśród nich słynne My Heart Will Go On. Do stolicy Francji przyjechały dziesiątki tysięcy

0: rozkręca solową karierę. Artystka, którą znacie z hitu Obejmuje noce, wdała nowy kawałek Poza tobą nic, który gramy w Radiu Łezka. Artystka zapewnia, że ten kawałek tak szybko to się wam nie znudzi.
1: Spędziłam ponad 15 godzin na planie klipu do tego numeru i nadal nie mam go dosyć, więc no mam nadzieję, że tak samo inni na niego zareagują.
0: Poza tobą nic to otwarcie nowego rozdziału w karierze Liwki. Jak przyznała, chcę pokazać, że zamierzam eksperymentować, szukać i próbować nowych rzeczy. Nowy numer Liwki czeka w propozycjach do gorącej dwudziestki na sk.pl. Ale ja mam dla was inne propozycje. Hitowe. Hity na czasie. Somber, My Body Isn't Ready, Rose, Bruno Mars i Apety. A ja to Mati Fuczyło i minuta po dziesiątej. Dzień dobry.

To są niedzielne hity na czasie, to Florida i Kesha i Ride Round, 17 minut po 10. Słuchajcie, dowiedziałem się o tym, że mamy wśród nas niezłą rakietę. W necie trafiłem na tekst o tym, że pani Krysia ma 84 lata, zdobyła już wszystkie szczyty korony gór Polski. I właśnie teraz, w wieku 84 lat, udało jej się zdobyć Rysy, czyli nasz najwyższy szczyt. To ja się teraz dwa razy zastanowię, zanim pojadę windą na drugie piętro.

0: To Temper City i ich Reverse Psychology, czyli najnowsza propozycja od tego zespołu. Bo wszystkie hity zaczynają się we stale. Słuchajcie, mamy niedzielę, 27 minut do godziny 11. Uważam, że niedziela jest jednym z najbardziej dzielących ludzi dni całego tygodnia. Co mam na myśli? No to, że jedni niedzielę uwielbiają, drudzy raczej nienawidzą. Albo bardzo nie lubią, no bo wyczuwają ten dzień, którego nazwy wypowiadać nie można. Ten, który zaczyna się na po, a kończy na niedziałek. Ale jak jest z wami? Rozwiążmy to raz na zawsze. Lubimy niedzielę? Nie lubimy? Głosujcie głosówkami na eskowym Messengerze. Razem ustalimy, czy ten dzień trzeba zastąpić w kalendarzu jakimś innym, czy można zostawić. Radio SK. Wysyłajcie głosówki na eskowym Messengerze.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Zapraszamy do Pierogarni w Zamościu. Kulinaria Sikora to kilkanaście rodzajów pierogów, kopytka, gołąbki, naleśniki i inne przysmaki. To również sprzedawane na gorąco pierogi, pieczone mięsa, kurczaki i bigos. A wszystko ręcznie robione z zamojskiej mąki i produktów od lokalnych dostawców. Kulinaria Sikora. Zamość Świętego Piątka 61. Naprzeciwko masarni. To pierogarnia ze sklepem na miejscu. Naszych przysmaków szukaj też w sklepie przy rynku na Orzeszkowej i w sklepach mięsnych masarni Sikora.
4: Wiadomość z ostatniej chwili. To już ostatnie dni rekrutacji. Świat się zmienia, a Uniwersytet Rzeszowski rozwija się razem z nim. Wybieraj spośród 80 kierunków, w tym ponad 10 nowości stworzonych specjalnie pod potrzeby współczesnego rynku pracy. To ostatni moment na decyzję. Wejdź na ur.edu.pl i sprawdź naszą ofertę. Studiuj na Uniwersytecie Rzeszowskim i zbuduj z nami swoją wymarzoną przyszłość. Aplikuj już teraz na ur.edu.pl.
5: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
6: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
7: Po co?
6: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
7: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
6: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy, sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
8: Masz ochotę zasmakować dobrej zabawy w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! W każdą sobotę od godziny 20 Smaglata w Krasnobrodzie nad zalewem zaprasza na gorące dancingi pełne muzyki i wyjątkowej atmosfery. A gdy poczujesz głód, skorzystaj z naszej kuchni. W menu czekają m.in. włoska pizza, dania obiadowe oraz pyszne burgery. Smaglata. Krasnobród nad zalewem. Do zobaczenia w sobotę!
9: Uwaga, Biłgoraj, to już nie zapowiedź. Blachy Ziemiński są już otwarte. Nowy oddział przy ulicy Generała Komorowskiego 25 już działa. Blachy trapezowe, blachodachówki, orynnowanie i nowoczesne pokrycia dachowe. Wszystko w jednym miejscu. A to dopiero początek. Przez cały wrzesień blachy w cenach hurtowych. Do tego bezpłatne wyceny i fachowe doradztwo. Blachy Ziemiński. Twój dach zaczyna się tutaj.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Włączamy niskie ceny.
15: I po reklamie.

0: Takie hity gramy także w piątki i w soboty, a raczej wieczory, bo to Armin van Buuren i Sasha Everlasting, a my mamy Skylife Remix w każdy wieczór. W każdy piątkowy wieczór i w każdą noc, z soboty na niedzielę, ale też przez całą dobę w aplikacji Radia SK. Słuchajcie, zapytałem o to, czy lubicie niedzielę. W końcu to jest taki dzień, który potrafi mocno podzielić. No i niektórzy go nie lubią, inni kochają. Ja no, tak średnio bym powiedział, ale dostałem taką głosówkę.
1: Cześć, SK.
0: No cześć.
1: Pracuję i w niedzielę, i w poniedziałek. Jest jakaś różnica między tymi dniami? Tak. Wytłumaczcie mi bardzo proszę.
0: No, coś w tym jest. Jak się pracuje w niedzielę, to od razu różnica jakoś tak zanika, co? Ale uczniowie pewnie czują wizję poniedziałku.

0: promocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosel, a co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
4: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
7: Światłowód od Play. Śmiga.

0: Faktury i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play.
2: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
3: Dzień dobry, Zamościu. Śniadanie tylko w przystanku piekarza. Aromatyczna kawa, chrupiące pieczywo, świeże kanapki na ciepło i zimno, jogurty oraz pyszne koktajle. A jeśli pizza, to prawdziwie po włosku. Ciasto dojrzewające 48 godzin, włoska mąka, oliwa i oryginalna receptura. Pizza dostępna także na kawałki. Spróbuj również nowości pizzy w stylu Detroit. Prostokątnej, puszystej, z chrupiącymi serowymi brzegami. Bazyliańska 1/50 i Partyzantów 63. Przystanek piekarza. Na szybko, smacznie, w dobrej cenie.
4: Wyobraź sobie, że już za kilka miesięcy otwierasz drzwi własnego domu. Domu ciepłego, nowoczesnego i zbudowanego w technologii szkieletowej. Galan Construction produkuje prefabrykowane konstrukcje drewniane oraz ściany, które pozwalają znacznie skrócić czas budowy. Certyfikowane drewno, precyzja CNC i realizacje na terenie całej Polski. Galan Construction Zamość, Szczebrzeska 55B. Twój dom jest bliżej niż myślisz. 511-339-971.
5: Niezależnie od okazji, warto wyglądać po prostu dobrze. Postaw na styl, który podkreśli twoją pewność siebie każdego dnia. Odwiedź salon Gitard w Zamościu. Profesjonalne doradztwo, idealne dopasowanie i bezpłatne poprawki. Wszystko, by twój strój był perfekcyjny. Garnitury, marynarki, kamizelki, spodnie casualowe, swetry i eleganckie dodatki. Wszystko na każdą okazję. Gitard. Ulica Sadowa 8 w Zamościu. Twój styl na co dzień.
6: Masz dwie lewe nogi? Spokojnie, my wiemy, co z nimi zrobić. W Szkole Tańca Myka nauczysz się tańczyć, dobrze bawić i nabierzesz pewności siebie. Zapraszamy na zajęcia dla dorosłych w parach i solo, dla młodzieży oraz najmłodszych. Profesjonalni instruktorzy, świetna atmosfera i mnóstwo pozytywnej energii. Znajdziesz nas w Zamościu przy ulicy Starowiejskiej 25A. Szczegóły na stronie myka.pl. Szkoła Tańca Myka. Nawet lewe nogi zaczynają tu tańczyć.
7: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
8: Po co?
7: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
8: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
7: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: I po reklamie.
14: Muzyką się żyje.
15: Legenda muzyki klubowej zagra w Polsce. W przyszłym roku do Warszawy przyjedzie Tiesto. Ten znany na całym świecie producent wystąpi na Warsaw Music Festival. Już wiadomo, że 19 czerwca zagra na stadionie Legii Warszawa i to będzie jego pierwszy występ w naszym kraju. Tiesto to holenderski producent znany z hitów takich jak The Business, Lay Low czy Don't Be Shy. Miałem okazję z nim porozmawiać na Ibizie, więc spodziewajcie się tego, że rozmowa, mój wywiad z Tiesto już niedługo będzie można usłyszeć w Radiu SK i zobaczyć w social media Heski. To jest pierwsza ogłoszona gwiazda przyszłorocznego Warsaw Music Festival. W tym roku w stolicy zagrał m.in. zespół Black Eyed Peas czy Armin van Buuren. Julia Wieniawa podsumowuje swoją karierę i mówi, że to dopiero początek. Ta znana aktorka i piosenkarka wydała właśnie nowy kawałek 27 do gwiazd. Śpiewa w nim, że robi swoje mimo kłód rzucanych pod nogi. Julia przyznała w rozmowie z Eską, że ten rok był dla niej przełomowy.
16: Dla mnie właśnie to był rok największych zmian i takich zaskakujących propozycji i gdzie ja tak naprawdę miałam mieć wolny czas, a nagle tutaj przyszła propozycja śpiewania z Andreą Bocellim. Dużo takich rzeczy, które mam wrażenie, że też zawodowo wzniosło mnie na nowy level.

A my posłuchamy teraz Tame Impali, będzie Faruko, będzie Oscar Sims, Nelly Furtado, Fastboy i co, mogę tak wymieniać dalej. Mati Fuczyło, cześć, to jest SK. Ale na początek Dracula, minuta po 11:00.

15 minut po 11 to Fastboy Music Sounds, tak brzmi niedziela z Eską. A wiecie, że trzeba będzie mieć prawo jazdy na psa? To są hity na czasie, Mati Fuczyło, cześć, ale no już opowiadam. Słuchajcie, w Bremie w Niemczech są nowe zasady dotyczące psiaków właśnie. Jeżeli chcielibyście takiego przyjąć pierwszy raz pod swój dach, no to musicie zdać egzaminy, słuchajcie. Najpierw teoretyczny, potem praktyczny. Jak na prawku. Ciekawe, czy to też będzie można znaleźć w chipsach.

0: John Newman i Love Me Again. A pół godziny już do 12. Pytałem was dzisiaj o to, co wy zrobilibyście, gdyby na wasze konto wpadło 500 000. Były różne pomysły, na przykład działka w Kuwejcie. Ale słuchajcie, my w Esce z marzeniami lubimy pomagać w naszym popołudniowym programie. U Sońty i Korościela możecie opowiadać, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy. I nasza popołudniowa ekipa pomaga wam te marzenia spełniać. To co wy chcielibyście zrobić pierwszy raz? Piszcie w aplikacji Radia Eska za darmo, a Sońta i Korościel mogą zadzwonić właśnie do was. Tylko uważajcie, co tam piszecie, bo oni naprawdę są gotowi to zrobić ten pierwszy raz. Wasz pierwszy raz i spełnić marzenia.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Czekaj, ubrania już od 14 zł za sztukę?
4: Tak, już niebawem otwarty będzie w Zamościu Outlet MK Modna Szafa.
3: Nowy outlet z odzieżą z metkami i bez metek, prosto z Anglii, Norwegii i Włoch. Ponad 300 metrów kwadratowych modowych okazji dla kobiet, mężczyzn i dzieci.
4: Szukasz znanych marek? Sprawdź strefę premium. Cena zależy od koloru klipsa.
3: A świeże dostawy? W każdą środę i sobotę.
4: MK Modna Szafa Outlet. Już niebawem otwarcie przy ulicy Zamojskiego 6 w Zamościu.
5: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Cześć, jestem Anna. Od lat pracuję w Meblach Polskich jako tapicerka. Uwielbiam swoją pracę. Nowoczesne, klimatyzowane hale i zgrany zespół. Firma dba o nas i daje możliwość rozwoju. Jeśli szukasz stabilnej pracy z dobrą atmosferą, dołącz do nas w Zamościu lub Zawadzie. Razem tworzymy meble cenione w kraju i za granicą. Skontaktuj się. kadry@meblepolskie.com lub 84 616 80 60. Meble Polskie. Tu warto pracować.
7: Wiadomość z ostatniej chwili. To już ostatnie dni rekrutacji. Świat się zmienia, a Uniwersytet Rzeszowski rozwija się razem z nim. Wybieraj spośród 80 kierunków, w tym ponad 10 nowości stworzonych specjalnie pod potrzeby współczesnego rynku pracy. To ostatni moment na decyzję. Wejdź na ur.edu.pl i sprawdź naszą ofertę. Studiuj na Uniwersytecie Rzeszowskim i zbuduj z nami swoją wymarzoną przyszłość. Aplikuj już teraz na ur.edu.pl.
8: Zastanawiasz się nad budową nowoczesnego domu z dużymi przeszkleniami?
9: A może szukasz tradycyjnej stolarki?
8: W salonie Blue mamy dla Ciebie rozwiązania. Nasi doradcy dobiorą produkty spełniające Twoje oczekiwania, a przeszkoleni i certyfikowani monterzy zamontują wszystko zgodnie z najlepszymi standardami.
9: A macie gwarancję na bramy, drzwi i rolety?
8: 5 lat.
9: Na okna?
8: 7 lat.
9: Na szczelny montaż?
8: 20 lat.
9: Wow!
8: Salon Blue zapraszamy. Sitaniec 89A.
10: Halo? Ktoś tu jeszcze śpi?
11: Ja, ale jak zobaczyłem ceny w Velawi, to aż wyskoczyłem z łóżka.
10: Wow! Bo właśnie trwa wielka wyprzedaż w Velawi.
11: Rabaty do 50% na wybrany asortyment.
10: Łóżka są, matrace są.
11: Sofy i narożniki też są.
10: A ceny? Tak dobre, że nawet portfel mówi...
11: No dobra, bierzemy.
10: Wpadaj do Velawi przy Szczebrzeski 27 i upoluj swoją okazję.
11: Velawi. Wygoda, styl i ceny, przy których aż chce się leżeć.
10: Regulamin promocji dostępny u sprzedawcy.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wieczór z rodziną, a może obiad bez gotowania? W pizzerii 105 każdy znajdzie swój ulubiony smak. Klasyczne pizze, nowe kompozycje i szybka dostawa prosto do domu. Zamów wygodnie na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Lub odwiedź Pizza 105 na Wyszyńskiego 13 w Eleklerk w Zamościu. Pizza 105 smakuje najlepiej, gdy dzielisz się nią z bliskimi.
14: I po reklamie.

To jest pierwszy kawałek, który wypuścił szerzej i od razu wylądował na pierwszym miejscu gorącej dwudziestki. Bo wszystkie hity zaczynają się w Estę. MJ Deli i Deli Supreme. Ten kawałek bardzo dobrze radzi sobie też w rap dwudziestce. Już jutro razem z wami sprawdzę, co i kto tym razem wyląduje na jej pierwszym miejscu. SK.pl, tam głosujecie. Zapraszam, jutro od 23:00 AG będzie moim gościem na żywo. Pogadamy, będzie można zadać pytanie. Ale zanim rap dwudziestka, to jeszcze niedzielne hity na czasie. Po 12:00 będzie klasyk King of Macassar.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: W ten weekend Pulsie 2. Każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: USPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w USPiA. Warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
4: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
5: No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
8: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz czy 100 litrów paliwa?
11: Po co?
10: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
11: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
10: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy, sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Masz ochotę zasmakować dobrej zabawy w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! W każdą sobotę od godziny 20 Smaglata w Krasnobrodzie nad zalewem zaprasza na gorące dancingi pełne muzyki i wyjątkowej atmosfery. A gdy poczujesz głód, skorzystaj z naszej kuchni. W menu czekają m.in. włoska pizza, dania obiadowe oraz pyszne burgery. Smaglata. Krasnobród nad zalewem. Do zobaczenia w sobotę!
14: I po reklamie.
15: Zamość na czasie.
16: I Arkadiusz Więsek, Zamojski Dom Kultury, zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Palcem po mapie. Tym razem będzie poświęcone zjawisku zorzy polarnej. Opowie o niej Magdalena Wojtas, przewodniczka, podróżniczka i fotografka. Od kilku lat mieszka za kołem podbiegunowym, gdzie organizuje wycieczki na oglądanie zorzy. Usłyszymy o tym, dlaczego ostatnio widujemy ją częściej nad Polską i o różnicach między tą tutaj i tą za kołem podbiegunowym. Obalimy popularne mity, rozwiejemy kilka wątpliwości i obejrzymy mnóstwo zdjęć. Spotkanie z Magdaleną Wojtas 16 września w ZDQ.
17: Muzyką się żyje.
18: Oskar Tyms zdradził swój ulubiony sposób na odpoczynek po sezonie koncertowym. O tym opowiedział w nowym wydaniu SK Story. To multimedialny magazyn Radia SK, który możecie znaleźć na sk.pl. Zapytaliśmy Oskara, jak się regeneruje po intensywnym koncertowaniu.
19: Potrzebuję kilku dni, w których nie mam totalnie nic. W sensie nie mówię, że wtedy po prostu leżę na kanapie i wegetuję. Tylko potrzebuję po prostu takiego wyciszenia, najchętniej, nie wiem, pojechać sobie gdzieś z dala od miasta na kilka dni, wyciszyć głowę, odciąć się. Najlepiej gdzieś blisko natury. No i wtedy wracam taki naładowany. Zawsze jak wracam gdzieś z zagranicy, jak sobie zrobię taki resecik, to wtedy mi się o wiele łatwiej pisze, bo czuję, że po prostu gdzieś tam głowa trochę zdążyła odpocząć.
18: Całą rozmowę z Oskarem Cymsem znajdziecie na Eskowym kanale na YouTubie i w magazynie Eska Story, który możecie zgarnąć na naszej antenie. Ostatni dzień lata, czy ty masz? To hity ostatnich tygodni, a stoi za nimi Gips. Artysta niedawno był w Eskowym studiu i zdradził mi, że po latach pracy, a wręcz pracoholizmu, szuka teraz równowagi i poza muzycznych rozrywek.
19: Potrzebuję...
18: Aj, to nie to. Już.
0: Od jakiegoś czasu zacząłem iść na rowerze elektrycznym po prostu i jestem tak zajawiony tym, że masakra jakby, no nie?
18: Właśnie widziałem filmiki, na których pokonujesz tam różne przeszkody. Ewentualnie idziesz wokół
0: tak, tych przeszkód. W każdym razie idę na jakimś trudniejszym szlaku. Ale tak, mega się zajawiłem, więc mam nadzieję to kultywować po prostu. Szczególnie, że ja do sportów nie mam jakichś mega zapędów, ale to na maksa...
18: Gips był moim gościem w Rap 20. Nowe notowanie już jutro o 23:00. Wpadajcie na sk.pl i głosujcie na wasze ulubione rapowe hity. Numerem 1 ostatniego notowania został kawałek Deli Supreme, za którym stoi młody raper MJ Deli. Zresztą przed chwilą mieliśmy okazję go usłyszeć. Na miejscu drugim Kini Zimmer z numerem Ta Sama, a na trzecim to coś od White'a 2115. Przed nami trzeci dzień koncertów gwiazd w Wałbrzychu. Tam zatrzymała się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. Dzisiaj na scenie Zalia.

niedziela, 15 minut po 12, a można poczuć się trochę jak w klubie, prawda? Na samochodowym fotelu i tak dalej. Axwell Bone, Whatever Turns You On, 16 minut po 12 to jest SK, ale jeżeli lubicie takie klubowe brzmienia, to koniecznie słuchajcie SK Live Remix w każdy piątek wieczorem, ale też w nocy, z soboty na niedzielę gramy miksy od najlepszych, najlepszych, najlepszych DJ-ów na świecie. To między innymi Armin van Buuren, Lost Frequencies, Robin Schulz, Bauza, James Hype, Steve Aoki czy Meduza, jest też Alan Walker, bywa Kaigo, więc same fajne rzeczy. Jeżeli lubicie tych DJ-ów, jeżeli lubicie tych producentów, to słuchajcie. A jeżeli lubicie ich tak bardzo, że moglibyście słuchać ich 24/7, to pobierzcie aplikację Radia SK. Tam można słuchać, o właśnie, 24/7 i to za darmo. Radio SK. U nas Lady Gaga, How Bad Do You Want Me? The good girl in your

0: This Moment. Pitbull i Christina Aguilera. W Esce 27 minut przed 13. Słuchajcie, pewnie to wiecie, ale okazuje się, że dziki przejęły miasta. Mogliście widzieć zdjęcia, mogliście widzieć na żywo. Ja ostatnio natknąłem się na rodzinkę przy samych drzwiach prowadzących do mojego osiedla i musiałem urządzić sobie taki dłuższy spacer, potem jeszcze przeskakiwać przez bramę, no bo czułem się, jakbym włamywał się sam do siebie, naprawdę. Jest coraz więcej zdjęć i filmików pokazujących te spacerujące po miastach zwierzaki i to jest już ten moment, w którym ja zacząłem się zastanawiać, kto tam jest u siebie. One niedługo będą miały swoje miejsca parkingowe.
1: Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
2: Jeśli zależy Ci na najwyższej jakości mięsa i wędlin, jeśli jesteś szefem kuchni albo gotujesz w domu dla swoich bliskich, jeśli samodzielnie wyrabiasz wędzonki, to dobrze trafiłeś. Masarnia Sikora to najwyższej jakości polska wieprzowina, wołowina i drób. Masarnia Sikora to codzienny rozbiór mięsa, które trafia na Twój stół. Masarnia Sikora to specjalistyczne sklepy mięsne i stoiska u naszych partnerów w Twojej okolicy. Masarnia Sikora Zamość. Zapraszamy na zakupy.
3: Słuchaj, Marian,
4: no?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść, a ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
6: Wiadomość z ostatniej chwili. To już ostatnie dni rekrutacji. Świat się zmienia, a Uniwersytet Rzeszowski rozwija się razem z nim. Wybieraj spośród 80 kierunków, w tym ponad 10 nowości stworzonych specjalnie pod potrzeby współczesnego rynku pracy. To ostatni moment na decyzję. Wejdź na ur.edu.pl i sprawdź naszą ofertę. Studiuj na Uniwersytecie Rzeszowskim i zbuduj z nami swoją wymarzoną przyszłość. Aplikuj już teraz na ur.edu.pl.
7: Złap energię, rusz się z domu i baw się po swojemu. 12 i 13 września Zamojski Dom Kultury zaprasza na pierwszy w Zamościu Pro Festival. Skateboarding, parkour, akrobatyka, yoga, piłka nożna, warsztaty filmowe i konkursy z nagrodami. Pod namiotem spotkania z dietetykiem i trenerem, a w sobotni wieczór taneczny powrót do lat 80. Pro Festival. Dwa dni pełne ruchu, muzyki i dobrego klimatu. Projekt dofinansowany ze środków miasta Zamość.
8: Wyobraź sobie, że już za kilka miesięcy otwierasz drzwi własnego domu. Domu ciepłego, nowoczesnego i zbudowanego w technologii szkieletowej. Galan Construction produkuje prefabrykowane konstrukcje drewniane oraz ściany, które pozwalają znacznie skrócić czas budowy. Certyfikowane drewno, precyzja CNC i realizacje na terenie całej Polski. Galan Construction Zamość, Szczebrzeska 55B. Twój dom jest bliżej niż myślisz. 511-339-971.
9: Niezależnie od okazji, warto wyglądać po prostu dobrze. Postaw na styl, który podkreśli Twoją pewność siebie każdego dnia. Odwiedź salon Gitard w Zamościu. Profesjonalne doradztwo, idealne dopasowanie i bezpłatne poprawki. Wszystko, by Twój strój był perfekcyjny. Garnitury, marynarki, kamizelki, spodnie casualowe, swetry i eleganckie dodatki. Wszystko na każdą okazję. Gitard. Ulica Sadowa 8 w Zamościu. Twój styl na co dzień.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W waszym domu widać kobiecą rękę?
12: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
13: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.

0: Take it slow, to Robin Schulz i Watermatch w Radiu SK, 7 minut przed 13. A tutaj wszedł
1: kurczę,
0: do studia.
1: Ale żeś dobrze zagrał, aż twarz się śmieje.
0: Masz twarz się śmieje,
1: same się
0: a
1: pogłaśniają.
0: Twarz? Łukasz Zduńczyk, uśmiechnięty,
1: no witam,
0: piękny.
1: Witam.
0: Ale masz dużo tych zębów tutaj, jak pokazujesz.
1: Trochę krzywe są, bo aparatu nie noszę, ale są. Wszystkie są, wszystkie.
0: Dobrze. Słuchaj, ja tutaj mam w kieszeni aparat fotograficzny, to ci mogę
1: to
0: dać.
1: To pożycz,
0: możesz
1: dawaj.
0: Sobie ponosić, jak turyści, którzy sobie, wiesz, na szyi noszą. Łuki, co dla nas masz?
1: Sombra mam, o. My body isn't ready.
0: O!
1: Takie numery i to jest tylko początek. Dua Lipa też wpadnie. Same dobre towarzystwo, słuchajcie,
0: no
1: na
0: fajne.
1: Niedzielne popołudnie.
0: Fajne, no to w takim razie Łukasz zostaje z wami, a ja zostaję, a mi zostaje powiedzieć, że ja wychodzę.
1: I radio odpalaj, o,
0: odpalam
1: to
0: radio.
1: Będzie dobry wybór.
0: I wy też nie wyłączajcie.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Zastanawiasz się nad budową nowoczesnego domu z dużymi przeszkleniami?
5: A może szukasz tradycyjnej stolarki?
4: W salonie Blue mamy dla Ciebie rozwiązania. Nasi doradcy dobiorą produkty spełniające Twoje oczekiwania, a przeszkoleni i certyfikowani monterzy zamontują wszystko zgodnie z najlepszymi standardami.
5: A macie gwarancję na bramy, drzwi i rolety?
4: 5 lat.
5: Na okna?
4: 7 lat.
5: Na szczelny montaż?
4: 20 lat.
5: Wow!
4: Salon Blue zapraszamy. Sitaniec 89A.
6: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
7: Słyszałeś? Jedno z największych centrów opału w regionie Węglodrew zmieniło nazwę na Aldrew. Teraz jeszcze większy asortyment, dostępny od ręki. Węgiel z najlepszych polskich kopalń. Piast Wesoła Staszic w cenach, które naprawdę zaskakują, a to nie wszystko. Aldrew to także certyfikowany pelet, brykiet oraz drewno opałowe aż w 5 rodzajach. Nie daj się zimną. Wybierz sprawdzone źródło ciepła Aldrew, dawniej Węglodrew. Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530-61-61-61.
8: Sądni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
9: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
10: Wieczór z rodziną, a może obiad bez gotowania? W pizzerii 105 każdy znajdzie swój ulubiony smak. Klasyczne pizze, nowe kompozycje i szybka dostawa prosto do domu. Zamów wygodnie na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Lub odwiedź Pizza 105 na Wyszyńskiego 13 w Eleklerk w Zamościu. Pizza 105 smakuje najlepiej, gdy dzielisz się nią z bliskimi.
11: Masz dwie lewe nogi? Spokojnie, my wiemy, co z nimi zrobić. W Szkole Tańca Myka nauczysz się tańczyć, dobrze bawić i nabierzesz pewności siebie. Zapraszamy na zajęcia dla dorosłych w parach i solo, dla młodzieży oraz najmłodszych. Profesjonalni instruktorzy, świetna atmosfera i mnóstwo pozytywnej energii. Znajdziesz nas w Zamościu przy ulicy Starowiejskiej 25A. Szczegóły na stronie myka.pl. Szkoła Tańca Myka. Nawet lewe nogi zaczynają tu tańczyć.
12: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
13: To co?
12: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
13: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
12: No tak.
14: Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
15: To będzie ostatnia reklama.
11: Masz ochotę zasmakować dobrej zabawy w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! W każdą sobotę od godziny 20:00 Smak Lata w Krasnobrodzie nad zalewem zaprasza na gorące dancingi pełne muzyki i wyjątkowej atmosfery. A gdy poczujesz głód, skorzystaj z naszej kuchni. W menu czekają m.in. włoska pizza, dania obiadowe oraz pyszne burgery. Smak Lata. Krasnobród nad zalewem. Do zobaczenia w sobotę!
16: I po reklamie.
17: Muzyką się żyje.
18: Legenda powróciła na scenę. Celine Dion zagrała pierwszy koncert od 6 lat. Artystka cierpi na bardzo rzadką, nieuleczalną chorobę, która powoduje skurcze mięśni. Odkąd usłyszała diagnozę, zrezygnowała ze śpiewania i skupiła się na rehabilitacji. Teraz jednak udało jej się wrócić na scenę i zagrała koncert w Paryżu. Droga była wyboista i dłuższa niż planowałam, ale nie poddałam się. Tak mówiła artystka po wyjściu na scenę. Podczas koncertu Celine Dion zaśpiewała swoje największe hity, a wśród nich słynne My Heart Will Go On, znane z Titanica. Do stolicy Francji przyjechały dziesiątki tysięcy fanów, którzy przed koncertem zorganizowali ogromne karaoke na ulicach miasta. I to nie koniec koncertów Celine Dion, zapowiedziała w sumie aż 20 występów. A Julia Wieniawa zapowiada nowy rozdział w swojej karierze. Ta znana piosenkarka i aktorka wydała właśnie nowy kawałek 27 do gwiazd, w którym śpiewa o sukcesach i dążeniu do celu mimo wielu przeciwności. W rozmowie z Eską zdradziła, że szykuje nową płytę i zupełnie nowy wizerunek.
19: Mój nowy wizerunek w nowej erze będzie bardziej taki vintage,
0: trochę retro, będzie nawiązywał do różnych takich, wiesz, ikon z lat 60. i nie tylko. Mi to zawsze w duszy grało, ale nie byłam na tyle dojrzała, by móc dźwignąć taki wizerunek, a teraz czuję, że dorosłam do takiej prawdziwej siebie, która we mnie zawsze tkwiła i nie mogę się doczekać tej ery. Będzie bardziej estradowo, będzie więcej instrumentów żywych, nadal będzie taniec, przewijał się oczywiście w klipach i na scenie, bo nie byłabym sobą, gdyby go tam nie było.
16: Julia Wieniawa przyznała, że ten rok był dla niej przełomowy. Zagrała trasę koncertową, a niedawno miała też okazję wystąpić z legendarnym Andreą Bocellim na jednej scenie. W przyszły weekend kolejna imprezka z Radiem Eska. Przed nami Eska Music Tour w Żaganiu. W piątek na scenie pojawi się Kas Bałagane i Zalia. W sobotę Mister Polska i zespół Ich Troje, a w niedzielę wystąpi Edyta Górniak. Wstęp na wszystkie koncerty jest darmowy. Punktualnie godzina 13 to jest Radio Eska. Jak przejeżdżałem obok lasu, to widziałem masę zaparkowanych samochodów, więc coś czuję, że wiele osób plan ma dzisiaj taki: zjeść, odpocząć i pójść na grzyby. A Eska w drodze na te grzyby będzie wam oczywiście grała najlepsze hity na czasie. Nie myślimy o dniu na P. To jest najważniejsza informacja. Łukasz Duńczyk, cześć!

Nutrition McNeil w Radiu SK. Takie dobre starocie zawsze na czasie też dla was mamy. W Radiu SK już różnorodnie, 16 minut po godzinie 13. Słuchajcie, dzisiaj znowu kibicujemy naszym siatkarzom, którzy grają kolejny mecz na Mistrzostwach Europy. Powiedzieć, że dobrze im idzie, to nic nie powiedzieć. No idą po prostu jak burza. Na razie wygrali 2 mecze, 3-0, 0 straconych setów z Izraelem i Portugalią, a dzisiaj o godzinie 18 zagrają z Macedonią Północną. No i oczywiście z całym szacunkiem do przeciwnika, no ale wiecie, no nasi siatkarze to są aktualni mistrzowie Europy. Dla nich ten mecz może być trochę jak taki trening po prostu, albo nawet i coś łatwiejszego. Oni sobie teraz tak na spokojnie zjedzą niedzielny obiad, odpoczną, potem pójdą poodbijać piłkę z kolegami i wrócą do hotelu. Szykuje im się taka przyjemna niedziela w służbowej delegacji do Bułgarii.

0: przygotowuje gorąca nowość od Miley Cyrus. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a to naprawdę szalony wyczyn, że aż się, słuchajcie, włos na głowie jeży. Dzisiaj rano wspinacz wszedł na najwyższy budynek w Unii Europejskiej. Wszedł na Warsaw Tower w Warszawie. I to nie tak, że słuchajcie, on wszedł po schodach czy wjechał windą. Koleś wszedł po ścianach, po elewacji, bez jakichkolwiek zabezpieczeń, na sam szczyt Warsaw Tower, a na górze zatrzymała go policja. Słuchajcie, ale skoro to było w niedzielę rano po sobocie, to możemy się tylko domyślać, jak ten gość wpadł na pomysł. Pewnie wracał z kolegą z jakiejś imprezy i drugi mówi do niego: ty, ja cię nie podpuszczam, ale ty nie wejdziesz tam na górę. No to jak nie wejdę, patera. No i wszedł na sam szczyt, ale słuchajcie, skoro policjanci tam już na górze na niego czekali, to znaczy, że oni weszli szybciej od niego. Mamy wyszkolonych policjantów w narodzie. A tak w temacie tego, co mówiłem, za chwilę gram wam hit z najnowszej części Spidermana, Post Malone i Swae Lee po krótkiej przerwie.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Czekaj, ubrania już od 14 zł za sztukę?
6: Tak, już niebawem otwarty będzie w Zamościu outlet MK Modna Szafa.
5: Nowy outlet z odzieżą z metkami i bez metek, prosto z Anglii, Norwegii i Włoch. Ponad 300 metrów kwadratowych modowych okazji dla kobiet, mężczyzn i dzieci.
6: Szukasz znanych marek? Sprawdź strefę premium. Cena zależy od koloru klipsa.
5: A świeże dostawy? W każdą środę i sobotę.
6: MK Modna Szafa outlet. Już niebawem otwarcie przy ulicy Zamojskiego 6 w Zamościu.
7: Planujesz budowę? Skorzystaj z sezonowej oferty Aldref. Zamów teraz więźbę dachową w atrakcyjnej cenie, a kompletując z nami materiały na całą budowę, zyskasz dodatkowe rabaty i promocje. Oferujemy impregnację przeciwgrzybiczną i ogniochronną, a także transport z rozładunkiem bezpośrednio na Twoją budowę. Tylko w Aldref otrzymasz więźbę dachową z certyfikatem C24 w konkurencyjnej cenie. Odwiedź nas, Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61. Aldref, wcześniej znany jako Węglodref.
8: Cześć, jestem Anna. Od lat pracuję w meblach polskich jako tapicerka. Uwielbiam swoją pracę. Nowoczesne, klimatyzowane hale i zgrany zespół. Firma dba o nas i daje możliwość rozwoju. Jeśli szukasz stabilnej pracy z dobrą atmosferą, dołącz do nas w Zamościu lub Zawadzie. Razem tworzymy meble cenione w kraju i za granicą. Skontaktuj się. kadry@meblepolskie.com lub 84 616 80 60. Meble Polskie. Tu warto pracować.
9: Halo? Ktoś tu jeszcze śpi?
10: Ja, ale jak zobaczyłem ceny w Velawi, to aż wyskoczyłem z łóżka.
11: Wow!
9: Bo właśnie trwa wielka wyprzedaż w Velawi.
10: Rabaty do 50% na wybrany asortyment.
9: Łóżka są, matrace są.
10: Sofy i narożniki też są.
9: A ceny? Tak dobre, że nawet portfel mówi:
10: no dobra, bierzemy.
9: Wpadaj do Velawi przy Szczebrzeskiej 27 i upoluj swoją okazję.
10: Velawi. Wygoda, styl i ceny, przy których aż chce się leżeć.
9: Regulamin promocji dostępny u sprzedawcy.
12: Niezależnie od okazji, warto wyglądać po prostu dobrze. Postaw na styl, który podkreśli Twoją pewność siebie każdego dnia. Odwiedź salon Gitard w Zamościu. Profesjonalne doradztwo, idealne dopasowanie i bezpłatne poprawki. Wszystko, by Twój strój był perfekcyjny. Garnitury, marynarki, kamizelki, spodnie casualowe, swetry i eleganckie dodatki. Wszystko na każdą okazję. Gitard. Ulica Sadowa 8 w Zamościu. Twój styl na co dzień.
13: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
14: Po co?
13: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
14: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
13: No tak.
7: Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz do muchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
17: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
18: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.

muzyczne wspomnienia. W 2011 Sean Paul, a w 2026 francuski projekt Riviera. No tak wam właśnie gra Radio SK w niedzielne, luźne popołudnie. Za 5 minut będzie godzina 14. Mówiłem wcześniej, słuchajcie, że gość wszedł dzisiaj bez zabezpieczeń na sam szczyt Warsaw Tower, czyli najwyższego budynku w Unii Europejskiej. Zrobił to w niedzielę o 7.40. Czy on nie miał ciekawszych rzeczy do roboty, słuchajcie? Czy on nie mógł iść na grzyby po prostu? Sezon się podobno zaczął. No właśnie, zróbmy coś, żeby takie incydenty się nie powtórzyły. Co można zrobić z tym wolnym niedzielnym czasem, jeśli ktoś się nudzi? Nagrajcie głosówkę na Messengera Radia SK. Co można zrobić, żeby nie wchodzić na Warsaw Tower, tylko coś innego może zaproponujecie. Nagrajcie o tym głosówkę na eskowym Messengerze. Co zrobić z wolnym, niedzielnym czasem? Śmiało się nagrywajcie, a u nas za chwilę najnowsze newsy.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dzień dobry, Zamościu. Śniadanie tylko w przystanku piekarza. Aromatyczna kawa, chrupiące pieczywo, świeże kanapki na ciepło i zimno, jogurty oraz pyszne koktajle. A jeśli pizza, to prawdziwie po włosku. Ciasto dojrzewające 48 godzin, włoska mąka, oliwa i oryginalna receptura. Pizza dostępna także na kawałki. Spróbuj również nowości pizzy w stylu Detroit. Prostokątnej, puszystej, z chrupiącymi serowymi brzegami. Bazyliańska 1/50 i Partyzantów 63. Przystanek piekarza. Na szybko, smacznie, w dobrej cenie.
3: Zapraszamy do pierogarni w Zamościu. Kulinaria Sikora to kilkanaście rodzajów pierogów, kopytka, gołąbki, naleśniki i inne przysmaki. To również sprzedawane na gorąco pierogi, pieczone mięsa, kurczaki i bigos. A wszystko ręcznie robione z zamojskiej mąki i produktów od lokalnych dostawców. Kulinaria Sikora. Zamość Świętego Piątka 61. Naprzeciwko masarni. To pierogarnia ze sklepem na miejscu. Naszych przysmaków szukaj też w sklepie przy rynku na Orzeszkowej i w sklepach mięsnych masarni Sikora. Wyobraź sobie, że już za kilka miesięcy otwierasz drzwi własnego domu. Domu ciepłego, nowoczesnego i zbudowanego w technologii szkieletowej. Galan Construction produkuje prefabrykowane konstrukcje drewniane oraz ściany, które pozwalają znacznie skrócić czas budowy. Certyfikowane drewno, precyzja CNC i realizacje na terenie całej Polski. Galan Construction Zamość, Szczebrzeska 55B. Twój dom jest bliżej niż myślisz. 511-339-971.
4: Masz dwie lewe nogi? Spokojnie, my wiemy, co z nimi zrobić. W Szkole Tańca Myka nauczysz się tańczyć, dobrze bawić i nabierzesz pewności siebie. Zapraszamy na zajęcia dla dorosłych w parach i solo, dla młodzieży oraz najmłodszych. Profesjonalni instruktorzy, świetna atmosfera i mnóstwo pozytywnej energii. Znajdziesz nas w Zamościu przy ulicy Starowiejskiej 25A. Szczegóły na stronie myka.pl. Szkoła Tańca Myka. Nawet lewe nogi zaczynają tu tańczyć.
5: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
6: Po co?
5: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
6: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
5: No tak. Kosiarki, podkażarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
7: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
8: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
7: No tak. 10 na 10.
9: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Masz ochotę zasmakować dobrej zabawy w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! W każdą sobotę od godziny 20:00 Smak Lata w Krasnobrodzie nad zalewem zaprasza na gorące dancingi pełne muzyki i wyjątkowej atmosfery. A gdy poczujesz głód, skorzystaj z naszej kuchni. W menu czekają m.in. włoska pizza, dania obiadowe oraz pyszne burgery. Smak Lata. Krasnobród nad zalewem. Do zobaczenia w sobotę!
12: I po reklamie.
13: Zamość na czasie.
14: I Arkadiusz Więsek. W przyszłą środę kolejne mecze w ramach zawodów z Orlika na stadion. Rozgrywki odbędą się m.in. przy szkole podstawowej numer 6 w Zamościu.
15: Dla najlepszych drużyn wyjazd do Akademii FC Porto, więc to też będzie naprawdę przepiękna ta rzecz. Także też wszystkich Państwa zapraszamy. Te turnieje rozgrywane są na Orlikach. Coraz więcej tych Orlików mamy wyremontowanych. To jest gigantyczny plac budowy. Każdego dnia oddajemy w Polsce co najmniej jednego wyremontowanego Orlika.
14: Mówi Jakub Rutnicki, minister sportu i turystyki. O tytuł walczy ponad 15 tysięcy drużyn z całej Polski, także z naszego regionu. Wielki finał już 13 listopada w Gdańsku.
12: Minęła 14. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Rosyjski dron uderzył w pociąg Kijów-Warszawa. Do zdarzenia doszło 2 km od polskiej granicy. W pociągu było 206 osób. Nikomu nic się nie stało, a wśród pasażerów nie było Polaków. W nocy Rosjanie wystrzelili ponad 450 dronów. Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie uruchomiono alerty RCB i syreny w 6 powiatach. Niebezpieczny wyczyn na Warso Tower w Warszawie. 26-letni Francuz bez zabezpieczeń wspiął się na dach najwyższego budynku w Polsce. Mężczyzna został zatrzymany i może usłyszeć zarzut wdarcia się do budynku. Warso Tower z iglicą ma 310 metrów i jest najwyższym budynkiem Unii Europejskiej. W Nowym Targu trwała Małopolska Tour, czyli Święto Rowerzystów. Dziś na trasy ruszyły całe rodziny. Najdłuższa z nich ma ponad 40 kilometrów.
13: Marek Kosicki. Jestem prezesem Małopolskiego Związku Kolarskiego. To jest najlepszy sposób spędzania czasu. Nie bez przyczyny rower jest nazywany maszyną zdrowia.
12: A dziś na linii startów ponad 1300 osób. Impreza trwa do 16.
16: No słuchajcie, jak niektórzy mają za dużo wolnego czasu w niedzielę, to szaleją i wchodzą na Warso Tower. Co zrobić z tym wolnym czasem? Emilka ma cudowny pomysł.
17: Proponuję znaleźć sobie żonę i ona zawsze ma fajne pomysły.
16: Najprostsze rozwiązania są najlepsze. Nagrywajcie głosówki na eskowym Messengerze. Łukasz Zduńczyk, cześć.

0: To jest nasz sposób na ładowanie baterii przed poniedziałkiem. Gramy właśnie takie energiczne numery. Kygo i Max Magnum w remiksie Robina Schulza. Ale uwaga, szukamy też sposobów na niedzielną nudę, bo pewien pan się nudził i bez zabezpieczeń wszedł na Warsaw Tower w Warszawie. No i podrzucacie w głosówkach na eskowym Messengerze sposoby, żeby się nie nudzić. Teraz Marta.
1: Cześć, Eska. Mając wolny czas w niedzielę, to na rybki, grzybki albo do mamusi na obiadek. My właśnie wracamy, jesteśmy w trasie 180 km do domu. Tak więc pozdrawiamy i trasa z Eską.
0: Więc tak, playlista na podróż masz w Radiu Eska. Jest pełniutka, tak samo jak pewnie słoiki od mamusi. Coś czuję, że Marta ma już obiad na jutro załatwiony. Jedziemy razem z Radiem Eska za chwilę Temper City, a później Ring My Bell w nowej wersji z udziałem Maty.

0: To Rita Ora. A teraz będzie dowód na to, że SK zawsze jest pierwsza z nowościami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Nowe numery. Gramy nie tylko od razu po premierze, ale często nawet przed premierą. I tak było właśnie z tym hitem. W wakacje wielkim hitem był H z numerem Ring My Bell. Ale uwaga, ten brytyjski raper spotkał się w Białymstoku na festiwalu z naszym polskim Matą i stwierdzili, że nagrają polską wersję tego hitu. I ten numer SK zagrała jako pierwsza we wszechświecie. Jeszcze przed premierą, w nocy z czwartku na piątek. Mamy dla was specjalny program. Wszystkie hity zaczynają się w SC, bo artyści często w nocy z czwartku na piątek wydają nowe numery i my gramy od razu w momencie premiery. Także odpalajcie SK w czwartki Unring My Bell z udziałem Maty. Gram wam już teraz.

0: Adele z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK. Teraz powiem o naszej polskiej Adele. Uwaga, wszystko wskazuje na to, że Roxy Węgiel właśnie staje się światową gwiazdą. Wielki sukces polskiej artystki. Jak czytam na SK.pl, Roxy została właśnie twarzą globalnej kampanii luksusowej marki kosmetycznej. Reklamy z Roxy Węgiel będą leciały na całym świecie. Czyli słuchajcie, być może niedługo jak pojedziemy za granicę i powiemy Poland, to będziemy słyszeć, a Poland, Lewandowski, Ścięsny i Roxy. A słuchajcie, skoro to jest współpraca z marką kosmetyczną, to coś czuję, że u Roxy w łazience nowych kosmetyków nie zabraknie, a Kevin, mąż, na pewno nie będzie miał już miejsca na półce.
1: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosel, a co ty robisz? Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Czekaj, ubrania już od 14 zł za sztukę?
5: Tak, już niebawem otwarty będzie w Zamościu outlet MK Modna Szafa.
4: Nowy outlet z odzieżą z metkami i bez metek, prosto z Anglii, Norwegii i Włoch. Ponad 300 metrów kwadratowych modowych okazji dla kobiet, mężczyzn i dzieci.
5: Szukasz znanych marek? Sprawdź strefę premium. Cena zależy od koloru klipsa.
4: A świeże dostawy? W każdą środę i sobotę.
5: MK Modna Szafa outlet. Już niebawem otwarcie przy ulicy Zamojskiego 6 w Zamościu.
6: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
4: Wiadomość z ostatniej chwili. To już ostatnie dni rekrutacji. Świat się zmienia, a Uniwersytet Rzeszowski rozwija się razem z nim. Wybieraj spośród 80 kierunków, w tym ponad 10 nowości stworzonych specjalnie pod potrzeby współczesnego rynku pracy. To ostatni moment na decyzję. Wejdź na ur.edu.pl i sprawdź naszą ofertę. Studiuj na Uniwersytecie Rzeszowskim i zbuduj z nami swoją wymarzoną przyszłość. Aplikuj już teraz na ur.edu.pl.
7: Zastanawiasz się nad budową nowoczesnego domu z dużymi przeszkleniami?
8: A może szukasz tradycyjnej stolarki?
7: W salonie Blue mamy dla Ciebie rozwiązania. Nasi doradcy dobiorą produkty spełniające Twoje oczekiwania, a przeszkoleni i certyfikowani monterzy zamontują wszystko zgodnie z najlepszymi standardami.
8: A macie gwarancję na bramy, drzwi i rolety?
7: 5 lat.
8: Na okna?
7: 7 lat.
8: Na szczelny montaż?
7: 20 lat.
8: Wow!
7: Salon Blue zapraszamy. Sitaniec 89A.
9: Hej chłopaku, hej dziewczyno, w Cabrio kurs się dziś zaczyna. Chcesz mieć prawko? Nic prostszego, zapisz się i ciesz się z niego. Szukasz prezentu dla córki, syna, przyprowadź go do nas, niech prawko zaczyna. W Cabrio masz gwarancję ceny, my robimy kurs bez ściemy. Nauka jazdy Cabrio, Gminna 49. Znajdziesz nas też w Tomaszowie, Chrubieszowie i Biłgoraju. Zapraszamy. Nauka jazdy Cabrio, Gminna 49 i Zamenhofa 14.
10: Uwaga, promocja, prawo jazdy taniej, tylko w Cabrio.
11: Wieczór z rodziną, a może obiad bez gotowania? W pizzerii 105 każdy znajdzie swój ulubiony smak. Klasyczne pizze, nowe kompozycje i szybka dostawa prosto do domu. Zamów wygodnie na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Lub odwiedź Pizza 105 na Wyszyńskiego 13 w Leclerc w Zamościu. Pizza 105 smakuje najlepiej, gdy dzielisz się nią z bliskimi.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
14: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
13: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
14: Ach, ci panowie z Media Expert.
13: Prawda?
15: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: I po reklamie.

0: ostrzegam, z każdym odsłuchaniem ten numer wchodzi do głowy coraz mocniej. Tove Lo, czyli artystka, którą doskonale znacie. To jest jej hicior. On też się kiedyś zaczął w Esce. A teraz na naszej antenie zaczyna się nowość od Tove Lo, a wy podrzucacie w głosówkach na eskowym Messengerze wasze sposoby, żeby się nie nudzić w to niedzielne popołudnie. Kinga i jej córka nie zamierzają dzisiaj przeleżeć całego dnia.
1: Bo my właśnie wybieramy się gdzie? Bierzemy rolki i idziemy na skatepark.
0: Wow, aż zazdroszczę po prostu mężowi Kingi, bo on będzie miał teraz ciszę i spokój, wolną chatę.

0: mamę.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
4: WSPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA. Warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
5: Słyszałeś? Jedno z największych centrów opału w regionie Węglodrew zmieniło nazwę na Aldrew. Teraz jeszcze większy asortyment dostępny od ręki. Węgiel z najlepszych polskich kopalń. Piast Wesoła Staszic w cenach, które naprawdę zaskakują, a to nie wszystko. Aldrew to także certyfikowany pelet, brykiet oraz drewno opałowe aż w 5 rodzajach. Nie daj się zimną. Wybierz sprawdzone źródło ciepła Aldrew, dawniej Węglodrew. Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530-61-61-61.
6: Zastanawiasz się nad budową nowoczesnego domu z dużymi przeszkleniami?
7: A może szukasz tradycyjnej stolarki?
6: W salonie Blue mamy dla Ciebie rozwiązania. Nasi doradcy dobiorą produkty spełniające Twoje oczekiwania, a przeszkoleni i certyfikowani monterzy zamontują wszystko zgodnie z najlepszymi standardami.
7: A macie gwarancję na bramy, drzwi i rolety?
6: 5 lat.
7: Na okna?
6: 7 lat.
7: Na szczelny montaż?
6: 20 lat.
7: Wow!
6: Salon Blue zapraszamy. Sitaniec 89A.
8: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
9: Po co?
8: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
9: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
8: No tak. Kosiarki, podkażarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy, sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
10: Uwaga, Biłgoraj, to już nie zapowiedź. Blachy Ziemiński są już otwarte. Nowy oddział przy ulicy Generała Komorowskiego 25 już działa. Blachy trapezowe, blachodachówki, orynowanie i nowoczesne pokrycia dachowe. Wszystko w jednym miejscu. A to dopiero początek. Przez cały wrzesień blachy w cenach hurtowych. Do tego bezpłatne wyceny i fachowe doradztwo. Blachy Ziemiński. Twój dach zaczyna się tutaj.
11: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września. Rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
14: I po reklamie.
15: Minęła 15, czas na SK News, Paulina Chorwatowska. Tragiczny wypadek pod Gerlachem. Nie żyje 36-letni Polak, który spadł z dużej wysokości w rejonie Batyżowieckiej Próby. O szczegółach Oskar Płatek.
16: Do akcji ratunkowej zaangażowano słowackie pogotowie lotnicze. Mężczyzny nie udało się uratować. Na miejscu był też drugi Polak, który po zdarzeniu nie był w stanie samodzielnie zejść do doliny.
15: Ocalałego mężczyznę z gór zabrało słowackie górskie pogotowie ratunkowe. Policja szuka kierowcy, który uderzył w barierę na A1 i uciekł. Do zdarzenia doszło w nocy w Kujawsko-Pomorskim, w rejonie MOP-u Malankowo na trasie w kierunku Łodzi. Auto zostało odholowane, na miejscu nie ma utrudnień. Macedonia Północna kolejnym rywalem polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni zagrają dziś o 18:00, a kibice nie mają wątpliwości, kto jest faworytem tego spotkania.
17: Nie może być inaczej, gładkie 3-0.
18: Łatwo, spokojnie, szybko i przyjemnie.
15: Polska ma na razie komplet zwycięstw, wcześniej pewnie pewnie ograła Portugalię i Izrael.
0: A ja mam nadzieję, że to niedzielne popołudnie mija wam właśnie tak, jak ta pani powiedziała.
14: Łatwo, spokojnie, szybko i przyjemnie.
0: Co się tłumaczy, to jest po prostu niedziela z hitami na czasie w Radiu SK. O dniu na P nie myślimy i jest przyjemne, przyjemne granie. Calvin Harris z Rihanną, już teraz Łukasz Zduńczyk, witajcie.
14: Łatwo, spokojnie, szybko i przyjemnie.

Nowość na antenie Radia SK. Wszystkie hity zaczynają się w Esce i ten też. Time Impala w Esce. 18 minut po godzinie 15. No i słuchajcie, świetna informacja sportowa. Mamy wielki sukces. Polka najlepsza na świecie. Rośnie nam światowa gwiazda lekkiej atletyki. Klaudia Kazimierska wygrała światowe zawody w biegu na 1,5 kilometra w Budapeszcie. Tam brały udział najlepsze zawodniczki świata. I nasza Klaudia była najlepsza. A i co najważniejsze dla niej, za ten występ, za to zwycięstwo zgarnęła 150 tysięcy dolarów. No trzeba przyznać, że ci organizatorzy potrafią zachęcić do robienia formy. Taka nagroda zachęca bardziej niż zbliżający się urlop albo wesele.

0: Taya Cruz z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK, a tymczasem w Niemczech, słuchajcie, nadchodzi wielka cyfrowa rewolucja. Niesamowita nowość. Uwaga! Od stycznia przyszłego roku zacznie w Niemczech działać taka specjalna rządowa aplikacja, która, uwaga, będzie zawierała cyfrowy dowód osobisty. Taki nasz M-obywatel, którego mamy już od kilku lat. Chyba sąsiedzi nam pozazdrościli, no dobrze, no niech się uczą od najlepszych, prawda? Może za kilka lat dowiedzą się, co to znaczy zrobić blika.
1: Reklama.
2: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
2: Siła z białka, cukru, brak. Duda, Duda Day.
4: Jeśli zależy ci na najwyższej jakości mięsa i wędlin, jeśli jesteś szefem kuchni albo gotujesz w domu dla swoich bliskich, jeśli samodzielnie wyrabiasz wędzonki, to dobrze trafiłeś. Masarnia Sikora to najwyższej jakości polska wieprzowina, wołowina i drób. Masarnia Sikora to codzienny rozbiór mięsa, które trafia na twój stół. Masarnia Sikora to specjalistyczne sklepy mięsne i stoiska u naszych partnerów w twojej okolicy. Masarnia Sikora Zamość. Zapraszamy na zakupy.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
11: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
12: Światłowód od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Cześć, jestem Anna. Od lat pracuję w Meblach Polskich jako tapicerka. Uwielbiam swoją pracę. Nowoczesne, klimatyzowane hale i zgrany zespół. Firma dba o nas i daje możliwość rozwoju. Jeśli szukasz stabilnej pracy z dobrą atmosferą, dołącz do nas w Zamościu lub Zawadzie. Razem tworzymy meble cenione w kraju i za granicą. Skontaktuj się. kadry@meblepolskie.com lub 84 616 80 60. Meble Polskie. Tu warto pracować.
3: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: I po reklamie.

Tobi Romeo gra nie po raz pierwszy i nie po raz ostatni na antenie Radia SK, ale wy możecie przeżyć razem z nami swój pierwszy raz. Codziennie po południu nasz nowy popołudniowy duet SK w Radiu SK, czyli Sońta i Korościel, dają pieniądze na wasze pierwsze razy. Co byście chcieli zrobić po raz pierwszy? Może nauczyć się jeździć na nartach, na swoim własnym sprzęcie? Fajnie by było mieć swoje narty, swoje buty, kijki, kask i tak dalej, tylko że to trochę kosztuje. A Sońta z Korościelem jakoś kasę wykombinują, coś tam zagadają z szefem i wszystko będzie opłacone. Tylko najpierw się zgłoście za darmo do zabawy SK po raz pierwszy albo na sk.pl, albo w naszej SK-owej aplikacji na smartfony i słuchajcie Sońty i Korościela codziennie po południu tylko w Radiu SK.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wiadomość z ostatniej chwili. To już ostatnie dni rekrutacji. Świat się zmienia, a Uniwersytet Rzeszowski rozwija się razem z nim. Wybieraj spośród 80 kierunków, w tym ponad 10 nowości stworzonych specjalnie pod potrzeby współczesnego rynku pracy. To ostatni moment na decyzję. Wejdź na ur.edu.pl i sprawdź naszą ofertę. Studiuj na Uniwersytecie Rzeszowskim i zbuduj z nami swoją wymarzoną przyszłość. Aplikuj już teraz na ur.edu.pl.
3: Planujesz budowę? Skorzystaj z sezonowej oferty Aldref. Zamów teraz więźbę dachową w atrakcyjnej cenie, a kompletując z nami materiały na całą budowę zyskasz dodatkowe rabaty i promocje. Oferujemy impregnację przeciwgrzybiczną i ogniochronną, a także transport z rozładunkiem bezpośrednio na Twoją budowę. Tylko w Aldref otrzymasz więźbę dachową z certyfikatem C24 w konkurencyjnej cenie. Odwiedź nas, Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61. Aldref, wcześniej znany jako Węglodref.
4: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
5: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
11: Halo, ktoś tu jeszcze śpi?
12: Ja, ale jak zobaczyłem ceny w Velavi, to aż wyskoczyłem z łóżka. Wow!
11: Bo właśnie trwa wielka wyprzedaż w Velavi.
12: Rabaty do 50% na wybrany asortyment.
11: Łóżka są, matrace są.
12: Sofy i narożniki też są.
11: A ceny? Tak dobre, że nawet portfel mówi...
12: No dobra, bierzemy.
11: Wpadaj do Velavi przy Szczebrzeskiej 27 i upoluj swoją okazję.
12: Velavi. Wygoda, styl i ceny, przy których aż chce się leżeć.
11: Regulamin promocji dostępny u sprzedawcy.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Złap energię, rusz się z domu i baw się po swojemu. 12 i 13 września Zamojski Dom Kultury zaprasza na pierwszy w Zamościu Pro-Festiwal. Skateboarding, parkour, akrobatyka, yoga, piłka nożna, warsztaty filmowe i konkursy z nagrodami. Pod namiotem spotkania z dietetykiem i trenerem, a w sobotni wieczór taneczny powrót do lat 80. Pro-Festiwal. Dwa dni pełne ruchu, muzyki i dobrego klimatu. Projekt dofinansowany ze środków miasta Zamość.
15: I po reklamie.
16: Zamość na czasie.
17: I Arkadiusz Więsek. W Zamojskim Domu Kultury można oglądać wystawę zdjęć pod tytułem Artyści. To portrety osób związanych z Zamościem lub występujących na zamojskich scenach. Portret to więcej niż martwy obrazek. Pokazuje emocje, opowiada jakąś historię, podkreśla moment. Historia, emocje, światło oraz kadry to podstawy fotografii portretowej. Widać to na wystawie zbiorowej Zamojskiej Grupy Fotograficznej GT. Jej członkowie prezentują fotografie plenerowe, studyjne, także ze znamionami portretu psychologicznego. Obejrzeć je wszystkie możecie w Zamojskim Domu Kultury.
15: Zbliża się 16. Paulina Chorpatowska, to jest SK News. Pociąg Kijów-Warszawa był atakowany aż 3 razy. Rosyjski dron uderzył w lokomotywę 2 kilometry od polskiej granicy. Na pokładzie było ponad 200 osób. Nikt nie ucierpiał.
16: Nasz
15: pociąg jadący do Polski był 3-krotnie ewakuowany. Za 3 razem, gdy uciekaliśmy na pole, w skład uderzył dron typu szachet. Byliśmy już wtedy daleko, bo biegliśmy bardzo szybko. Byłam z młodszą córką. Jestem w głębokim szoku. Powiedziała SC ukraińska piosenkarka Olga Paliakowa. A już za godzinę w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbędzie się specjalna odprawa rządu i służb po nocnych rosyjskich atakach. Od wtorku strażnicy miejscy będą mieli nowe uprawnienia. Będą mogli karać mandatami za sprzedaż energetyków niepełnoletnim. Będą mogli także kontrolować używanie dmuchaw do sprzątania liści i przechodzenie przez przejazdy kolejowe. Rodzinna niedziela z Małopolska Tour w Nowym Targu. Były rodzinne wyścigi, atrakcje i wspólna zabawa.
18: Byliśmy już w zeszłym roku i w tym roku też na Pustyni Błędowskiej. Bardzo nam się podoba idea takich rajdów rodzinnych. Fajna atmosfera, ładne miejsce, dobrze przygotowana trasa.
15: A patronem imprezy było Radio SK.
19: My jesteśmy też patronem niedzielnego odpoczynku. Słuchajcie, już można wyjść z ukrycia. W kuchni już prawdopodobnie jest posprzątane po niedzielnym obiedzie. Punktualnie 16. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Ja was witam serdecznie w strefie wolnej od słowa poniedziałek. On dla nas na razie nie istnieje. To jest jeden z najprzyjemniejszych momentów tego tygodnia. Można leżeć do góry brzuchem. O, i gwizdać, jak on. Dawid Podsiadło już teraz w Radiu SK.

Sean Paul z hitem zawsze na czasie w Radiu SK. Ten numer dobrze wchodzi w drodze na grzyby. 16 minut po godzinie 16. No dzisiaj już można poczuć taki wstęp do jesieni, prawda? Prawie w całym kraju dzisiaj pochmurnie. Miejscami pada deszcz, maksymalnie 20 stopni. No i grzyby w lasach się pojawiły. Sezon trwa w najlepsze. I słuchajcie, to jest dobra informacja, bo się zbliża jesień. Niedługo będzie można z czystym sumieniem przesiedzieć cały weekend pod kocykiem. Niedługo pojawi się też zupa krem z dyni. To ten sezon, tak? To się zbliża. Różne przetwory grzybowe. A ja mam w to niedzielne popołudnie proste pytanie do was. Dlaczego jest wam dobrze? Może właśnie z grzybów wróciliście i jesteście wyluzowani? A może macie po prostu takiego lenia, że przez cały dzień z łóżka nie wychodzicie i nawet w sypialni nie pościeliliście? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Dlaczego ta niedziela to jest dzień dobry? Dlaczego jest wam dzisiaj dobrze? A ja fajnie wam zagram Sombr już teraz.

0: Nowość od Temper City. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Przed chwilą was zapytałem, dlaczego dzisiaj jest wam dobrze. Dlaczego ta niedziela to dzień dobry. Madzia wysłała kosz pełen grzybów, więc to chyba jest oczywista odpowiedź. Ale dostałem też wiadomość od chyba znajomego głosu. Słuchacz Michał na eskowym Messengerze.
1: Jest nam dobrze, bo wracamy już do domu po ciężkim weekendzie z Kasią. To znaczy nie to, że weekend był ciężki, bo Kasia, tylko po prostu mieliśmy bardzo ciężki weekend w pracy. Pozdrawiamy serdecznie Radio SK i prowadzącego.
0: Pozdrawiam. Kasia Węsierska i Michał Hanczak przez cały weekend szaleli razem z wami na imprezie rowerowej w Nowym Targu. A nie czekajcie, bo ja tu głosówkę uciąłem, tu jeszcze kawałek jest.
1: Proszę tego nie puszczać, nie życzymy sobie.
0: Sorki, nie słyszeliście tego jakby co? Dlaczego Kasia i Michał są tacy zmęczeni? Sporo się tam działo. Możecie to wszystko zobaczyć na eskowym Instagramie i obserwujcie przy okazji, bo ostatnio stuknęło nam 250 tysięcy obserwujących. No i nagrajcie też głosówkę na Messengerze Radio SK. Dlaczego jest wam dzisiaj dobrze? Alex Warren za chwilę w Radio SK. Radio
2: SK. Reklama. Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
4: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
10: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
12: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
13: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
12: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
14: Skoda. Pan Rębiszewski?
15: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
16: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
17: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy? Kindla? Zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
21: Kawka się ceni.
22: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od Kuchni Wikinga.
0: Polecam. Cezary Pazura.
1: I po reklamie.
14: A

To młoda rapowa gwiazda MJ Deli w Radio SK. To są niedzielne hity na czasie, a to jest niesamowite. Słuchajcie, jak wiele zależy od naszego nosa. Uwaga, zapach świeżego prania zwiększa sprzedaż. Naukowcy przeprowadzili taki eksperyment. W sklepie z odzieżą używaną rozpylili zapach świeżego prania i się okazało, że gdy klienci czuli świeże pranie, to wtedy byli gotowi wydać więcej pieniędzy, bo myśleli, że wiecie, że te ubrania są nowsze, bardziej świeże i od razu chętniej je kupowali. Także uważajmy, nie dajmy się na to nabrać, na te zapachy, dlatego na następne zakupy polecam pójść w koszulce z wczoraj. Wtedy bilans zapachowy się wyrówna i nie przepłacimy.

0: Reklama.
1: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
2: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Kaufland jest fresh.
6: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
12: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
16: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
17: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.
19: Zbliża się 17. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Właśnie teraz powinna rozpoczynać się specjalna narada w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Premier Donald Tusk spotka się z szefami MON, MSWiA i służb w sprawie bezpieczeństwa Polski.
20: Rosja zaatakowała zmodernizowanymi dronami, które mają silniki odrzutowe i usprawnione elementy naprowadzania.
19: A tak mówił dziś szef polskiego MSZ Radosław Sikorski w Kijowie. Minister wystąpił na wspólnej konferencji z szefem Ukrainy. Ukraińskiej dyplomacji Andrijem Sybichą. Mijają 2 lata od powodzi, która spustoszyła południe Polski, szczególnie Kotlinę Kłodzką. W Stroniu Śląskim przerwała się zapora, a woda zalała centrum miasta.
21: To są takie sytuacje traumatyczne, że do tej pory po nocy mi się śni jeszcze.
19: Według raportu NIK na Dolnym Śląsku straty przekroczyły 3 miliardy złotych. Wiek i pogoda jej nie powstrzymały. 84-letnia pani Krystyna Zopola zdobyła rysy i tym samym zakończyła 7-letnie wyzwanie zdobycia Korony Gór Polski.
0: No szacun dla tej pani, ona zawstydziła niejednego młodego, bo w większości przypadków jedyny zdobyty szczyt o własnych siłach to jest wjazd kolejką na Kasprowy. Zazdrościmy tym wszystkim, którzy teraz są w górach. Być może teraz jedziecie do karczmy na obiad. Smacznego wszystkim, ja wam dokładam hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. No i słuchajcie, nie dajemy się jesieni. Za chwilę bardzo wakacyjne mango od Sylwii Grzeszczak. A teraz Justin Bieber i Nicki Minaj. Minuta po 17:00.

Niedzielne popołudnie z hitami na czasie. Dobrze brzmi. Bracia Fastboy na antenie Radia SK. 17 minut po godzinie 17, a młodzi ludzie boją się tankować. To wyszło z badań w Wielkiej Brytanii. Okazuje się, słuchajcie, że ponad 60% osób w wieku od 18 do 24 lat czuje niepokój, gdy tankuje swoją furę. Znaczy, słuchajcie, to jest już nieaktualne. Niepokój przy tankowaniu czuje teraz 100% społeczeństwa, niezależnie od wieku. Znaczy, nie, no dobra, przepraszam, jest jedna grupa osób, która nawet się cieszy przy tankowaniu. To są te osoby, które z uśmiechem na ustach przy kasie mówią tak: tak, mam aplikację na fakturę, poproszę, i z pamięci recytują NIP szefa.

0: Ina w Radiu SK, to są hity na czasie w niedzielne popołudnie. No i słuchajcie, mamy bojowe zadanie, trochę pokibicować naszym. Dzisiaj polscy siatkarze o godzinie 18 zagrają kolejny mecz na Mistrzostwach Europy, tym razem z Macedonią Północną. No i dobrze nam idzie, krótko mówiąc, słuchajcie, bo wygraliśmy 2 mecze, 0 straconych setów, idziemy jak burza. No i Polska, to przypominam, to jest drużyna numer 1 w światowym rankingu, a Macedonia Północna, no z całym szacunkiem, nie jest zbyt wymagającym przeciwnikiem, więc powinno pójść łatwo, ale nie zaszkodzi kibicować. A poza tym, słuchajcie, to miło popatrzeć, jak polska reprezentacja dobrze gra na Euro, prawda? Że gra coś więcej niż tylko mecz otwarcia, mecz o wszystko i mecz o honor, bo to nie zawsze jest takie oczywiste.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
3: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Wiadomość z ostatniej chwili. To już ostatnie dni rekrutacji. Świat się zmienia, a Uniwersytet Rzeszowski rozwija się razem z nim. Wybieraj spośród 80 kierunków, w tym ponad 10 nowości stworzonych specjalnie pod potrzeby współczesnego rynku pracy. To ostatni moment na decyzję. Wejdź na ur.edu.pl i sprawdź naszą ofertę. Studiuj na Uniwersytecie Rzeszowskim i zbuduj z nami swoją wymarzoną przyszłość. Aplikuj już teraz na ur.edu.pl.
8: Ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
14: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
15: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
16: Play. Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
17: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
16: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
18: Skoda.
19: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
22: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
23: I po reklamie.

Maxwell i Bone wjeżdżają z dobrym basem na antenę Radia SK. Ten numer sprawdza się w długiej trasie. Sam ostatnio testowałem, od razu odechciewa się ziewać. Za chwilę będzie godzina 18, nasi siatkarze zaczną grać z Macedonią Północną na Euro, a my w Radiu SK będziemy mieli dla was najnowsze newsy, w których sprawdzimy, co tam słychać u policyjnego Mustanga. Nie wiem, czy kojarzycie sprawę. Policja przejęła sportowe auto od pijanego kierowcy i potem to auto rozbiła. No i teraz pytanie, czy mechanik da radę wyklepać? Sprawdzimy to w najnowszych newsach Radia SK, to już za chwilę.

0: promocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosel, a co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
8: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
10: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
17: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
16: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
18: Skoda.
19: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
20: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
21: Ty, ale akcja!
20: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
21: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
20: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
24: I po reklamie.
25: Zamość na czasie.
26: I Arkadiusz Więsek, Zamojski Dom Kultury zaprasza szkoły i przedszkola do uczestnictwa w programie Polskiego Kina Młodego Widza. W repertuarze tegorocznej edycji projektu znalazły się animacje dla najmłodszych, filmy dla nastolatków, produkcje klasyki polskiej kinematografii, kina familijnego, a także filmy nagradzane na najważniejszych festiwalach. Między 17 września a 5 listopada można będzie obejrzeć łącznie około 10 filmów, m.in. filmy z serii Opowiadania z Piaskowicy, czy Król Maciuś I. Szczegóły znajdziecie na stronie ZDK-u.
27: Zbliża
0: okresie 18. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Donald Tusk ostrzega przed rosyjską eskalacją. Premier podczas odprawy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa nie wykluczył, że działania Rosji mogą dotknąć także Polski. Jak mówił, najbliższe tygodnie i miesiące mogą przynieść kolejne ataki. Co dalej z policyjnym Mustangiem? Kultowy samochód radomskiej drogówki w lipcu uległ wypadkowi. Policja chce przywrócić auto do służby, mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
1: Ford Mustang jest cały czas w naszej dyspozycji i staramy się, aby powrócił on do służby.
0: Przypomnijmy, Ford Mustang trafił do radomskiej drogówki w marcu. Auto wcześniej skonfiskowano kierowcy, który prowadził pod wpływem alkoholu. Trwa jedno z najciekawszych spotkań 8. kolejki Ekstraklasy. Legia Warszawa podejmuje Widzew Łódź. Legia walczy o utrzymanie w czołówce, a Widzew po raz pierwszy gra pod wodzą nowego trenera. W tym momencie jest 1-1. A na siatkarskie boisko właśnie wychodzą biało-czerwoni. W eliminacjach Mistrzostw Europy Polacy grają dziś z Macedonią Północną.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: WSPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA. Warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
4: Słyszałeś? Jedno z największych centrów opału w regionie Węglodrew zmienił nazwę na Aldrew. Teraz jeszcze większy asortyment dostępny od ręki. Węgiel z najlepszych polskich kopalń. Piast Wesoła Staszic w cenach, które naprawdę zaskakują, a to nie wszystko. Aldrew to także certyfikowany pelet, brykiet oraz drewno opałowe aż w 5 rodzajach. Nie daj się zimną. Wybierz sprawdzone źródło ciepła Aldrew, dawniej Węglodrew. Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61.
5: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
10: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl. Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wyobraź sobie, że już za kilka miesięcy otwierasz drzwi własnego domu. Domu ciepłego, nowoczesnego i zbudowanego w technologii szkieletowej. Galan Construction produkuje prefabrykowane konstrukcje drewniane oraz ściany, które pozwalają znacznie skrócić czas budowy. Certyfikowane drewno, precyzja CNC i realizacje na terenie całej Polski. Galan Construction Zamość, Szczebrzeska 55B. Twój dom jest bliżej niż myślisz. 511 339 971.
13: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
3: Wiadomość z ostatniej chwili. To już ostatnie dni rekrutacji. Świat się zmienia, a Uniwersytet Rzeszowski rozwija się razem z nim. Wybieraj spośród 80 kierunków, w tym ponad 10 nowości stworzonych specjalnie pod potrzeby współczesnego rynku pracy. To ostatni moment na decyzję. Wejdź na ur.edu.pl i sprawdź naszą ofertę. Studiuj na Uniwersytecie Rzeszowskim i zbuduj z nami swoją wymarzoną przyszłość. Aplikuj już teraz na ur.edu.pl.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
2: Cześć, tu Octoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Octoplast lub sprawdź szczegóły na octoplast.com.pl.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
12: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
13: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Hej chłopaku, hej dziewczyno, w Cabrio kurs się dziś zaczyna. Chcesz mieć prawko? Nic prostszego, zapisz się i ciesz się z niego. Szukasz prezentu dla córki, syna. Przyprowadź go do nas, niech prawko zaczyna. W Cabrio masz gwarancję ceny, my robimy kurs bez ściemy. Nauka jazdy Cabrio, Gminna 49. Znajdziesz nas też w Tomaszowie, Chrubieszowie i Biłgoraju. Zapraszamy. Nauka jazdy Cabrio, Gminna 49 i Zamenhofa 14. Uwaga, promocja, prawo jazdy taniej, tylko w Cabrio.
16: I po reklamie.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Halo? Ktoś tu jeszcze śpi?
7: Ja, ale jak zobaczyłem ceny w Velawi, to aż wyskoczyłem z łóżka. Wow!
6: Bo właśnie trwa wielka wyprzedaż w Velawi.
7: Rabaty do 50% na wybrany asortyment.
6: Łóżka są, matrace są.
7: Sofy i narożniki też są.
6: A ceny? Tak dobre, że nawet portfel mówi...
7: No dobra, bierzemy.
6: Wpadaj do Velawi przy Szczebrzeskiej 27 i upoluj swoją okazję.
7: Velawi. Wygoda, styl i ceny, przy których aż chce się leżeć.
6: Regulamin promocji dostępny u sprzedawcy.
8: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
10: Po co?
9: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
10: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
9: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz do muchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
11: Uwaga, Biłgoraj, to już nie zapowiedź. Blachy Ziemiński są już otwarte. Nowy oddział przy ulicy Generała Komorowskiego 25 już działa. Blachy trapezowe, blachodachówki, orynowanie i nowoczesne pokrycia dachowe. Wszystko w jednym miejscu. A to dopiero początek. Przez cały wrzesień blachy w cenach hurtowych. Do tego bezpłatne wyceny i fachowe doradztwo. Blachy Ziemiński. Twój dach zaczyna się tutaj.
12: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
15: I po reklamie.
16: Może chciałbym

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Czekaj, ubrania już od 14 zł za sztukę?
3: Tak, już niebawem otwarty będzie w Zamościu outlet MK Modna Szafa.
2: Nowy outlet z odzieżą z metkami i bez metek, prosto z Anglii, Norwegii i Włoch. Ponad 300 metrów kwadratowych modowych okazji dla kobiet, mężczyzn i dzieci.
3: Szukasz znanych marek? Sprawdź strefę premium. Cena zależy od koloru klipsa.
2: A świeże dostawy w każdą środę i sobotę.
3: MK Modna Szafa outlet. Już niebawem otwarcie przy ulicy Zamojskiego 6 w Zamościu.
4: Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
6: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: USPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR. Zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA. Warto. Naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
9: Uwaga, Biłgoraj! To już nie zapowiedź. Blachy Ziemiński są już otwarte. Nowy oddział przy ulicy Generała Komorowskiego 25 już działa. Blachy trapezowe, blachodachówki, orynowanie i nowoczesne pokrycia dachowe. Wszystko w jednym miejscu. A to dopiero początek. Przez cały wrzesień blachy w cenach hurtowych. Do tego bezpłatne wyceny i fachowe doradztwo. Blachy Ziemiński. Twój dach zaczyna się tutaj.
10: Masz ochotę zasmakować dobrej zabawy w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! W każdą sobotę od godziny 20 Smaglata w Krasnobrodzie nad zalewem zaprasza na gorące dancingi pełne muzyki i wyjątkowej atmosfery. A gdy poczujesz głód, skorzystaj z naszej kuchni. W menu czekają między innymi włoska pizza, dania obiadowe oraz pyszne burgery. Smaglata. Krasnobród nad zalewem. Do zobaczenia w sobotę!
11: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramę, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Pobierz apkę MyMediaMarkt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii MediaMarkt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
14: I po reklamie.

0: Eskiza Zamość News.
1: I Arkadiusz Więsek zaprasza na magazyn reporterów Eskiza Zamość. Lubelska prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie uderzenia rakiety w dom w Wyrykach Woli. Do zdarzenia doszło rok temu podczas akcji neutralizacji 3 rosyjskich dronów, które wleciały w polską przestrzeń powietrzną.
2: Podstawą prawną decyzji jest artykuł 17, paragraf 1, punkt 2 Kodeksu Postępowania Karnego, a mianowicie stwierdzenie braku znamion przestępstwa ze względu na działanie wojska w granicach przysługujących uprawnień i obowiązków, tak zwany kontrapunkt, typ wyłączający bezprawność działania. Zdarzenie miało miejsce podczas wojskowej operacji neutralizacji zagrożenia powietrznego związanego z nielegalnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez 3 bezzałogowe statki powietrzne, do którego doszło w noc z 9 na 10 września 2025 roku. W celu eliminacji bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa i mieszkańców, dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych wydał rozkaz ich zniszczenia. W trakcie realizacji powyższych działań rakieta Sidewinder, wystrzelona przez pilota myśliwca F-35, w sposób niezamierzony uderzyła w dach budynku mieszkalnego w miejscowości Wyryki Wola. W rezultacie doszło do poważnego uszkodzenia tego budynku. W związku z opisywanym zdarzeniem uszkodzeniu uległ również budynek gospodarczy, budynki sąsiednie oraz 2 samochody osobowe. W toku śledztwa wykonano szczegółowe godziny miejsca zdarzenia, zabezpieczono ślady, przeanalizowano nagrania z monitoringów oraz przesłuchano pokrzywdzonych i świadków.
1: Tłumaczy prokurator Marcin Kozak, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Lublinie. Śledczy ustalili, że wojskowi działali w ramach przyznawanych im prawem uprawnień i obowiązków wynikających z ustawy o ochronie granicy państwowej oraz Konstytucji RP. Mimo eksplozji głowicy i zniszczeń mienia 3 rodzin, żaden z mieszkańców nie odniósł obrażeń. Na lubelskim lotnisku powstanie nowa wieża kontroli lotów. Inwestycje prowadzi Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, która wyłożyła na ten cel ponad 22 miliony złotych. Wieża pomieści nowoczesne systemy teletechniczne oraz powiększający się zespół kontrolerów, mówi Dariusz Krzowski, prezes Portu Lotniczego Lublin.
3: Budowa nowej wieży kontroli ruchu lotniczego na naszym lotnisku jest bardzo istotnym elementem, bo z jednej strony uwiarygadnia istnienie naszego portu, bo Polska Agencja Żeglugi Powietrznej nie ma zwyczaju inwestować tam, gdzie nie widzi perspektyw, a z drugiej strony nowa wieża jest to obiekt, który pozwoli na poprawę bezpieczeństwa ruchu lotniczego na naszym lotnisku z tego względu, że komfort pracy kontrolerów wzrośnie. Historia jest taka, że zaczynaliśmy od wieży mobilnej, obecnie jest wieża kontenerowa, dzisiaj to będzie docelowa wieża kontroli ruchu lotniczego. Ja osobiście mam ogromny szacunek do pracy kontrolerów, bo jest to bardzo odpowiedzialna praca i sam latając z różnymi sytuacjami się spotykam, więc jak gdyby oceniając to z drugiej strony, bardzo doceniam pracę i zależy nam na tym, żeby ci kontrolerzy mieli jak najlepsze warunki pracy. I to dzięki tej inwestycji zadzieje się na naszym lotnisku. Osobiście bardzo jestem usatysfakcjonowany, że Polska Agencja Żeglugi Powietrznej podjęła taką decyzję. Ja pozwolę sobie na taką prywatną dygresję. Pracując w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, uprzednio będąc dyrektorem technicznym, wówczas już lobbowałem za powstaniem tej wieży. Natomiast tam w agencji zmieniały się trochę koncepcje. Była rozważana koncepcja budowy tak zwanej Remote Tower. To się nie zrealizowało. Dzisiaj wracamy do tej pierwotnej koncepcji budowy docelowej wieży, także niezmiernie się cieszę z tego powodu i mam nadzieję, że zostanie to zrealizowane zgodnie z planem, tak żeby nasi lubelscy kontrolerzy mieli godne warunki do komfortowej, bezpiecznej pracy.
1: O tym, jak będą przebiegały prace i jakiego efektu końcowego możemy się spodziewać, tłumaczy Adrian Żakowski, kierownik działu kontroli lotniska Lublin.
4: W kwietniu 2026 roku podpisaliśmy umowę na wykonanie budowy. 17 lipca formalnie rozpoczęła się budowa w nowej lokalizacji, tuż obok obecnej kontenerowej wieży. Planujemy zakończenie robót budowlanych w połowie 2027 roku. Z kolei wyposażenie operacyjne, w systemy operacyjne planujemy na przełomie roku 2027 i 2028. Z kolei już przejście operacyjne na nową wieżę kontroli ruchu lotniczego planowane jest w drugiej połowie 2028 roku. Zrobimy wszystko, aby zachować ciągłość operacyjną, to jest nie przerywać dni operacyjnych lotniska Lublin, zapewniając przez cały czas służbę kontroli ruchu lotniczego tutaj na miejscu. Jest to możliwe z uwagi na to, że będziemy pracowali w zwiększonych obsadach, na podwojonych systemach na starej wieży i w tym samym czasie druga grupa kontrolerów będzie sprawdzała poprawność działania wszystkich systemów na nowej wieży. Projekt łączy oczywiście bezpieczeństwo operacyjne, rozwój technologii olbrzymi potencjał regionu. My zwracamy przede wszystkim uwagę, że obecna kubatura naszego kompleksu kontenerowego jest niewystarczająca do tego, aby zainstalować tam te systemy, które rozwija PAŻP, które cały czas są przez nas kupowane, wdrażane i musimy zapewnić odpowiednie miejsce dla całej naszej teletechniki, aby te systemy powiększyć. Dodatkowo liczba personelu operacyjnego również się zwiększyła tutaj na miejscu. Zaczęliśmy naprawdę w bardzo wąskim gronie. Było nas 5 plus wsparcie kolegów z Rzeszowa, o których chciałbym wspomnieć. Dzisiaj wszystkie osoby, które pracują na wieży kontroli ruchu lotniczego w Lublinie, są to pracownicy lokalni zatrudnieni w dziale kontroli lotniska Lublin. Widzimy, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Jesteśmy również gotowi na to, aby z nowej wieży, z nowego budynku współdzielić go ze stroną wojskową, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Tutaj mam na myśli plany budowy bazy lotnictwa śmigłowcowego Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych RP. Tak? Mamy też na uwadze ciągle rozwijającą się siatkę połączeń, tak? Portu lotniczego. Powiększamy miejsce, aby komfort naszej pracy też był odpowiedni. 6 osób na 30 metrach to wcale nie jest komfort. Ten komfort zapewnimy znacznie większy w 2028 roku, przez co też będziemy mogli zapewnić większą liczbę godzin zapewnienia służby kontroli ruchu lotniczego w naszej przestrzeni odpowiedzialności. Zakładamy 6-kondygnacyjny budynek, parter i 5 pięter. Od lewej elewacja północna, wschodnia, południowa i zachodnia. Wysokość samego budynku będzie sięgać 24 metrów 10 centymetrów. Z dodatkowym sprzętem, który będzie zainstalowany na dachu, będzie to ponad 26 metrów, około 24 metry szerokości. Tak jak wspomniałem wcześniej, w sali operacyjnej wieży kontroli ruchu lotniczego przewidzieliśmy stanowisko dla koordynatora wojskowego. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, aby stronie wojskowej udostępnić również pomieszczenia, to też jesteśmy już na ten czas na to gotowi.
1: Kolejną zaplanowaną inwestycją w porcie lotniczym ma być powstanie ośrodka radiowego.
0: SK Zamość.
1: Międzynarodowy krok w przyszłość medycyny KUL. Studenci znaleźli się na prestiżowych praktykach we Włoszech. To dobra wiadomość dla wszystkich, którzy z zamojskiego naszego regionu wybierają się na studia. O szczegółach więcej w rozmowie Małgorzaty Oroń z Moniką Stojowską, zastępcą rzecznika prasowego KUL.
5: Katolicki Uniwersytet Lubelski konsekwentnie rozwija swoją współpracę międzynarodową na arenie naukowej, zarówno wśród wykładowców, jak i studentów. Tym razem skupiacie się na przyszłości studentów kierunku lekarskiego, a to wszystko w ramach trójstronnej umowy zawartej pomiędzy dwoma uniwersytetami i szpitalem we Włoszech. Na czym ta współpraca będzie polegała?
6: Teraz, już od września, nasi studenci, czyli studenci trzeciego roku kierunku lekarskiego, praktykują we Włoszech. Jest to grupa 28 studentów podzielona na dwa zespoły. Pierwsza część grupy wyjechała już 7 września do Włoszech i tam odbywa praktyki w wysoko wyspecjalizowanym szpitalu Muliego. Natomiast druga grupa wyjedzie w połowie tego miesiąca. Zajęcia, co ciekawe, odbywają się właśnie nie tylko w języku włoskim, ale też angielskim, co dostarcza nowych umiejętności komunikacyjnych i ewentualnie daje szansę na przyszłość w zespołach międzynarodowych studentom. Natomiast kolejna część tej współpracy polega na tym, że w przyszłym roku to właśnie na KUL przyjadą studenci z Uniwersytetu LUM, studenci kierunku lekarskiego, i będą uczyć się u nas anatomii, ale ściśle właśnie w naszym nowoczesnym prosektorium KUL. Dlatego, że większość zajęć, no też na uniwersytetach, teraz też odbywa się przy pomocy wirtualnych narzędzi, typu wirtualne stoły. Natomiast no, my dysponujemy bardzo nowoczesnym i dobrze wyposażonym prosektorium, więc ta grupa z uniwersytetu przyjeżdża do nas za rok.
5: Powiedzmy kilka słów na temat tych innowacji technologicznych i chirurgii robotycznej, której będą się studenci KUL-u, przyszli lekarze, mogli nauczyć, będąc tam na tym wyjeździe naukowym we Włoszech.
6: Oni przybywają, tak jak tutaj podają autorzy projektu, w historycznej placówce, która została odrestaurowana i oddana do użytku w 2005 roku. Szpital ten posiada taką prestiżową akredytację, która polega na tym, że łączy wielowiekową tradycję z pionierskimi badaniami naukowymi i zaawansowanymi technologiami medycznymi. To jest przede wszystkim technologie związane z chirurgią robotyczną, bo szpital funkcjonuje w oparciu o około 4000 urządzeń zarządzanych przez specjalistyczny dział inżynierii klinicznej. No, dzięki temu właśnie ten szpital Miuli, to miejsce, stanowi unikalną okazję do poznania standardów pracy w wiodącym europejskim ośrodku medycznym. Same sprzęty to przede wszystkim działają w dziedzinie chirurgii robotycznej. Są unikalne w skali kontynentalnych Włoch południowych.
5: Wymiana międzynarodowa pomiędzy studentami to jest tak naprawdę efekt współpracy pomiędzy uniwersytetami, a także szpitalem. Współpracy, która rozpoczęła się parę lat temu.
6: Tak, teraz w zasadzie my już kształcimy kolejny, trzeci rok na kierunku lekarskim, ale zanim doszło do uruchomienia samego kierunku, rektor Kul musiał nawiązać wiele współpracy porozumień. Tutaj też padło na ośrodki zagraniczne, między innymi na Włochy, stąd te zawarte umowy przyjmują realny obrót, czyli są realizowane konkretne wyjazdy, porozumienia, spotkania i to właśnie procentuje.
1: Szpital, w którym studenci odbywają praktyki, należy do włoskich pionierów w dziedzinie chirurgii robotycznej, dysponując m.in. systemem Hugo oraz systemem wykorzystywanym w neurochirurgii. A skoro o Kulu mowa, to warto przypomnieć zamojskim absolwentom, że na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim trwa rekrutacja uzupełniająca. Z oferty mogą skorzystać m.in. osoby, które niedawno poznały wyniki matur poprawkowych. Uczelnia prowadzi nabór na większość kierunków, a także na studia drugiego stopnia. Jedną z nowości jest medycyna stylu życia. O tym więcej w rozmowie Małgorzaty Oroń z Moniką Stojowską, zastępcą rzecznika prasowego KUL.
5: Rok akademicki coraz bliżej. Dla niektórych, którzy do tej pory jeszcze nie zdecydowali, to dobry czas, żeby określić swoje kształcenie na przyszłe lata po maturze, bo teraz już są dostępne wyniki matur poprawkowych. Katolicki Uniwersytet Lubelski prowadzi rekrutację na większość kierunków. Na co jeszcze można się zarekrutować, aby zrealizować swoje marzenia na temat wymarzonego zawodu w przyszłości?
6: Przede wszystkim naszym najnowszym kierunkiem, który ogłosiliśmy w zasadzie tak końcem lipca, jest medycyna stylu życia. I to są studia pierwszego stopnia na Wydziale Medycznym, łączące kilka dziedzin wiedzy i dietetykę, i fizjoterapię, ale też elementy medycyny i biologii i biotechnologii. Więc tam są miejsca, zapraszamy. Natomiast rekrutujemy również na te kierunki, które są dostępne w systemie e-rekrut. Kiedy się wejdzie na niego, tam można znaleźć ofertę. Prowadzimy również rekrutację na studia drugiego stopnia, więc tutaj serdecznie również zapraszamy. Ważny jest czas, bo tak naprawdę limity i miejsca uciekają z dnia na dzień, więc im szybciej, tym lepiej dla kandydata. Data graniczna to 25 września lub do wyczerpania limitów miejsc.
5: Jakie należy przede wszystkim dokumenty złożyć przy rekrutacji? Z czym trzeba się liczyć, wypełniając ten wniosek na stronie kandydat.kul.pl?
6: Kandydat rekrutuje się przez system e-rekrut i tam musi załączyć dokumenty, czyli świadectwo dojrzałości i poszczególne wyniki, które są wymagane z danych przedmiotów na konkretnym kierunku. No i później otrzymuje wiadomość zwrotną, ile uzyskał punktów. Kolejnym etapem jest dostarczenie dokumentów, które podaje biuro rekrutacji w wiadomościach mailowych.
5: Do rozpoczęcia roku akademickiego pozostało niewiele czasu. W tym roku nieco wyjątkowo Katolicki Uniwersytet Lubelski rozpoczyna kolejny rok akademicki. Troszkę wcześniej. Minimalnie, ale jednak.
6: Dzień wcześniej, bo 30 września, a jak podaje dział kształcenia KUL, wynika to z realizacji programu akademickiego. Nie musi się zgadzać określona liczba śród i czwartków do realizacji programu. Stąd tak, a nie inaczej u nas został ułożony ten harmonogram. Poprzedzą go również ten 30 września dni adaptacyjne, 28-29 września dla studentów oczywiście pierwszego roku. Program niebawem ogłosimy.
1: Termin rekrutacji upływa 25 września lub wcześniej, jeśli zostaną wyczerpane limity, więc trzeba się śpieszyć. Szczegóły znajdziecie na kul.pl w zakładce kandydat. Od września tegoroczni absolwenci zamojskich szkół ponadpodstawowych formalnie nie są już uczniami. Ma to wpływ na wypłatę ich rent rodzinnych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. O czym więcej mówi Małgorzata Korba, rzecznik ZUS na Lubelszczyźnie.
7: Jest pewien wyjątek i dotyczy on absolwentów szkół średnich, którzy od 1 października idą na studia. W ich przypadku wypłata renty rodzinnej może przysługiwać także za wrzesień, tylko muszą dopilnować kilku spraw. Po pierwsze, we wrześniu, maksymalnie do końca miesiąca, muszą przekazać do ZUS wniosek o kontynuację wypłaty renty i dokument, który potwierdza przyjęcie na studia od października. Może to być własne oświadczenie przyszłego studenta albo na przykład wydruk z systemu rekrutacji. I drugi krok, który muszą wykonać, do końca października muszą dostarczyć do ZUS również zaświadczenie wydane przez uczelnię, które potwierdza, że podjęli naukę na pierwszym roku studiów. Dzięki temu absolwent szkoły średniej będzie będzie mógł otrzymać rentę także za wrzesień.
1: Więcej informacji znajdziecie na stronie zus.pl.
0: SK Zamość News.
8: I Violetta Sewa, zaczynamy magazyn lokalny Radia SK Zamość.
0: SK Zamość.
8: To zaczynamy. Rozpoczynamy policyjnym przeglądem zdarzeń z powiatu zamojskiego.
9: Podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Zamościu. Do zamojskich policjantów zgłosiła się kobieta, która została oszukana podczas zakupu peletu przez internet. Z relacji 38-latki z powiatu zamojskiego wynikało, że jej mąż na jednym z internetowych portali ogłoszeniowych znalazł korzystną ofertę w sprzedaży artykułu grzewczego w postaci peletu. Mąż skontaktował się telefonicznie ze sprzedającym i ustalił, że dokona wpłaty 2200 zł za 2 tony opału. Podał swoje dane i adres mailowy, na który otrzymał fakturę do zapłaty. Po tym 38-latka na wskazany w fakturze numer rachunku bankowego przelała uzgodnioną kwotę. Niestety zakupiony przez 38-latkę opał w ustalonym terminie nie dotarł na miejsce, kontakt ze sprzedawcą się urwał, a oferta zniknęła z portalu ogłoszeniowego. Wspólnie z mężem skontaktowali się z firmą, której dane wskazane były na fakturze. W rozmowie z jej przedstawicielem dowiedzieli się, że firma do rozliczeń dysponuje innym numerem rachunku, jak też w ogóle nie prowadzi sprzedaży peletu. Wówczas zrozumieli, że zostali oszukani. 38-latka przyszła do komendy i złożyła w tej sprawie zawiadomienie. W przypadku transakcji internetowych apelujemy o szczególną ostrożność. Atrakcyjna cena i obietnica błyskawicznej dostawy powinny szczególnie wzbudzić naszą czujność. Decydując się na zakup, wybierajmy sprawdzonych, zaufanych sprzedawców, sprawdzajmy, czy posiadają prawdziwe dane, zweryfikujmy opinie na ich temat i komentarze. Pamiętajmy, że zapłacić za towar możemy również bezpośrednio podczas jego odbioru, szczególnie jeżeli dokonujemy zakupu na wysoką kwotę. Wypadek miał miejsce w Zawadzie na drodze krajowej numer 74. Z naszych wstępnych ustaleń wynika, że kierujący osobowym Seatem jechał od strony Wielączy. W Zawadzie na oznakowanym skrzyżowaniu wykonywał manewr skrętu w lewo. Nie ustąpił przy tym pierwszeństwa przejazdu jadącemu z naprzeciwka kierującemu motocyklem, co doprowadziło do zderzenia pojazdów. Motocyklista po zderzeniu z pojazdem przewrócił się, doznając obrażeń. Załoga karetki pogotowia przewiozła go do szpitala. Motocyklem marki Honda kierował 56-letni mieszkaniec gminy Zamość. Za kierownicą Seata siedział 44-latek z tej samej gminy. Hondą podróżowały również dwie nieletnie pasażerki, zarówno kierowca osobówki, jak i pasażerki nie potrzebowali pomocy medycznej. Policyjne badanie alkomatem potwierdziło, że kierujący biorący udział w wypadku byli trzeźwi. Oficer dyżurny zamojskiej komendy otrzymał informację, że w jednej z miejscowości gminy Szczebrzeszyn nietrzeźwy mężczyzna chce odjechać autem spod sklepu. Zgłaszający zabrał mu kluczyki i powiadomił służby. Interweniujący w tej sprawie policjanci ze Szczebrzeszyna na sklepowym parkingu zauważyli zaparkowane Volvo. Obok auta stał młody mężczyzna. Jak się okazało, był to zgłaszający, który w rozmowie z policjantami wyjaśnił, że zauważył, jak pijany mężczyzna wyszedł ze sklepu, wsiadł do Volvo i próbował odjechać z parkingu. Wtedy zgłaszający zabrał mu kluczyki do auta. Kierujący Volvo po tym wysiadł z pojazdu i pieszo oddalił się z parkingu. Policjanci po uzyskaniu tych informacji rozpoczęli poszukiwania kierowcy Volvo. Odnaleźli go idącego chodnikiem w niedalekiej odległości od sklepu. Kierującym był 54-letni mieszkaniec gminy Szczebrzeszyn. Policjantom wyjaśnił, że spożywał alkohol i zabrakło mu papierosów. Postanowił więc przyjechać samochodem do sklepu celem ich zakupu. Mężczyzna został poddany badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Wynik wykazał w jego organizmie prawie 3 promile. Z udziałem 54-latka policjanci wykonali również badanie retrospektywne. Dodatkowo po sprawdzeniu w policyjnych systemach informatycznych okazało się, że 54-latek nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Uprawniony organ cofnął je kilka lat temu. Kierujący Volvo poniesie konsekwencje prawne popełnionych przestępstw. Odpowie za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości oraz prowadzenie pojazdu po cofnięciu uprawnień. Przypominamy, że za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości kodeks karny przewiduje karę do 3 lat więzienia, natomiast za niestosowanie się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnień grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności. Postawa, jaką zaprezentował zgłaszający, zasługuje na uznanie. Wskazuje na wysoki poziom poczucia współodpowiedzialności za zachowanie zachowania innych uczestników ruchu drogowego i realnie wpływa na wzrost bezpieczeństwa na naszych drogach. Jazda pod wpływem alkoholu, poza konsekwencjami karnymi, wiąże się bowiem z zagrożeniem nie tylko dla samego kierującego, ale również dla innych osób znajdujących się w tym czasie na drodze. Spożyty alkohol znacznie ogranicza koncentrację i negatywnie wpływa na sposób postrzegania rzeczywistości oraz wykonywane przez nietrzeźwego kierowcę manewry. Na polnej drodze w Kalinowicach doszło do dachowania pojazdu. Wstępnie ustaliliśmy, że kierujący Hondą poruszał się drogą żużlową, nagle stracił panowanie nad pojazdem i zjechał z drogi na pole, doprowadzając do dachowania samochodu. Hondą kierował 43-letni mieszkaniec Zamościa, jechał sam. Mężczyzna doznał poważnych obrażeń, był nieprzytomny. Załoga karetki pogotowia przetransportowała go do szpitala. Niestety, pomimo reanimacji, 43-latek zmarł. Mężczyzna posiadał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. W czasie zdarzenia prawdopodobnie znajdował się pod działaniem alkoholu. Na miejscu policyjna grupa dochodzeniowo-śledcza wykonała czynności procesowe, funkcjonariusze wykonali oględziny miejsca i pojazdu, zabezpieczyli ślady, przesłuchali świadków. Ciało mężczyzny decyzją prokuratora z prokuratury okręgowej w Zamościu zostało zabezpieczone celem wykonania dalszych badań sekcyjnych. Rowerzyści to niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. Kierujący rowerem w starciu z samochodem zawsze stoi na przegranej pozycji. Zarówno statystyki, jak i codzienna praktyka pokazują, że kluczem do bezpieczeństwa jest wzajemny szacunek i zasada ograniczonego zaufania po obu stronach. W 2025 roku rowerzyści uczestniczyli w 3425 wypadkach drogowych, w których zginęło 155 rowerzystów, a ponad 3000 osób zostało rannych. Pomimo, że rowerzyści rzadziej są sprawcami wypadków, nie oznacza to, że zawsze przestrzegają przepisów. W ubiegłym roku przyczynili się do spowodowania blisko 1200 spośród nich. W ich wyniku zginęło 67 osób, a ponad 1100 zostało rannych. Wstępne dane za okres styczeń-sierpień bieżącego roku również pokazują, że problem pozostaje aktualny. W tym czasie na terenie Polski odnotowano 821 wypadków drogowych, w których sprawcą był rowerzysta. Zginęły 34 osoby, a 812 zostało ranne. W 2025 roku największa liczba wypadków spowodowanych przez rowerzystów dotyczyła dwóch grup wiekowych – 60 lat i więcej oraz w przedziale wiekowym od 40 do 59 lat. To właśnie do tych grup w sposób szczególny kierujemy apel o rozwagę, stosowanie się do przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się rowerem. Rowerzysto, korzystaj z drogi dla rowerów, pasa ruchu dla rowerów, jeżeli są wyznaczone. Przestrzegaj sygnalizacji świetlnej i znaków drogowych. Ustępuj pierwszeństwa przejazdu. Zachowaj szczególną ostrożność, zbliżając się do skrzyżowań. Prawidłowo sygnalizuj również zamiar zmiany kierunku jazdy i dostosuj prędkość do warunków ruchu i własnych umiejętności. Zachowaj także szczególną ostrożność, zbliżając się do przejazdu dla rowerów, pamiętając, że masz pierwszeństwo przed innym pojazdem dopiero, gdy znajdziesz się na przejeździe dla rowerów. Nie zapominaj również o właściwym wyposażeniu i oświetleniu roweru. Przypominamy, że rowerzystom zabrania się korzystania z telefonu w czasie jazdy. Co najważniejsze, nie wolno kierować rowerem pod wpływem alkoholu lub innych środków działających podobnie do alkoholu. Należy też pamiętać, że od 3 czerwca bieżącego roku obowiązują nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia i kierują rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, muszą korzystać z kasku ochronnego. Nowe regulacje mają zwiększyć ochronę najmłodszych uczestników ruchu i ograniczyć skutki urazów głowy. Kask nie zapobiegnie wypadkowi, ale może znacząco ograniczyć jego konsekwencje. Dlatego rekomendujemy, aby każdy bez względu na wiek korzystał z kasku ochronnego. Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w miejscowości Podkrasne na drodze krajowej nr 17. W tym wypadku uczestniczyły dwa pojazdy, osobowa Toyota i bus marki Iveco. Wstępnie ustaliliśmy, że kierujący Toyotą poruszał się od Lublina w kierunku Zamościa. Na wzniesieniu nagle zjechał na przeciwny pas ruchu i zderzył się z jadącym z naprzeciwka kierującym pojazdy marki Iveco typu bus. Toyotą kierował 54-letni mieszkaniec powiatu krasnostawskiego, przewoził dwoje pasażerów w wieku 19 18 i 73 lat. Iweko kierował 50-latek z powiatu chrubieszowskiego. Podróżował sam. Wszyscy uczestnicy wypadku zostali przewiezieni do szpitala. 19-latka do szpitala przetransportowała załoga lotniczego pogotowia ratunkowego. W wyniku odniesionych obrażeń w szpitalu zmarła 73-latka oraz 19-latek. Oboje byli pasażerami Toyoty. Policyjne badanie alkomatem wykonane na miejscu zdarzenia drogowego potwierdziło, że kierujący byli trzeźwi. Patrol zamojskiego ruchu drogowego na jednej z ulic miasta zauważył kierującego rowerem, którego styl jazdy wzbudził zainteresowanie mundurowych. Dlatego też podjęli wobec mężczyzny interwencję. Cyklista, 42-letni mieszkaniec Zamościa, był nietrzeźwy. Badanie alkomatem wykazało w jego organizmie ponad 2 promile. Dodatkowo, po sprawdzeniu w policyjnych bazach, okazało się, że 42-latek jest poszukiwany listem gończym, który wydał wobec niego sąd rejonowy w Chrubieszowie. Mężczyzna do odbycia ma karę 5 miesięcy pozbawienia wolności za popełnione w przeszłości przestępstwo kierowania gróźb karalnych wobec innej osoby. Przejażdżka rowerem zakończyła się dla niego zatrzymaniem i doprowadzeniem do zakładu karnego. Dodatkowo za popełnione wykroczenie kierowania rowerem w stanie nietrzeźwości 42-latek kolejny raz odpowie przed sądem. Wypadek z udziałem kierującego hulajnogą elektryczną miał miejsce w Zamościu na ulicy Partyzantów. Z naszych wstępnych ustaleń wynika, że kierująca samochodem wyjechała z ulicy Orlej na ulicę Partyzantów, a po chwili zdecydowała się skręcić w lewo w ulicę Zacisze. Wykonując ten manewr, zauważyła kierującego hulajnogą elektryczną, który jechał ciągiem pieszo-rowerowym od strony Nowego Miasta, zbliżając się do przejazdu dla rowerów. Nie zdążyła zareagować, hulajnoga uderzyła w prawy bok jej pojazdu, a kierujący hulajnogą w przednią szybę auta. Na szczęście 15-latek Zamościa, który kierował hulajnogą, miał kask ochronny. Nastolatka załoga karetki pogotowia ratunkowego przetransportowała do szpitala. Po badaniach okazało się, że 15-latek doznał obrażeń. Na szczęście nie zagrażają one jego życiu. Toyotą kierowała 44-letnia mieszkanka gminy Zamość. Policyjne badanie alkomatem potwierdziło, że zarówno kierująca autem, jak i nastolatek byli trzeźwi. Do wszystkich uczestników ruchu drogowego apelujemy o zachowanie ostrożności. Kierujący pojazdem mechanicznym zobowiązany jest ustąpić pierwszeństwa pieszym wchodzącym i znajdującym się na przejściu oraz cyklistom i kierującym hulajnogami, którzy poruszają się przejazdem rowerowym. Przepisy i rozsądek obowiązują również kierujących hulajnogami elektrycznymi. Zbliżając się do przejazdu dla rowerów, użytkownik hulajnogi powinien zachować szczególną ostrożność i pamiętać, że nie zawsze ma pierwszeństwo przed samochodem. Ważnym elementem bezpiecznej jazdy hulajnogą, poza przestrzeganiem przepisów i rozsądkiem, jest także korzystanie z kasku, który chroni w przypadku upadku lub zderzenia. Przebywająca w Krasnobrodzie kobieta zgubiła kartę parkingową dla osoby z niepełnosprawnością. Zorientowała się dopiero po przyjechaniu do Zamościa. Zaniepokojona sytuacją niezwłocznie zgłosiła zagubienie zamojskim policjantom. Jak podkreśliła w swoim podziękowaniu, zarówno w Krasnobrodzie, jak i w Zamościu spotkała się ze strony funkcjonariuszy z ogromną empatią, życzliwością i pełnym zrozumieniem. Dla niej, jako osoby starszej, będącej wówczas w dużym stresie, takie podejście miało szczególne znaczenie. Na szczęście historia zakończyła się pomyślnie. Zagubiona karta szybko się odnalazła. Do policjantów w Krasnobrodzie przyniósł ją życzliwy mieszkaniec, który znalazł dokument i zadbał o to, aby trafił w odpowiednie ręce. Taka postawa funkcjonariuszy buduje ogromne zaufanie do państwa służby, napisała wdzięczna kobieta, dziękując policjantom za okazane wsparcie i ludzkie podejście. Opisana przez kobietę sytuacja pokazuje, że służba w policji to nie tylko interwencje, czynności służbowe i reagowanie na zagrożenia. To także codzienny kontakt z ludźmi, którzy często zgłaszają się do nas w trudnych, stresujących lub wyjątkowych dla siebie sytuacjach. Dziękujemy za te słowa uznania, są one dla nas szczególnie cenne i przypominają, że profesjonalizm w służbie zawsze powinien iść w parze z empatią, szacunkiem i zwykłą ludzką życzliwością. Szczęśliwie zakończyły się poszukiwania 87-letniej mieszkanki gminy Komarów Osada, która wczesnym rankiem około godziny 3 wyszła z domu i dała się w nieznanym kierunku. Rodzina przez kilka godzin na własną rękę próbowała odnaleźć seniorkę. Niestety prowadzone poszukiwania nie przyniosły rezultatu. Wówczas zaniepokojony o jej życie syn powiadomił policjantów. Wyjaśnił, że matka ma zaniki pamięci, może mieć problemy z orientacją w terenie i powrotem do domu. Nie posiada również telefonu komórkowego i nie wiadomo, wiadomo, w co była ubrana w chwili wyjścia z domu. Natychmiast w zamojskiej komendzie policji rozpoczęto intensywne działania poszukiwawcze. Dla funkcjonariuszy ogłoszono alarm. Policjanci szukali kobiety na terenie pól i lasów gminy Komarów Osada. W akcji poszukiwawczej wzięło udział ponad 70 policjantów oraz pies służbowy. 16 strażaków z Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu oraz ochotniczych straży pożarnych z Zubowic i Komarowa. Do poszukiwań użyto bezzałogowy statek powietrzny oraz pojazd typu kład należące do Straży Pożarnej. Zakrojone na szeroką skalę intensywne działania policjantów i strażaków przyniosły pozytywny efekt. Około godziny 16:30 zaginiona została odnaleziona. Siedzącą na miedzy między polami seniorkę zauważył strażak z Ochotniczej Straży Pożarnej w Zubowicach, który kierując składem przeczesywał okoliczne tereny. 87-latka była wyczerpana, na miejsce została wezwana załoga karetki pogotowia ratunkowego, medycy udzielili jej niezbędnej pomocy, a następnie seniorka trafiła pod opiekę rodziny. O działaniach poszukiwawczych za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformowaliśmy również mieszkańców. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy udostępnili komunikat. Dzięki Państwa zaangażowaniu informacja mogła dotrzeć do wielu osób i przyczynić się do szybszego odnalezienia kobiety.
0: SK Zamość.
8: Przechodzimy do kolejnego tematu. Jak wiadomo, założycielem Zamościa był Jan Zamoyski. Nie wszyscy jednak wiedzą, że Zamoyski miał 4 żony. Kim były i czym wpisały się w historię Zamościa? O tym wszystkim opowiada Dominika Lipska ze Stowarzyszenia Turystyka z Pasją.
10: Dzień dobry, Dominika Lipska, Stowarzyszenie Turystyka z Pasją. Jan Zamoyski był głównym fundatorem, ale też wiele osób mówi, że jednym z tych czynników, które sprawiły, że Jan Zamoyski wyniósł swój ród do jednego z pierwszych rodów w Polsce, była nie tylko jego oszałamiająca kariera, nie tylko jego taka niesamowita osobowość, która sprawiła, że gdzieś tam przebił się w tej polityce, ale także 4 małżonki, ponieważ Jan Zamoyski miał aż 4 żony, też niezwykle ciekawe kobiety i też wystarczy wymienić ich nazwiska, żeby wiedzieć, że rzeczywiście mamy do czynienia z bardzo zacnymi i poważnymi rodami, które w pewien sposób ustabilizowały jego sytuację wśród szlachty. Bo pierwszą żoną była Anna Solińska, o której wiadomo tak naprawdę najmniej. I co ciekawe, Jan Zamoyski tak naprawdę o pierwszej kobiecie, o której pomyślał, to wcale nie była Anna, tylko była Krystyna Radziwiłłówna. Natomiast kiedy rozpoczął takie zabiegi, aby ją tutaj pojąć za żonę, to wtedy rodzina Radziwiłłów bardzo mocno zaprotestowała i stwierdzili, że hola hola, za wysokie progi na Zamoyskiego nogi. No i wtedy właśnie Jan Zamoyski wymyślił to małżeństwo z Anną. Niestety, jak to często bywało w tamtych czasach, kobiety bardzo często umierały w połogach, więc po śmierci Anny Jan Zamoyski oczywiście bardzo to przeżył, natomiast później powrócił do tego pierwotnego zamysłu małżeństwa z Krystyną, która nadal była wolna. No i tutaj już Radziwiłłowie stwierdzili, że rzeczywiście Jan Zamoyski ma takie perspektywy, że pewnie będzie to ciekawa taka postać, że ma możliwości, wyrazili tą zgodę. Co ciekawe, na ślubie Krystyny i Jana Zamoyskiego odbyła się premiera odprawy posłów greckich Kochanowskiego, ponieważ Jan Zamoyski i Kochanowski, oni się znali. Jan Zamoyski był takim mecenasem trochę Jana Kochanowskiego. No i właśnie Jan Kochanowski zadedykował tą odprawę posłów greckich właśnie na ślub Krystyny i Jana Zamoyskich już wtedy. Co ciekawe, odprawa w swoich czasach nie spodobała się publiczności. Została ona dość mocno skrytykowana, gdzie teraz jest to chyba jeszcze jest lekturą szkolną i takim bardzo ważnym dziełem Jana Kochanowskiego. Natomiast wtedy nie za bardzo przypadła do gustu. Mówiono, że za bardzo zachwiał Jan Kochanowski tą antyczną zasadą trzech jedności miejsca, czasu i akcji. Też ciekawostka taka, tą całą reżyserią tegoż dramatu zajął się Wojciech Oczko. Wojciech Oczko jest pewnie znany trochę może bardziej w Warszawie, bo tam jest szpital jego imienia, bo to był lekarz rzeczywiście. Był to lekarz, który był tak naprawdę w Polsce prekursorem przeszczepów skóry. A oprócz tego miał też taką artystyczną duszę i właśnie wyreżyserował ten cały spektakl. Także tutaj rzeczywiście nam się stykają ciekawe osoby. Później po śmierci Krystyny Jan Zamoyski bardzo mocno przeżył, bo z nią był niezwykle zżyty i pisał w ogóle do niej w listach Moje najmilsze serce. Natomiast też myślał przyszłościowo, myślał o tym, że będzie chciał przekazać komuś ten ogromny majątek i tutaj wszedł w całą historię Stefan Batory, król, któremu Jan Zamoyski pomógł w dostaniu korony. Stefan Batory zaproponował, żeby kolejną żoną Jana Zamoyskiego była jego bratanica Gryzelda Batorówna właśnie. właśnie, no i tutaj sam Jan Zamoyski skoligacił się właśnie z rodziną królewską. Natomiast tak naprawdę małżeństwem, które przyniosło tego długo wyczekiwanego syna i żoną, która przeżyła Jana Zamoyskiego, była Barbara Starnowskich-Zamojska, czwarta małżonka. No i właśnie to ona powiła Tomasza Zamoyskiego, tego długo wyczekiwanego, na którego Jan Zamoyski bardzo się starał, żeby on był świetnie wykształcony, żeby był przygotowany i żeby ukończył jego dzieło, i tak też się stało, bo Tomasz Zamoyski niejako, można powiedzieć, że był tym, który ukończył budowę miasta Zamościa. No ale to są te pierwsze panie, cztery małżonki Jana Zamoyskiego. Tak naprawdę w historii Zamościa jest bardzo wiele ciekawych wątków kobiecych właśnie. Tutaj można by było pewnie godzinami opowiadać, natomiast kontynuując tą tematykę rozpoczętą, czyli żon ordynatów zamojskich, no wiadomo, Jan Zamoyski był pierwszym ordynatem, to też na pewno ciekawą historię niesie ze sobą Jan Sobiepan Zamoyski, ciekawą żonę, znaną powszechnie tak naprawdę, bo żoną Jana Sobiepana Zamoyskiego była Maria Kazimiera de Lagrange d'Arquien, słynna Marsieńka Sobieska, ale primo voto, czyli z pierwszego małżeństwa, Maria Kazimiera była zamojska. W ogóle cała historia, jak doszło do tego mariażu, jest niezwykle ciekawa, dlatego że Marsieńka w ogóle przybyła do Polski z dworem królowej Ludwiki Marii Gonzagi, jako jej ulubiona dwórka, gdzieś tam w wieku około lat 4, natomiast po pewnym czasie królowa odesłała ją na kształcenie, jeszcze jako taką dziewczynkę, a przyjechała jako, no w zasadzie podlotek, już prawie kobieta, bo jako 15-latka z powrotem do Polski. No i wtedy okazało się, że no zachwyciła cały polski dwór, a przynajmniej jego męską część. No i niektórzy twierdzą, że też zawróciła trochę w głowie królowi Janowi Kazimierzowi, a okazało się, że królowa Ludwika była no niezwykle zazdrosna o swoją dwórkę, no i postanowiła się po prostu jej pozbyć. Jak się pozbyć? No, najlepiej wydać za mąż i najlepiej za kogoś znacznego, bo wtedy, ponieważ kasa królewska często świeciła pustkami, więc często para królewska robiła w ten sposób, że po prostu dwórki królowej, takie najbardziej zaufane, wydawano za znamienitych magnatów, co, no bo już wtedy trudniej się sprzeciwić królowi, jak masz jego żony, ukochaną przyjaciółkę za żonę. No i tutaj królowa postanowiła Marysię wydać właśnie za Jana Sobiepana Zamoyskiego. Zaletą Sobiepana Zamoyskiego było to, że no pewnie znajdował się w dziesiątce najbardziej pożądanych kawalerów w ówczesnej Polsce. Głównie z bogactwa może, aniżeli z przystojności, chociaż to wiadomo, o gustach się nie dyskutuje. Ale drugą jego bardzo wielką zaletą było to, że on nie lubił Warszawy. I rzadko kiedy jeździł do Warszawy, wolał swoją ordynację zamojską, wolał Zamość. Stąd też pewnie poniekąd i przydomek Jan Sobiepan Zamojski, bo mówiono, że był Sobiepanem i nie uznawał nad sobą nikogo poza królem Polski. Jan Sobiepan Zamojski, tak jak Marysieńka, zachwycona nie była za bardzo, bo był sobie pan od niej dwa razy starszy, to sobie pan był bardzo zachwycony tym całym projektem, dlatego że był wielkim miłośnikiem kultury francuskiej, francuskich kobiet. No i nawet kiedyś podobno miał powiedzieć, że jeżeli kiedykolwiek się ożeni, to ma być to francuska. No i tutaj królowa trafiła idealnie. No tak jak mówiłam, Marysieńka przekonana do końca nie była, ale w sumie bardzo znaczącym argumentem były piękne suknie, futra i klejnoty, jakie otrzymała od sobie pana Zamoyskiego. No i do ślubu doszło. Początkowo obie strony się bardzo starały, sobie pan specjalnie dla Marysieńki odprawił z Zamościa cały harem pań. Marysieńka specjalnie dla sobie pana nauczyła się pić wino. Marysieńka także czterokrotnie zaszła w ciążę. Niestety żadne z dzieci nie dożyło do wieku dorosłego, w zasadzie we wczesnym dzieciństwie niestety umierały. A ten długo wyczekiwany dziedzic, chłopczyk, urodził się niestety martwy. I myślę, że to nie było, też nie odbiło się bez, musiało się odbić trochę na psychice Marysieńki. Też na pewno jakieś takie podejście sobie pana, który zaczął zaniedbywać w ogóle, więc no nie ma chyba nic gorszego niż młoda, piękna i puszczona kobieta, i Marysieńka zaczęła szukać jakichś innych, nowych znajomości i odnowiła znajomość z Janem Sobieskim, którego poznała jeszcze dawno temu gdzieś tam na dworze Ludwiki Marii Gonzagi właśnie. Zaczęli wymieniać między sobą listy i tak naprawdę my kojarzymy te listy, bo są podawane jako ten przykład pięknej epistolografii miłosnej XVII-wiecznej, ale tak naprawdę te pierwsze listy były takie bardziej przyjacielskie, bo Marysieńka tam pisała w tych listach do Sobieskiego: a słuchaj, czy nosisz kaplerz, który ci podarowałam, a czy przeczytałeś książkę, którą ci pożyczyłam z biblioteki mojego męża, a czy nosisz ciepłe gacie, bo zima się zbliża, i takie tam różne, ale z biegiem czasu ta więź pomiędzy nimi się zacieśniała, zaczęli pisać w ogóle szyfrem, zaczęli troszeczkę romansować, chociaż tutaj niektórzy historycy mówią, że Marysieńka mogła jako osoba bardzo bogobojna nigdy nie zdradzić, przynajmniej czynem, sobie pana Zamoyskiego, bardziej może myślą, no ale tutaj już tego się nigdy nie dowiemy i w to wnikać chyba nie należy. W każdym razie w tych późniejszych listach już zaczynały pisać szyfrem. Marysieńka to na przykład jest Astrea, sobie jest Kiceladon, miłość to pomarańcze, a sobie pan Zamoyski to makrela albo fujara. Także no nie pozostawiała suchej nitki na Zamoyskim, na jego siostrze Gryzeldzie. Swoją drogą, a propos wątku kobiet, też niezwykle ciekawa kobieta, dlatego, że to była taka kobieta, która w pierwszej połowie XVII wieku potrafiła wymóc na swoim ojcu Tomaszu to, żeby ten pozwolił jej wybrać sobie męża. Tomasz się zgodził, powiedział, że dobrze, tylko wybierzesz z kandydatów, których ja ci przedstawię. I no tutaj kandydatów było całych dwóch, zawsze to jakiś wybór. No ale jacy to byli kandydaci? No to była rzecz niesamowicie zamożni kandydaci, niesamowicie tacy wpływowi, bo z jednej strony był to książę Dominik Ostrowski-Zasławski, a z drugiej strony książę Jeremi Wiśniowiecki. Książę Dominik to był taki ubierający się po francusku, wiecznie czerwony i taki na twarzy, bo coś tam mu nie pasowało, taki troszeczkę francuski piesek, natomiast Jarema dość wysoki jak na swoje czasy, bo on miał tam chyba około 1,75 m wzrostu, także w XVII wieku to całkiem dobry wynik. Ubierający się po polsku, a jego największą wadą jako arystokraty, księcia w zasadzie, było to, że miał bardzo ciemną karnację. I ci dawni kronikarze w dawnych kronikach często jest opisywane, że oni bardzo mocno konkurowali o rękę Gryzeldy, gdyż panna nie tyle była powabna urodą, ile ogromnym majątkiem, który miała odziedziczyć. I nawet jest taka anegdota, że książę Dominik przekupił pannę z Frauzumeru Gryzeldy, żeby ta obrzydziła jej księcia Jeremiego, ku któremu się ona bardziej skłaniała. I co panienka wymyśliła? Otóż przy porannej toalecie, gdzieś tam czesząc Gryzeldę, mówi do niej tak: pani, cóżeż tu upatrzyła w tym księciu Jeremim, przecie on czarny, pijąc do tej czarnej, ciemnej karnacji. Gryzelda odwróciła się, uśmiechnęła do panienki i mówi: nie frasuj się, wać panna, nie poczerni mnie on. No i jak się można domyślić, wybrała właśnie Jeremiego Wiśniewieckiego. Wbrew pozorom było to niezwykle udane małżeństwo. Oni się bardzo nie lubili ze sobą rozstawać. Gryzelda wiecznie przez tego Jeremiego wpadała w tarapaty, bo a to pojechała gdzieś tam do niego na dzikie pola, no to ją zaatakował jakiś czambuł tatarski, no ale uratowano. A to pojechali do Wiśniowca na pogrzeb Konstantego Wiśniewieckiego bodaj. Panowie, jak to zwykle na pogrzebach sarmackich, tak się popili, zaczęła się bójka, bijatyka i przez przypadek Gryzelda mało co nie cieli przez głowę szablą. Na szczęście w ostatniej chwili całą sytuację uratował biskup Jan Zamoyski, który po prostu cięcie sparował. Także no miała się kobieta z tym Jeremim. Niemniej jednak to też jest ciekawy aspekt tej całej historii, dlatego że Gryzelda jest matką jednego z polskich królów, Michała Koruta Wiśniewieckiego. Jest to jakoś mega dobrze oceniany król w historiografii polskiej. Nawet kiedyś został oceniony bodaj przez profesora Konopczyńskiego, który napisał, że no tak, Michał Korbut Wiśniewiecki znał 6 języków, ale w żadnym nie miał nic ciekawego do powiedzenia. Może po prostu nie trafił w odpowiednie czasy, bo takie mocno wojenne. Natomiast Gryzelda, kiedy Jerema zmarł, to zgodnie z tradycją odprowadziła jego ciało na Święty Krzyż, tam też został pochowany. Natomiast Gryzelda przyjechała do Zamościa. No i kiedy przyjechała do Zamościa, no to zaczęły się problemy z Marysieńką. No bo dwie kobiety w jednym pałacu, to się nie może udać, dokładnie. Tak jak początkowo one się całkiem tolerowały, tak niestety, kiedy próbowały obie rządzić, no to niestety się nie za bardzo lubiły. W związku z tym, wracając do tych listów, Marysieńka w listach Gryzelda określała mianem Bassetli albo Brytfanny. Także też nie zostawiała suchej nitki na Gryzeldzie. Natomiast w pewnym momencie Marysieńka, już ta sytuacja między sobie panem Marysieńką jest tak napięta i tak zła, że Marysieńka wyjeżdża do Warszawy i podobno stara się o to, żeby król pomógł jej w uzyskaniu unieważnienia małżeństwa. Jest to rok 1665 i taka trochę na poły legenda, na trochę na poły fakty mówią, że król wezwał ją na audiencję któregoś kwietniowego dnia, rzucił jej pod nogi list i powiedział: masz rozwodu, którego chciałaś. Okazało się, że w liście jest informacja o śmierci Jana sobie pana Zamoyskiego, który zmarł na początku kwietnia właśnie 1665 roku. I Marysieńka podobno nie wytrzymała roku żałoby, 5 tygodni później była żoną Sobieskiego. Był to cichy, tajny ślub, no ale jak to zwykle bywa z takimi historiami, informacja obiegła całą Rzeczpospolitą. Rzeczpospolitą, no i trafiła między innymi do Zamościa. A tutaj z kolei nad grobem sobie pana pojawiła się Gryzelda, oczywiście jego siostra ukochana. I tak naprawdę mamy w tym momencie pewien problem, dlatego że zgodnie z tymi przepisami ordynacji zamojskiej, ordynacja może przechodzić tylko w linii męskiej, a sobie pan Zamojski nie miał syna, który by przeżył do wieku dorosłego. W związku z powyższym, zgodnie z tą konstytucją ordynacji, powinna ona przejść na młodszą linię Zamojskich i takim przedstawicielem tej linii był Zdzisław Zamojski, a kolejny w dziedziczeniu był jego syn Marcin. Natomiast tak się od razu nie stało, dlatego że tutaj macki po ordynację wyciągnęły 3 rody jeszcze dodatkowo. To sytuacja jest bardzo mocno zaplątana, więc ja może nie będę jakoś się w jakieś szczegóły mocne tutaj wdawać, natomiast zasadniczo był tu ród koniec polskich, ponieważ i sobie pan Zamojski i Gryzelda mieli jeszcze jedną siostrę Joannę, Barbarę, która wyszła za koniec polskiego i miała syna Stanisława. I Stanisław Koniec Polski stwierdził, że on by chętnie tą ordynację przejął. Gryzelda stwierdziła to samo i Marysieńka stwierdziła to samo. Ale tutaj mamy tak naprawdę to dziedziczenie po kądzieli, czyli w linii żeńskiej. Natomiast były to bardzo wpływowe i potężne rodzy w Polsce. I to doprowadziło do wielkiej wojny. Właśnie pomiędzy tak naprawdę tymi trzema kobietami w pewnym sensie. Natomiast to przewalało się bardzo długo. Natomiast koniec końców trochę dzięki temu, że Sobieski, który został już królem w 1674, odpuścił.
8: To wszystko w tym magazynie Zamojskiej Jaski. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
0: SK Zamość News.
8: Wczesny magazyn lokalny Zamojskiej Eski, Wioletta Sewa, zapraszam. W tym magazynie powiemy o tegorocznym budżecie obywatelskim miasta Zamość. Będzie też wycieczka do Sandarek.
0: SK Zamość.
8: Trwa realizacja zadań w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego. To 16 projektów osiedlowych, jeden ogólnomiejski. Część projektów została już zrealizowana, inne są w trakcie, ale są też zadania, które czekają na realizację. O szczegółach opowie
11: Ewa Dękiewicz, zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju i Inwestycji. Miasto Zamość rokrocznie realizuje zadania w ramach tak zwanego budżetu obywatelskiego. Wynika to z ustawy o samorządzie gminnym i każde miasto na prawach powiatu jest zobligowane do tego, aby wyodrębnić pulę środków w wysokości minimum 0,5% wydatków z ostatniego sprawozdania i to przeznaczyć na tak zwany budżet obywatelski. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym budżet obywatelski to jest taka szczególna forma konsultacji społecznych. W ramach tych konsultacji mieszkańcy głosują i decydują o przeznaczeniu części wydatków miasta. Nasz budżet zamojski jest podzielony na tak zwane budżety osiedlowe, jest ich 16 i realizujemy jedno zadanie w ramach budżetu ogólnomiejskiego. Pula na budżety osiedlowe to jest 130 tysięcy na ten rok, 130 tysięcy na każde osiedle, natomiast budżet ogólnomiejski, zadanie w ramach budżetu ogólnomiejskiego to jest 1 300 000. W związku z tym, że mamy już wrzesień, część zadań w ramach budżetu obywatelskiego została już zrealizowana, ale jeszcze sporą część mamy w trakcie realizacji. I tak jeśli chodzi o budżet obywatelski, zadanie budżetu obywatelskiego polegające na budowie sali lekcyjnej przy szkole podstawowej nr 2 w Zamościu, zostało ono już zrealizowane. W ramach tego zadania wykonana została drewniana altana, która pełni rolę, formę klasy lekcyjnej na świeżym powietrzu. Razem z zagospodarowaniem terenu wyposażona jest w stoliki, w krzesełka, w ławeczki, tak aby można było spędzić ten czas na zewnątrz. Są tam tablice edukacyjne, donice, utwardzenie terenu, dojście, wszystko jest ogólnodostępne, ale w bliskiej odległości przy szkole podstawowej nr 2 na osiedlu Słoneczny Stok. Dalej mamy na osiedlu Świętego Piątka, mamy też już zrealizowany plac zabaw i mini ogródek dla mieszkańców u zbiegu ulic Jordana i Pederewskiego. Tam mamy wykonane i zamontowane urządzenia zabawowe, bezpieczną nawierzchnię, ławeczki, kosze na śmieci, ławostoły. czyli takie miejsce, gdzie mieszkańcy będą mogli spędzić czas wspólnie na świeżym powietrzu i to zadanie też zostało już zrealizowane. To zadanie ostatecznie odebraliśmy 4 września, czyli w sumie niedawno, w zeszły piątek, ale z informacji od mieszkańców wiemy, że cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Oprócz tego jeszcze na osiedlu Karolówka zakończyliśmy realizację drugiego etapu tak zwanej rowerowej szkoły. To jest miejsce w obrębie szkoły podstawowej numer 8. W zeszłym roku rozpoczęliśmy realizację tego przedsięwzięcia, natomiast w tym roku była kontynuacja. Zamontowane są tam stojaki rowerowe, bo takie jest zapotrzebowanie. Jest tam również utwardzenie terenu pod te stojaki, zadaszenia. Są elementy małej infrastruktury, kosze, czyli takie uporządkowanie terenu wokół. I to zostało już zakończone jeszcze przed wakacjami. Natomiast pozostałe zadania inwestycyjne mamy w trakcie realizacji, ponieważ są to zadania, niektóre są rozpoczęte, w niektórych przypadkach, jak na przykład przy wykonaniu parku doświadczeń przy przedszkolu miejskim numer 12, musieliśmy unieważnić postępowanie, ponieważ pula środków na zadanie ogólnomiejskie to jest 130 tysięcy, natomiast w przypadku tego zadania wpłynęła tylko jedna oferta i ona znacząco przekraczała zaplanowane środki, dlatego też zadanie to na chwilę obecną jeszcze nie rozpoczęło się, ponowiliśmy ogłoszenie o wyborze wykonawcy na to zadanie, czekamy na oferty. W ramach tego zadania chcielibyśmy też zrobić, tak jak zgodnie z wnioskiem mieszkańców, zagospodarować teren przy przedszkolu miejskim numer 12, wykonać tam takie elementy małej architektury, czyli huśtawki, jakieś ścianki do malowania, kuchnie błotne, czyli takie elementy, które pozwolą na spędzenie miło czasu, a poza tym w przypadku może mniejszych dzieci jakieś nowe doświadczenia, elementy poznawcze. No i oczywiście wokół zagospodarowanie terenu, nasadzenia i ogólnie uporządkowanie tego terenu. Park doświadczeń przy przedszkolu miejskim numer 12 jest realizowany w ramach budżetu obywatelskiego na osiedlu Zamojskiego. Jeśli chodzi o przebudowę nawierzchni kwarty południowo-zachodniej Rynku Nowego Miasta w ramach zadania osiedlowego Osiedle Nowe Miasto, mamy już tutaj opracowaną dokumentację projektową. Mamy zaświadczenie z Wydziału Budownictwa o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w zakresie wykonania tego zadania. I tutaj już mamy przewidziane rozbiórkę zdeformowanej tej krzywej nawierzchni, uzupełnienie tych tak zwanych kocich chubów, demontaż części stołów, które tam się znajdują, po to, żeby zwiększyć miejsca parkingu.

Przy szkole podstawowej numer 10. Tam jest na ten tydzień planowane podpisanie umowy z wykonawcą. Będzie tam wykonana nowa nawierzchnia parkingu z kostki betonowej i część tej nawierzchni będzie z asfaltu. Także takie w miarę proste, nieskomplikowane zadanie, ale jak widać z głosowania mieszkańców na pewno będzie przydatne i będzie im potrzebne. Mamy dopiero w trakcie realizacji i przygotowania dokumentacji na osiedle Partyzantów. Mamy tam budowę miejsc postojowych wzdłuż ulicy Kiepury. To jest ten teren bliżej tak zwany garaży. Tam do tej pory mieszkańcy parkują wzdłuż ulicy. Chcielibyśmy uzyskać niezbędne uzgodnienia i sporządzić taką dokumentację, tak aby można było parkować prostopadle do ulicy. Przez to zwiększy się ilość miejsc parkingowych, ponieważ, jak Państwo wiedzą, w tamtym rejonie jest deficyt miejsc do parkowania. Myślimy, że z około 8 miejsc by się tam udało ulokować. Jeśli chodzi o osiedle Majdan, w ramach budżetu obywatelskiego wybrano przebudowę bocznej ulicy Majdan i wykonano w ramach tej inwestycji już dokumentację, uzyskano wszelkie uzgodnienia. Natomiast teraz już mamy złożoną ofertę, do której niestety, ale musieliśmy odrobinę dołożyć środków, ale w najbliższym czasie planujemy, będzie rozstrzygnięcie i planujemy podpisanie umowy i termin realizacji tej inwestycji to jest około 60 dni od podpisania umowy. Także myślimy, że październik, połowa września, gdybyśmy zawarli umowę, październik, połowa listopada, maksymalnie byłoby to wykonane. W ramach zadania tam jest przewidziana budowa odcinka kanalizacji deszczowej i tylko wykonanie nawierzchni, ponieważ jest to boczna ulica między zabudową jednorodzinną. Jeśli chodzi o osiedle Rataja, będziemy wykonywać, nawet już wykonujemy, ponieważ jest podpisana umowa i termin realizacji tej umowy jest do 5 listopada, przy boisku, które było zrealizowane w zeszłym roku w ramach budżetu obywatelskiego, w tym roku będzie wykonywana budowa siłowni zewnętrznej. Tam przewidziano dostawy i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej. Około 9 sztuk wyszło nam z kosztorysu. Jakiś rowerek, biegacz, twister, orbitek, także urządzenia, które będą ogólnodostępne, z których będą mogli korzystać mieszkańcy. Oczywiście tak jak przy każdym przedsięwzięciu takim, gdzie jest zagospodarowanie terenu dla mieszkańców, elementy małej infrastruktury, czyli ławki, kosze na śmieci, jakieś stojaki na rowery, oczywiście uprzątnięcie całego terenu, utwardzenie, wykonanie nawierzchni bezpiecznej i oczywiście wykonanie ogrodzenia. Jeszcze w ramach ulicy Włościańskiej na osiedlu Janowice mamy w trakcie realizacji zadanie polegające na doposażeniu placu zabaw. We wcześniejszych edycjach budżetu obywatelskiego wykonywaliśmy tam również ogrodzenie, natomiast teraz mieszkańcy zdecydowali, że chcieliby uzupełnienie tego placu zabaw o trampoliny stałe. I mamy podpisaną umowę, przewiduje ona wykonanie i zamontowanie zestawu trampolin okrągłych, 3 sztuk, takie trampoliny ziemne razem z urządzeniami jako urządzenia zabawowe i trampolina tak zwana gra w klasy, czyli 1 sztuka takiej trampoliny. Mamy podpisaną umowę, termin realizacji to jest połowa września, także czekamy na wykonanie tego i na możliwość oddania to mieszkańcom. Oprócz tego na osiedlu Powiatowa wygrał wniosek, który dotyczy wykonania miejsc parkingowych przy ulicy Poniatowskiego i zgodnie z opracowaniem

0: zaawansowaną dokumentacją, którą sporządziliśmy w ramach innego zadania, ponieważ planujemy tam przebudowę ulic Bema Wybickiego i Poniatowskiego. Zrealizowaliśmy również dokumentację na te miejsca parkingowe i w tym momencie ogłosiliśmy postępowanie na wybór wykonawcy. Składanie ofert to jest do 18 września, więc czekamy na takie oferty i w ramach tego zadania przewidziano 11 miejsc parkingowych. Także to jest też osiedle, gdzie widzimy i zgłaszane są deficyty, jeśli chodzi o miejsca parkingowe. I w ramach budżetów obywatelskich osiedlowych to byłoby wszystko i zostaje nam jeszcze zadanie ogólnomiejskie, które planujemy realizować przez 2 lata i jest to modernizacja budynku dla psów na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu. Ze względu na proces technologiczny, proces budowlany, konieczne było rozłożenie realizacji na 26 i 27 rok. Planujemy tam budowę nowego budynku schroniska na około 80 psiaków. Ma być to budynek jednokondygnacyjny, zlokalizowany na działce prostopadle do Braterstwa Broni i w ramach tego budynku przewidziano 38 kojców dla psów. Oprócz tego jeszcze planujemy wykonanie tam tak zwanego szpitalika dla psów, pomieszczenia gospodarczego i zataszenie tego budynku pozwoli na również na wykonanie i umiejscowienie tam urządzeń takich zabawowych i treningowych dla zwierząt. Ma być to wykonywane w technologii i w formule zaprojektuj i wybuduj, czyli potencjalny wykonawca będzie musiał sporządzić najpierw dokumentację, uzgodnić i uzyskać wszystkie niezbędne uzgodnienia i następnie wykonać całe przedsięwzięcie. Ogłosiliśmy postępowanie, wpłynęły 2 oferty. Nie mogliśmy rozstrzygnąć tego postępowania, ponieważ obie oferty znacząco przekraczały założony budżet, ponieważ po sporządzeniu programu funkcjonalno-użytkowego zabezpieczyliśmy zgodnie z tym programem kwotę około 2 600 000 na tą inwestycję. Niestety najtańsza oferta to było 3 321 000, więc na ostatniej sesji nasi radni miejscy wyrazili zgodę na zwiększenie kwoty planu. Zostało to przegłosowane, plan został zwiększony. W tym momencie jest badanie ofert i mamy nadzieję, że przebiegnie to wszystko pozytywnie i będziemy mogli rozstrzygnąć to postępowanie. Proces inwestycyjny jest przewidziany na około 9 miesięcy, więc połowa przyszłego roku byłoby zakończenie, jeżeli wszystko będzie szło zgodnie z planem. Tak jak Państwo wiedzą, kwoty przewidziane w budżecie to jest 1 300 000 i 130 tysięcy na każde osiedle, jednak czasami jest to kwota wynikająca z oferty, która mieści się. W większości przypadków mieściliśmy się w tych kwotach, natomiast w niektórych zadaniach, w niektórych przedsięwzięciach kwota ta znacząco przekraczała. Jeżeli była tylko jedna oferta, staraliśmy się, żeby ogłosić jeszcze raz postępowanie, może będzie większe zainteresowanie i wtedy będzie możliwość wyboru. Natomiast tutaj w przypadku tej modernizacji i budowy budynku schroniska dla psów niestety kwoty były znacząco wyższe, jednak kwestia zabezpieczenia właściwego lokum dla psów przeważyła i radni wyrazili zgodę, więc mamy zwiększenie budżetu i będziemy to realizować. W tej chwili mamy już ten budynek poprzedni rozebrany, mamy przygotowany teren i mamy najpierw, zanim w ogóle rozebraliśmy ten budynek, został sporządzony program funkcjonalno-użytkowy, żebyśmy mieli wiedzę, co należy tam zrobić, jakie prace są niezbędne, a oprócz tego, żebyśmy wiedzieli, w jakich kwotach obracamy się, mówiąc o tej inwestycji. Także teraz jest przeprowadzany proces badania ofert i jak tylko to będzie pomyślnie zakończone, podpisujemy umowę i myślę, że wykonawca wchodzi na plac budowy i wykonuje to, co jest niezbędne, ale proszę pamiętać, że to jest formuła zaprojektuj i wybuduj, czyli najpierw musi być sporządzona dokumentacja, uzgodniona, a dopiero później będą realnie widoczne prace budowlane. Jego stan techniczny był tak zły, że mówiąc kolokwialnie, nie było tam czego naprawiać i nie było czego udoskonalać, ponieważ po właśnie ocenie i po sporządzeniu programu funkcjonalno-użytkowego była tylko jedna decyzja, że on się nie nadaje do remontu. I lepiej i bezpieczniej i być może nawet taniej będzie, żeby go wyburzyć i zrobić wszystko od początku. On będzie na tej samej działce, natomiast to będzie zupełnie inny budynek. Przede wszystkim będą kojce oddzielone, tak aby zwierzęta nawzajem też w ograniczonym stopniu oddziaływały na siebie. Będzie tam szpitalik, będą miejsca gospodarcze. Częściowo będzie podgrzewana podłoga po to, żeby troszeczkę obniżyć koszty tego utrzymania i też koszty i w ogóle komfort przebywania tam zwierząt. Przede wszystkim będzie to budynek ocieplony, w technologii modułowej, ale jednak nowy, zabezpieczony taki, żeby nie przemarzało, żeby zwierzęta tam były w miarę komfortowych warunkach przebywały, bo w porównaniu z tym starym budynkiem to naprawdę będą komfortowe warunki. Budowa tego całego budynku będzie przeprowadzona tak, że dach będzie wydłużony i będzie on również zakrywał kojce. Kojce, które będą na zewnątrz i pozwolą zwierzętom również przebywać na zewnątrz, ale jednak pod zadaszeniem. I przede wszystkim kojce będą mniej liczne, bo liczymy, że około 38 kojców jest w programie funkcjonalno-użytkowym, jest zaplanowanych i to jest na około 80 zwierząt. Ciągi komunikacyjne tam będą, czyli łatwiejsze dojście do zwierząt, łatwiejsze utrzymanie czystości. Boksy będą, pomieszczenia dla zwierząt będą wewnątrz, czyli zabezpieczone na okres zimowy, deszczowy i zewnętrzne wybiegi, ale również zadaszone. Także stąd była decyzja o rozbiórce starego budynku i wybudowaniu nowego po to właśnie, żeby te warunki dla zwierząt były dużo, dużo lepsze, a mogłabym nawet się pokusić o stwierdzenie, że nieporównywalnie lepsze. 9 miesięcy, czyli powiedzmy czerwiec przyszłego roku. Na ten moment zwierzęta są zabezpieczone również na okres zimowy, także tutaj nie ma żadnego niebezpieczeństwa, że one będą w jakichś złych warunkach, ponieważ to już w momencie rozbiórki budynku pracownicy i kierownictwo schroniska nad tym pracowało, zabezpieczyło te zwierzęta, także czerwiec przyszłego roku, jeżeli wszystko uda się rozstrzygnąć i w zakładanych terminach wykonać, także to po prostu już będą zupełnie, zupełnie inne warunki dla zwierząt. W ramach budżetu obywatelskiego jeszcze 5 zadań z osiedla Kilińskiego, osiedla Orzeszkowej Rejmonta, Stare Miasto, Promyk i Zamczysko są w realizacji w Zarządzie Dróg Grodzkich, ponieważ są to głównie inwestycje w zakresie przebudowy chodników, przebudowy dróg osiedlowych, czyli tak zwane inwestycje liniowe i Zarząd Dróg Grodzkich ma je w swoim planie wydatków i on jest realizatorem tych inwestycji.
1: Warto dodać, że do 18 września mieszkańcy Zamościa mogą oddawać głosy online na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego na przyszły rok. Elektroniczne głosowanie odbywa się na stronie obywatelski.pl/Zamość.
2: SK Zamość.
1: Teraz zabieramy Was na wycieczkę, tym razem do Sanderek. Opowie o nich Edward Słoniewski, honorowy prezes zamojskiego oddziału PTTK.
3: Pięknie jest ogólnie na Roztoczu i tym razem zapraszam Państwa na wycieczkę. Oczywiście jak można z własnym dojazdem, można samochodem, można rowerem dojechać. Miejscowość Sanderki. Miejscowość jest położona na właśnie u po stóp wzgórza wysokiego. Są dwie nazwy, dwie miejscowości. Jest potok Senderki i Senderki. Ale my omawiamy Senderki. I tak dojechać tam można bardzo łatwo. Od Zamościa jedziemy w kierunku Józefowa, drogą 849. I tuż przed stacją Krasnolud po prawej stronie jest taka zielona kapliczka. A przed kapliczką droga w prawo. W tej chwili tą drogę utwardzono kamieniem, także troszkę rowerem to by było trudno przejechać, ale samochodem się śmiało przyjeżdża. Wtedy dojeżdżamy już do Senderek, po prawej stronie będzie krzyż, taka figura na rozstajnych drogach, natomiast my skręcamy w lewo i ostro w górę wjeżdżamy. I tam na górze będzie możliwość zawrócenia, po prostu zjazd z powrotem i tam zatrzymujemy się. To jest miejsce, to jest taki węzeł szlaków, tamtędy przebiegają dwa szlaki piesze, szlak centralny, ten najdłuższy na terenie Roztocza, Szastarki do Chorynca Zdroju, to jest koloru niebieskiego, oraz szlak zielony, mienia Władysława Aleksandry Wachniewskiej, ze Zwierzyńca do Florianki. I te szlaki właśnie tam przechodzą przez ten węzeł i stamtąd wychodzą, jeszcze tam się rozchodzą, bo szlak zielony prowadzi w dół, w kierunku właśnie Florianki, natomiast w lewo prowadzi szlak centralny. Tam są również znaczki dwóch ścieżek spacerowych. Ścieżka czerwona jest o wiele ciekawsza i prowadzi przez właśnie obok tych sztolni. Mieszkańcy nazywają jamami. Tam właśnie od XVI wieku do XX wydobywano kamień, który był używany do żaren i do kamieni młyńskich. Te kamienie były odłamywane pod ziemią i wtedy po prostu końmi wyciągano na zewnątrz już okrągły obrobiony materiał. I tych sztolni jest kilka, można zajrzeć, nie proponuję wejścia. Niektórzy tam wchodzą, ale to jest bardzo trudno, jest zresztą i ciemno, także, a jeszcze jest jedna sprawa, że tam mieszkają nietoperze. W związku z tym, żeby tych nietoperzy nie straszyć, to ale z zewnątrz warto zobaczyć, bo to bardzo malownicze są takie wykopy i wewnątrz jest wejście do jamy. Po drodze właśnie podziwiamy po prawej, po lewej stronie te właśnie wyrobiska. Później jest wiata, można przy tej wiacie sobie odpocząć, posiedzieć i obok wiaty jest jeszcze w lewo, jak pójdziemy tak troszeczkę w dół, tam też warto, łatwo zauważyć, tam jest jeszcze jedna taka jama, bardzo duża, zresztą tam podobno planowano otwarcie tej jamy, ale zdecydowanie tego wrobiska, ale jakoś chyba pieniążków nie ma i do tej pory nic się tam nie dzieje. Ale to gmina, znaczy nie gmina, to gmina i Nadleśnictwo Zwierzyniec planują, że może kiedyś się uda tam po prostu zrobić takie głębiej wejście do tego wrobiska. Później, wychodząc od tego szałasu, miejsca wypoczynku, schodzimy w dół i jest po prawej stronie jest pole, a po lewej stronie proszę bardzo dokładnie uważać. Na początku zobaczymy kilka mrowisk. Warto nie podchodzić, bo tam są takie malutkie mrówki, bardzo piekące, tylko obejrzeć i następnie po lewej stronie, tak przy jakimś drzewie dzikim jest czakram. To jest coś pięknego, to jest ogromny kamień. Kiedyś byłem na takim spotkaniu z naukowcami z Uniwersytetu Lubelskiego i powiedzieli, że te takie skały promieniują. Jeżeli ktoś ma przyrząd właśnie do promieniowania, badania promieniowania, to na pewno to wariuje po prostu ten przyrząd w tym miejscu. A ja to nazwałem czakram. I tak od tego czasu już tak jest i na mapach już jest zaznaczone. Stamtąd warto dotknąć lub się usiąść na tym, to na pewno promieniuje i tę pozytywną energię można zdobyć. Później idziemy dalej, jest jakaś jabłonka, jest w lewo i polana, a na skraju polany jest samotne gospodarstwo. Mieszka tam pan Stanisław się nazywa, no rodzice już jego nie żyją, on jest kawalerem, ale tam sobie mieszka. Jedynym przyjaciółem jego jest pies i kot. Zresztą kot jest tak ogromny, wygląda jak ryś. Także czasami można tam zobaczyć. No i stamtąd można, jak ktoś ma więcej czasu, to może iść dalej tym szlakiem, ścieżką czerwoną i dojść do okolicy Starej Huty i później tymi szlakami niebieskim i zielonym dojść przez wioskę i później te szlaki skręcają na południe. kiedy wyjdziemy na wzgórze, to też to wzgórze się nazywa Senderki, bo to jest takie pasmo tych wzdłuż Senderki. I wtedy stamtąd to jest wspaniały widok. Widać tam 3 powiaty i 5 gmin. Także teren jest bardzo piękny. Stamtąd też widać tą sosnę, niby sosnę w okolicach Tereszpola. Chciałbym jeszcze takie kilka słówek powiedzieć, dlaczego się nazywa Senderki. Kiedyś te tereny należały do miejscowości Majdan Kasztelański i tam właściciele tego Majdanu, mieszkańcy z Majdanu byli właścicielami lasów i pól w tym okresie. I tam właśnie rozpoczęto eksploatację tych kamieni łyńskich. Do Majdanu stamtąd jest ponad 5 km, może 6. W związku z tym ci pracujący górnicy po całodziennej pracy przy kaganku jakimś nie mieli siły wracać do domu. W związku z tym w tych jamach spali. A żeby nie zmarzli, to się przykrywali derkami. A derka to jest takie właśnie takie okrycie dla konia. I dlatego nazywa się Sen na derkach de Senderki. Taka jest opowieść. Zapraszam serdecznie. Jest jeszcze jedna droga od potoku Senderki. Tamta jest betonowa, jest równa droga, ale ta trudno do niej trafić. Już po prostu według mapy trzeba było jechać i wtedy trafić na tą drogę. Także zapraszam do Senderek. Tam na pewno czasami czasu, że przylecą nietoperze. Oczywiście na drzewach rosną bluszcze. To też jest rzadkość, bo bluszcz jest taką rośliną rodziny żeńszeni. Także mamy tutaj taki żeńszeń na Roztoczu. I oczywiście te podziemne wejścia. Historia tego miejsca, tajemnice Senderek, to sięga jeszcze do II wojny światowej. W 1941 roku podobno rozstrzelano tam tzw. czarnych, obsługę działa niemieckiego, którzy się zbuntowali i tam zginęli. Ostatnio jeden z panów opowiadał mi nawet wczoraj, że znaleziono tam krzyż Virtuti Militari. Skąd? Nikt nie wie, skąd tam się wzięło. A również tam w czasie okupacji, w 1944 roku, w maju, po rzutach, które były rzuty dla Polaków pod Hipopotamię, pod Florianką, część tych rzutów przywieziono tutaj.
1: To wszystko w tym magazynie Zamojskiej Eski. Cieszę się, że byliście z nami i zapraszam do słuchania następnych.
2: Eska Zamość News.
1: I Violetta Sawa, zaczynamy magazyn lokalny Radia SK Zamość. W tym programie poradzimy, jak profesjonalnie przygotować swoje CV. Będzie też o chrubieszowskim malarzu.
2: SK Zamość.
1: Jak się przygotować do napisania dobrego CV? Na co zwracają uwagę pracodawcy przy czytaniu dokumentów aplikacyjnych? Czego w CV już nie piszemy? Jak powinien wyglądać profesjonalny mail do pracodawcy? A co ze zdjęciem? To tylko niektóre pytania, na które znajdziemy odpowiedzi w tej części naszego magazynu. Naszym gościem jest Anna Kułaj, doradca zawodowy z Klubu Rozwoju Zawodowego w Zamościu.
4: Dzień dobry, nazywam się Anna Kułaj. Jestem doradcą zawodowym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zamościu. Profesjonalne CV to przede wszystkim dokument, który jest czytelny, zwięzły i dostosowany do stanowiska pracy, o które się ubiegamy. To jest taka podstawowa zasada. Na przestrzeni lat oczywiście też ten schemat pisania CV on uległ takiemu delikatnemu przeobrażeniu. Także to nowoczesne CV, ono ma teraz troszeczkę taką zmienioną formę. Jeżeli chodzi o sam wygląd, to oczywiście ja zachęcam do odwiedzania stron kreatorów CV. Ja osobiście uwielbiam korzystać z Canvy, jeżeli chodzi o projektowanie swoich dokumentów aplikacyjnych. Tam mamy mnóstwo wzorów, z których możemy skorzystać. Natomiast ta czytelność i zwięzłość dokumentu. Taki dokument powinien się zmieścić na jednej stronie A4. Zaczynamy oczywiście od danych do kontaktu z nami i one są niezbędne, bo inaczej pracodawca nie będzie mógł zwrócić się do nas, że jest z nami zainteresowany. W tym nowym schemacie my już nie piszemy takich rzeczy, kiedy się tam pisało, że wiek, urodzony, prawda, adres zamieszkania. Dzisiaj wystarczy, że podamy telefon, adres mailowy. Jeżeli ktoś prowadzi profesjonalny profil zawodowy, na przykład na LinkedInie, to warto dodać również link do takiego profilu. Następnie właśnie przedstawiamy krótko taką swoją sylwetkę zawodową, takie robimy krótkie podsumowanie w 3-4 zdaniach, jaki mam zawód, jakie mam osiągnięcia, jakie mam kwalifikacje do jego wykonywania. Tam przechodzimy oczywiście do opisywania naszego doświadczenia zawodowego. Tutaj pamiętamy o takiej odwróconej chronologii. Pracodawcy najbardziej interesuje to, co robiliśmy ostatnio, nasze najświeższe doświadczenia, więc zaczynamy od ostatniej pracy i tutaj cofamy się. Trzeba każdą pracę swoją, chociażby krótkim, jednym zdaniem, w punktach opisać, co należało do moich obowiązków na danym stanowisku pracy. Oczywiście, jeśli piszemy o doświadczeniu zawodowym, no to musimy podać nazwę zakładu pracy, nazwę pracodawcy oraz lata, czas pracy, w jakich latach pracowaliśmy albo w jakich miesiącach. Właśnie ten krótki opis wykonywanych przez nas obowiązków, jeżeli możemy się pochwalić jakimiś konkretnymi osiągnięciami, to też warto tutaj wtedy o tym napisać. Podajemy też w takiej rubryce wykształcenie, ukończone przez nas studia, szkoły, uzyskane certyfikaty i oczywiście podajemy nazwę szkoły, lata, w których odbywała się nauka. Jeżeli na przykład tytuł naszej pracy magisterskiej jest zbieżny w jakiś sposób z tym, o jaką pracę się w tym momencie ubiegamy lub mógłby zaciekawić naszego pracodawcę, to też warto wtedy taki temat pracy magisterskiej podać. Następnym takim modułem jest opisanie swoich takich kompetencji kluczowych, zarówno w podziale na te twarde, jak i miękkie, czyli umiejętność komunikacji, umiejętność współpracy. Kończymy w zależności, tutaj też już nie ma takich ścisłych ram. Możemy zakończyć tak jak do tej pory, podając pewne zainteresowania lub hobby, albo kończymy właśnie takimi kluczowymi kompetencjami, gdzie możemy właśnie takie te słowa klucze zawrzeć, które będą bardzo czytelne dla pracodawcy. My musimy pamiętać, że pracodawca poświęca na przeczytanie CV średnio od 5 do 15 sekund. Więc ono naprawdę musi być przejrzyste, czytelne i posiadać takie wyrażenia i sformułowania, które tego pracodawcę zainteresują. Ja sobie tutaj też przygotowałam, tak żeby podać przykład, bo wiele rzeczy, jak tak się mówi, szczególnie w radio, to się wydaje takie enigmatyczne. Więc gdybym ja miała zrobić własne takie podsumowanie zawodowe, krótkie podsumowanie w tych 3-4 zdaniach, o których mówiłam, od czego zaczynamy nasze CV, to napisałabym na przykład, że jestem doświadczonym doradcą zawodowym i coachem z 18-letnim stażem pracy w Urzędzie Pracy. Specjalizuję się w prowadzeniu indywidualnych i grupowych sesji doradczych, pomagając klientom w odkrywaniu ich talentu oraz budowaniu ścieżki zawodowej. Posiadam certyfikat trenera kompetencji miękkich oraz setki godzin szkoleń z zakresu rozwoju osobistego i zawodowego. O, to taki przykład. Dzisiaj, jeżeli chodzi o zakres znajomości języków, dobrze jest posługiwać się konkretnymi tutaj stwierdzeniami tego poziomu znajomości, czy to jest B1, B2, C1 i tak dalej, bo to konkretnie już pracodawca wie, na jakim etapie my byliśmy. Natomiast no, w CV nie kłamiemy. Kłamstwo ma krótkie nogi, a w CV to jeszcze krótsze. Także jeszcze raz podsumowując, CV musi być przejrzyste, zwięzłe, bez błędów ortograficznych i stylistycznych, no i przede wszystkim prawdziwe. My możemy najbardziej, nawet powinniśmy przedstawić w CV nasz najbardziej korzystny obraz, ale nie możemy kłamać.
5: Co możemy powiedzieć o samym zdjęciu?
4: Zdjęcie może nie jest konieczne, jeżeli chodzi o CV, ale pamiętając o tym, że bardzo często my nie będziemy mieli okazji spotkać się z tym pracodawcą twarzą w twarz i przedstawić mu swojej osoby przy okazji składania CV, to zdjęcie jest taką namiastką tego naszego kontaktu. Ono tak trochę personalizuje to CV. Nie jesteśmy już czystą kartką, jeżeli ktoś zobaczy naszą twarz, ale ważne jest, że jeżeli już zamieszczamy na CV zdjęcie, to jest profesjonalne zdjęcie. Unikamy zdjęć grupowych z wakacji i wszelkich innych. W dzisiejszej dobie wcale nie musimy się po profesjonalne zdjęcia udawać do fotografa. Możemy poprosić koleżankę, zobaczyć sobie, jakie są teraz na topie profesjonalne pozy na zdjęcia do CV i takie zdjęcie wykonać i na CV wkleić. Ale dbać o to, żeby ono było profesjonalne. To, czy ono jest kolorowe, czy czarno-białe, to bym zostawiła temu, jak graficznie my opracowujemy sobie CV. Jeżeli CV jest w konwencji czarno-białej, to zdjęcie również może być czarno-białe. Jeżeli pobawimy się jakoś tam bardziej w zamieszczanie na CV pewnych kolorów, bo tak jak mówiłam, mamy teraz do dyspozycji różne narzędzia, które wspierają nam to pisanie CV i warto z nich korzystać, bo one po to są. I tam mamy różne szablony do dyspozycji, to jeżeli mamy szablon taki bardziej kolorowy, to warto też, żeby to zdjęcie po prostu tam pasowało i wtedy ono też będzie kolorowe.
1: A czego unikać, co wcześniej zamieszczaliśmy w CV, w takich starszych wersjach?
4: Daty urodzenia. Unikamy daty urodzenia, ona w ogóle nie jest do niczego tak naprawdę potrzebna. Szczególnie, że my tak do końca nie wiemy, czy ona będzie działała dla nas na korzyść, czy na niekorzyść. Czego jeszcze unikamy? Nie ma potrzeby, jeżeli mamy bardzo bogate doświadczenie zawodowe i to by powodowało, że niekoniecznie zmieścimy się na tej jednej stronie, a część tego doświadczenia w ogóle jest nieadekwatna do rzeczy, które robimy teraz albo do pracy, o którą się ubiegamy, no my nie musimy o tym pisać. Jeżeli pracodawca nas zapyta, co tam się działo wcześniej, możemy powiedzieć, że pracowaliśmy w innych zawodach, ale od tego i tego czasu zajmuję się na przykład już tą branżą, tym zawodem.
1: Czy pracodawcy zwracają uwagę na nasze zainteresowania, czy na podstawie tego mogą również dać nam pracę?
4: Oczywiście, jeżeli już piszemy o zainteresowaniach, to one zwracają uwagę pracodawcy, bo one o nas bardzo dużo mówią. Dlatego one też muszą być prawdziwe, bo na rozmowie kwalifikacyjnej my najprawdopodobniej zostaniemy też o nie zapytani i coś będziemy musieli na ten temat powiedzieć. Więc ja przestrzegam przed kopiowaniem na CV takich typowych, szablonowych zainteresowań typu muzyka, film, sport, bo to tak czasami jest, że leży 30 CV na biurku i wszystkie muzyka, film, sport. Tylko później, co z tą muzyką, co z tą filmem i jakie to sporty ta osoba uprawia, to się okazuje, że wszystko się kończy tylko na oglądaniu w telewizji. Także nie, no to nie są wtedy nasze prawdziwe zainteresowania. Jeżeli nie wiemy, co napisać, my tego wcale nie musimy tam na siłę wklejać. Pamiętajmy o tym, my nic nie musimy tam na siłę doklejać. Możemy się skupić wtedy na naszych kluczowych właśnie takich kompetencjach, że posiadam takie i takie certyfikaty, takie i takie uprawnienia i tym zakończyć. Pamiętajmy jeszcze, bo to jest bardzo ważny element na CV, o klauzuli udostępniania danych osobowych z tym dopiskiem RODO, czyli tej takiej, która jest teraz po prostu zgodna z obecnymi przepisami, dlatego że bez tej klauzuli pracodawca tak naprawdę nie może z tym CV nic zrobić, on powinien je od razu zniszczyć, bo nie może w żaden sposób przetwarzać naszych danych osobowych, a pamiętajmy, że przetwarzaniem jest nawet ich przeczytanie i zarchiwizowanie.
1: A czy w CV podajemy adres?
4: On teraz po prostu nie jest konieczny. Także nie, teraz w tych najnowszych takich trendach unika się wpisywania adresu. To nie jest błąd, jeżeli ktoś napisze adres zamieszkania, nie traktuje się tego jak błąd, ale nie jest to konieczne.
1: Jakie błędy możemy popełnić przy pisaniu CV najczęstsze?
4: Przede wszystkim właśnie brak tego pierwszego podsumowania zawodowego, nieopisanie swoich zakresu obowiązków na danym stanowisku, które wykonywaliśmy. Pracodawca nie wie, czego myśmy się tam dokładnie nauczyli, co należało do tego zakresu, jakie zdobyliśmy przez to konkretne umiejętności i co potrafimy tak naprawdę zrobić. To, co już powiedzieliśmy sobie, czyli zarówno przekoloryzowanie, jakieś kłamstwa w CV, one są niedopuszczalne. No i pamiętamy o klauzuli. To chyba takie najważniejsze informacje, jeżeli chodzi o pisanie CV. Sam schemat, same wzory, to naprawdę teraz już jest taka rozmaitość tego wszystkiego, że ciężko powiedzieć. Kiedyś to tak się mówiło, że mamy te CV chronologiczne, ukierunkowane. Dzisiaj już w ten sposób nie patrzymy na CV. CV ma być skierowane w jakiś sposób dopasowane do oferty pracy i ono też będzie się, też wyglądem może się różnić ze względu na to, o jaką ofertę pracy my się ubiegamy. Jeżeli ja się ubiegam o ofertę pracy księgowego, to ono będzie takie zwięzłe, można powiedzieć, że w wielu momentach wręcz z suchymi informacjami będziemy na tym CV jechać. Natomiast jeżeli ja się ubiegam o stanowisko grafika komputerowego, ja sobie mogę więcej pozwolić, jeżeli chodzi o sam wygląd CV, bo ja mogę już te swoje umiejętności graficzne, konstruując ten dokument, projektując go, już pokazać pracodawcy namacalnie.
1: Mówiliśmy o słowach kluczach. Jak możemy to wyjaśnić?
4: Wiele firm korzysta obecnie z takich systemów ATS, to są systemy skanowania CV i ta pierwsza taka weryfikacja dokumentów aplikacyjnych jest robiona po prostu przez system, który wyszukuje w dokumencie konkretnych sformułowań. I te słowa klucze to jest odzwierciedlenie tego, co było. Trzeba dobrze czytać ofertę pracy, bo one tam są zawarte. Jeżeli pracodawca pisze, że wymagany jest certyfikat takich i takich umiejętności, to ja muszę napisać w CV, że taki certyfikat umiejętności posiadam. Bo tak ze swojej działki może będzie mi najłatwiej. Jeśli ubiegamy się o pracę na przykład jako doradca i coach, to tutaj zawsze słowami, kluczami są właśnie to doradztwo zawodowe, coaching, coaching kariery, umiejętność, prowadzenie warsztatów, prowadzenie coachingów indywidualnych, znajomość rynku pracy i trendów. Czyli generalnie chodzi też o posługiwanie się słownictwem, które jest typowe dla danej branży.
1: Ale w tym nowym CV też wypunktowujemy, czy po prostu opisujemy?
4: Tu zostawiam pewną dowolność. Z mojego doświadczenia, też jak czytam CV, mnie się dużo łatwiej czyta rzeczy, które są wypunktowane. Pamiętamy, że pracodawca nie chce spędzać dużo czasu nad CV. Jemu jest dużo łatwiej wyłapać interesujące go nasze te kwalifikacje, jeżeli coś podamy zwięźle w punktach. Natomiast nie jest błędem, jeżeli zastosujemy opis, ale on musi być krótki i zwięzły. Przy dzisiejszych narzędziach, które nas wspierają, powiedziałabym, że nie jest trudno, tylko po prostu trzeba poświęcić na to troszkę czasu. Ta niełatwość to jest właśnie to, że trzeba na to poświęcić czas, trzeba sobie przemyśleć, trzeba dobrze przeanalizować ofertę, może zadać sobie troszeczkę trudu, żeby poczytać o firmie. Tam jeszcze z tych opisów wywnioskować, co ten pracodawca by chciał, jakiego on pracownika poszukuje. I pod tym kątem się zastanowić, co ja w tym CV umieszczę. Czyli to jest bardziej kwestia przemyślenia niż samej trudności później w wykonaniu, bo my bazując na kreatorach, a nawet na sztucznej inteligencji, czy w zwykłym czacie GPT, czy na Canwie, to my sobie bardzo szybko to CV napiszemy. Tylko jeżeli go wcześniej nie przemyślimy, tylko zdamy się na takie podpowiedzi samego czata albo na jakieś takie schematyczne CV, które gdzieś tam zobaczymy w sieci, no to on będzie właśnie niedopasowane do oferty pracy. Może nie zawierać tych słów kluczy. A przede wszystkim, jeżeli będzie stricte przez czat napisane, to od razu to rekruter zauważy i to Wam daje 100%.
1: CV najczęściej wysyłamy mailem. Teraz powiedzmy, jak powinien wyglądać taki profesjonalny mail?
4: O, to jest bardzo ważne zagadnienie i dobrze, że Pani go poruszyła, bo przede wszystkim przestrzegam przed wysyłaniem samych załączników. Dzisiaj samych załączników nikt nie otwiera, bo w taki sposób najczęściej rozsyłane są wirusy, więc bardzo dobrze jest, co się tak fachowo nazywa, list przewodni w mailingu, czyli skonstruować krótką informację, którą wiodącą, którą zawrzemy w naszym mailu. Kim jestem, na jakie ogłoszenie odpowiadam, gdzie znalazłem informacje o tym wolnym stanowisku i krótko możemy nawet przepisać to, co napisaliśmy w CV, jeżeli to nasze krótkie podsumowanie zawodowe, prawda? Czyli kim jestem, co potrafię, jakie posiadam uprawnienia i certyfikaty. Kończymy taką zachętą do spotkania z nami, prawda? Że żywię nadzieję, że będę mógł szerzej przedstawić swoją osobę na rozmowie kwalifikacyjnej, a w załączniku przesyłam dokumenty aplikacyjne. No i pamiętamy o temacie, to też jest bardzo ważne, bo sami wiemy, jak to jest, jak odbieramy pocztę i tej poczty z reguły jest dużo, to większość trafia do kosza. Jeżeli nie ma tematu, który jest konkretnie określony, że dokumenty aplikacyjne albo odpowiedź na ofertę, no to ono zostanie najprawdopodobniej taki mail skasowany.
1: A teraz powiedzmy o zwrotach grzecznościowych, które używamy przy pisaniu maila.
4: Jeśli wiemy, że kierujemy bezpośrednio do skrzynki dyrektora na przykład, czy prezesa, czyli konkretnej osoby i my wiemy, że to tam trafia, to oczywiście, szanowna pani, szanowny panie. Natomiast jeżeli to jest po prostu skrzynka urzędowa, firmowa, to szanowni państwo, bo my do końca nie będziemy wiedzieć, kto się będzie tym procesem rekrutacyjnym zajmował. Czyli konkretnie, jeżeli ja wiem, do kogo się zwracam, do kogo ten mail trafi, to personalnie, szanowny panie, szanowna pani. Natomiast jeżeli nie wiem, to szanowni państwo. Jeżeli jestem pewna, że to będzie konkretnie ta dana osoba odbierała, to jak najbardziej mogę już od razu podać imię, nazwisko i stanowisko tej osoby. Błędy przy pisaniu maila. Brak na przykład informacji na temat tego, na jaką ofertę pracy ja odpowiadam. Firma może mieć zgłoszonych kilka ofert pracy, jeżeli ja nie podam konkretnej albo sygnatury tej oferty, albo nazwy chociażby stanowiska. pracodawca może się pogubić i nie wiedzieć, na które tak dokładnie aplikuje. Nie podpisanie siebie później też z imienia i nazwiska, bo tak kończymy ten list w mailingu, o tym nie powiedzieliśmy, ale myślę, że to jest też takie oczywiste, bo nasze maile bywają różne, aczkolwiek może też o tym powiem, że aplikując o pracę ważne jest, żeby mieć takiego maila, powiedzmy, fachowego. No ja polecam, żeby on był, składał się z naszego imienia i nazwiska albo pierwszej litery imienia i nazwiska. Może tam mieć jakieś tam dodatkowe numery. Natomiast dbajmy o to, żeby on był profesjonalny, nie w żaden sposób śmieszny, bo pamiętajmy, że raczej buziaczków, króliczków i myszek nikt tam za bardzo nie chce zatrudniać, chyba że otwiera zoo.
1: Tak podsumowując, jak powinniśmy się przygotować do pisania naszego CV?
4: Zebrać wszystkie informacje o sobie, przygotować sobie dokumenty, żeby już później nie musieć się odrywać i biegać, ale że te moje świadectwa pracy, gdzie one leżą, kiedy ja to tam pracowałam, a jak się ta firma nazywała. Jeśli mam problem z określeniem takich swoich obowiązków zawodowych, zakresu obowiązków, który był na danym stanowisku, to pamiętajmy, że my bardzo często mieliśmy te zakresy obowiązków i dostaliśmy od pracodawcy, więc tym możemy się też posiłkować. Czyli przygotować sobie wszystkie dokumenty, zapoznać się z ofertą, dowiedzieć się jak najwięcej o firmie, korzystając też na przykład, jeżeli firma ma ze strony internetowej i mając już te wszystkie informacje, też chwilę przemyśleć, co ja temu pracodawcy chcę o sobie powiedzieć, jak ja mu się chcę przedstawić, co będzie ważne dla niego, co on chce tak naprawdę usłyszeć, żeby mnie zatrudnić. No to jest jakby taki klucz, żeby go przekonać, że warto się dalej ze mną spotkać, bo może samo CV nie doprowadzi do zatrudnienia. Ale złe CV spowoduje, że nikt z nami dalej nie będzie chciał rozmawiać o tej pracy. Dobre CV spowoduje to, że zostaniemy zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
1: Dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję również.
2: SK Zamość.
1: A teraz w naszym magazynie opowiemy o hrubieszowskim malarzu Pawle Gajewskim. Artysta urodził się w XIX wieku w miejscowości Drogojówka. Paweł Gajewski malował głównie portrety. Jego obrazy możemy podziwiać na stałej wystawie w Hrubieszowskim Muzeum.
6: Dorota Grzymała, kustoszka w dziale sztuki Muzeum imienia księdza Stanisława Staszica w Hrubieszowie. Mamy w muzeum naszym hrubieszowskim taką wystawę stałą, która nazywa się Galeria Twórczości Pawła Gajewskiego. Galeria ta jest prowadzona w naszym muzeum praktycznie od początków jego istnienia, a założone zostało w 1965 roku przez grono hrubieszowskich regionalistów i już kilka lat po tym fakcie pierwsza dyrektor zaczęła kolekcjonować, zbierać pojedyncze, gdzieś tam rozsiane po powiecie sztuki obrazów słynnego, jak się okazuje, profesora Pawła Gajewskiego. Profesora, ponieważ był on wykładowcą m.in. w Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, ale też uczył na uczelniach w Warszawie, w Gdańsku, w Sopocie, więc był zdecydowanie wybitnym pedagogiem. Zanim jednak do tego doszło, urodził się w 1889 roku na terenie powiatu hrubieszowskiego w zwykłej, prostej, chłopskiej rodzinie, natomiast wykazywał się od dziecięcych lat dużym talentem. To właściwie historia, jakich wiele, prawda? Proste, wiejskie dziecko. Ktoś tam podpatrzył, że całkiem nieźle rysuje, maluje i że może szkoda trochę takiego talentu, żeby został na wsi i po prostu pracował na roli. Przypadek trochę zrządził o tym, że kilku miejscowych ziemian złożyło się na edukację Pawła Gajewskiego. Dzięki temu on jako młody uczeń mógł już uczyć się w różnych szkołach w Lwowie, w Krakowie, w bardzo ważnych ośrodkach. Wcześniej przez chwilę jako wczesny nastolatek terminował również u dziadka profesora Wiktora Zina, Szymona. Jeździł z nim po różnego rodzaju kościołach na terenie Lubelszczyzny między innymi oraz dzisiejszej Ukrainy i pomagał w odnawianiu kościelnych polichromii. Więc uczył się już on u najlepszych, ale to też wpłynęło na jego późniejsze zainteresowanie nie tylko malarstwem, ale rzemiosłem w ogóle. O tym słów kilka później. I Paweł Gajewski, kiedy już był człowiekiem znanym, uznanym, o dużym autorytecie, człowiekiem, który wystawiał już samodzielnie bardzo dużo, ale też brał udział w wystawach różnych takich popularnych w okresie międzywojennym grupowych, bo należał do różnych zrzeszeń, stowarzyszeń, artystów, to proszę sobie wyobrazić, że on jakby w tym momencie też poczuł to, że ma do spłacenia dług w tym miejscu, z którego wyszedł. I on tak naprawdę mógł przecież machnąć ręką na te strony i powiedzieć, ja teraz robię karierę, tam, gdzieś tylko stamtąd pochodzę. Natomiast on stwierdził, że jako człowiek znany, wpływowy, ze znajomościami, może wrócić w te strony i trochę jakby spłacić ten dług i zrobić coś teraz dla kolejnych ludzi, którzy tutaj są. I on w latach 20., a głównie 30. ubiegłego stulecia wraz ze swoim bratem Szczepanem zakładał na terenie powiatu chrubieszowskiego takie szkoły ludowe, przemysłowe, w których uczył tkactwa. Gromadził jakby dziewczęta ze wsi, uczył je całej tej technologii tkania. Mało tego, on uczył w ogóle wszystkiego, co wokół tego się jakby kręci, czyli cała obróbka lnu, wełny, farbiarstwo, jakby wszystkie aspekty związane z tkactwem go interesowały, jego i jego brata, więc prowadził tutaj te szkoły, w których kobiety nabywały bardzo konkretne umiejętności. Jak się okazało, mimo że szkoły zostały rozwiązane w momencie, kiedy nadeszła II wojna światowa, więc właściwie one działały kilka lat, nie zdążyły jeszcze się dobrze rozkręcić, ale umiejętności pozostały i kobiety uczyły swoje córki, siostry, kuzynki tego tkactwa, zresztą robili to również mężczyźni i później całe rodziny utrzymywały się w powiecie chrubieszowskim właściwie wyłącznie z tego. Kiedy funkcjonowały cepelie, to one kupowały od rodzin tutaj z Chrubieszowa te kilimy za bardzo dobre kwoty. One pozwalały naprawdę na swobodne utrzymanie się, więc to jest duża rzecz, którą Gajewski zrobił dla tego regionu, bo do dzisiaj żyją w naszym powiecie potomkowie tych osób, tych uczestniczek warsztatów braci Gajewskich, które wciąż przekazują tę wiedzę dalej i dalej, więc to jest niezwykle ciekawe. Mamy też tutaj w regionie osobę pani Magdaleny Sielickiej, która jest naprawdę bardzo znaną tkaczką ze świetnym dorobkiem. Ona też opracowała taką książkę Historia Kilimowa z Lwowa do Chrubieszowa, w której opisała właśnie te losy tych szkółek tkackich prowadzonych przez braci Gajewskich. Książka, już od razu mówię, jest nie do dostania w tym momencie, nie do kupienia, natomiast na pewno tutaj na Lubelszczyźnie biblioteki różne są w nią zaopatrzone, więc warto jej tam szukać. Ale zaczęłam o Gajewskim jako malarzu, wypadałoby do tego wrócić. Zaczęłam zresztą od galerii, która znajduje się w Chrubieszowskim Muzeum. Ona przez wiele lat, gdzieś tam po zebraniu może 10-11 obrazów, można powiedzieć, tak stanęła w miejscu. Była zamknięta. Kiedy przyszłam tutaj do pracy, było to już niespełna 20 lat temu, postanowiłam pochylić się nad życiem i twórczością Pawła Gajewskiego i udało nam się dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego uzyskać dofinansowanie, w ramach którego został opracowany katalog twórczości Pawła Gajewskiego w języku polskim i angielskim, który później wysłaliśmy do bardzo wielu ośrodków naukowych w Polsce, do domów aukcyjnych, do kolekcjonerów i tak dalej. Chodziło o to, żeby trafił jak najdalej i faktycznie wystarczyło przeczekać kilka lat, właściwie nawet kilka miesięcy, bo zaraz po tym zaczęły do nas trafiać informacje o tym, że to tu, to tu, to tu znajduje się kolejny obraz Pawła Gajewskiego. Mało tego, zaczęły się do nas odzywać same domy aukcyjne, które właśnie miały na sprzedaż takie dzieła, prywatni kolekcjonerzy, którzy chcieli sobie gdzieś tam zbyć jakieś dzieło Gajewskiego. I od czasu wydania tej publikacji podwoiliśmy, a właściwie nawet jeszcze więcej, bo już mamy sporo dzieł Gajewskiego, które musieliśmy pochować do magazynu, bo mamy za mało miejsca, żeby je wszystkie wyeksponować. Więc udało nam się stworzyć jedyną w Polsce galerię twórczości Pawła Gajewskiego. Przedstawiamy tutaj różne jego dzieła. Są to sceny rodzajowe, jest bardzo dużo portretów, są martwe natury, są pejzaże, więc jest na co popatrzeć, a mowa o takim stylu dość realistycznym jednak, ale tu widać rękę jednego z profesorów, który miał największy wpływ na Gajewskiego, czyli Wojciecha Weissa. Bardzo dobrze w tym malarstwie jest to wyczuwalne. To jest piękna kolorystyka, wspaniałe sceny symboliczne, którym warto się przyjrzeć. Piękne portrety z takim rysem psychologicznym, wspaniały portret rodzinny, który został namalowany w 1913 roku, a który, kiedy dłużej się na niego poprzyglądać, to przywodzi wiele pięknych skojarzeń na myśl, włącznie ze scenami religijnymi. Sporo tu też w ogóle w malarstwie Gajewskiego odniesień do antyku. Więc to jest fajna sztuka, z którą obcując możemy sobie po prostu stawiać wiele ciekawych pytań, szukając odpowiedzi, a jak wiemy, nie ma jednej konkretnej. Malarstwa się nie czyta według klucza, nie powinno, do czego zawsze chętnie bardzo namawiam naszych odwiedzających. Mamy ciekawy portret dziewczyny w stroju chrubieszowskim. To też jest fajne, bo zwiedzając muzeum możemy najpierw zobaczyć na portrecie ten piękny czerwono-czarny haft krzyżykowy, charakterystyczny dla naszego regionu, a kilka sal później zobaczymy takie koszule właśnie na wystawie stałej etnograficznej. Więc to też jest bardzo ładne połączenie i scalenie jakby Gajewskiego z tym miejscem. Więc myślę, że malarz niezwykle ciekawy, wart poznania tego, żeby właśnie zobaczyć jego kunszt tutaj w tej, tak jak wspomniałam, jedynej w Polsce galerii jego twórczości. Ciekawostką jest na przykład to, że kiedy chwilę po wydaniu naszego katalogu dostaliśmy telefon od kobiety, która powiedziała, że jest wnuczką Pawła Gajewskiego z jego pierwszego małżeństwa, bo on miał dwie żony. I zaprosiła nas do siebie do Nowego Sącza i wówczas pokazała właśnie, że ma w swoim domu rodzinnym kilka obrazów. Niektóre dosłownie zdjęte z krosien i tylko jakby zrolowane na płótnach dla bezpieczeństwa, a także różnego rodzaju materiały, dokumenty, świadectwa szkolne Gajewskiego i tak dalej. Wszystko to ku naszemu wielkiemu zdziwieniu postanowiła przekazać do zbiorów naszego muzeum nieodpłatnie i w chwilę później udało nam się ponownie złożyć wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, żeby zakonserwować te dzieła, te, które nie były naciągnięte na krosna, zostały na nie naciągnięte, oprawione, oczyszczone, zabezpieczone. I co dla nas niezwykle ciekawe, to wśród tej darowizny znalazły się dwa autoportrety Pawła Gajewskiego. Wcześniej znaliśmy go tylko z jednej fotografii, jaka była w naszych zbiorach. To było tyle. Więc dla mnie na przykład jako osoby, która prowadzi dział sztuki i zajmuje się życiem i twórczością Gajewskiego, ujrzenie dwóch jego autoportretów to było coś fenomenalnego. Mamy też portret jego pierwszej żony, a także portret córki jednej z pierwszego, drugiej z drugiego małżeństwa. Więc te portrety rodzinne też przybliżyły nam bardzo mocno tę postać Gajewskiego. One są do obejrzenia w ramach galerii, którą wystawiamy tutaj w Muzeum w Hrubieszowie. A ciekawym jeszcze wydarzeniem jest to, że całkiem niedawno, bodaj w marcu czy kwietniu tego roku, mieliśmy tu w muzeum taki duży rodzinny zjazd członków rodziny Di Chateau, rodziny, która korzeniami swoimi związana jest z naszym dworem, bo byli jego posiadaczami chyba najdłużej w historii istnienia tego obiektu. I podczas tego zjazdu okazało się, że członkowie rodziny Di Chateau mają w swoich prywatnych rękach różnego rodzaju obrazy Pawła Gajewskiego. Pod jakim musieli być też wrażeniem jakby wizyty w tym naszym muzeum, że już podczas pierwszego spotkania tutaj i oprowadzania przez pana dyrektora, jeden z członków rodziny jako z zupełną niespodzianką wyskoczył nagle z jednym niewielkim portretem, mówiąc, że chciałby, żeby znalazł się on w depozycie naszego muzeum i żeby był prezentowany w ramach wystawy, przedstawiał członka rodziny Di Chateau. A chwilę później, jeszcze po tym zjeździe, już po powrocie do domu, jeszcze inny członek rodziny stwierdził, że dobra, to on też zdejmie ze ściany jeden z portretów, jaki posiada, swój własny zresztą z lat dziecięcych, i wysłał nam go wprost z Kanady. To też jest ciekawy obraz, przewędrował tysiące kilometrów pocztą, można tak powiedzieć, żeby do nas trafić tutaj bezpośrednio na ścianę. I co ciekawe, przyłączyliśmy portrety tych dwóch młodzieńców do portretu ich matki, który mieliśmy w zbiorach od dawien dawna. Więc to takie piękne też połączenie rodziny Di Chateau. Po tym połączeniu, jakie tutaj mieli podczas zjazdu, to tutaj w ramach galerii się też dokonało. Więc dziś można obejrzeć tutaj matkę, panią Halinę Białkowską, która była siostrą rodzoną słynnego profesora Stefana Di Chateau, architekta, który jest twórcą Fundacji Przyjaźni Kultury Polsko-Francuskiej w Hrubieszowie. I właśnie bezpośrednio przy jej obrazie wiszą obrazy dwójki z trojga jej dzieci. Niestety trzeci obraz, wiemy to od rodziny, że zaginął w czasie II wojny światowej, jak zresztą większość dorobku Pawła Gajewskiego. To też jest ciekawostka, że on sam w trakcie II wojny światowej był więźniem obozów koncentracyjnych i to taki ciemny punkt na jego biografii z pewnością, ale właśnie w tym samym czasie też duża część jego dorobku została zniszczona, rozkradziona i przepadła. I pewnie właśnie dlatego, w związku z tym, co jakiś czas trafiają nam się kolejne obrazy Pawła Gajewskiego, które gdzieś tam na rynku, na przykład aukcyjnym czy kolekcjonerskim, wypływają i dzięki temu też możemy te kolekcje wciąż powiększać.
1: W naszym magazynie mówiliśmy, jak przygotować profesjonalne CV. Było też o sztuce Pawła Gajewskiego. Cieszę się, że byliście z nami. Dziękuję Wam za to. I oczywiście zachęcam do słuchania naszych kolejnych magazynów. Radio SK Zamość.
7: Radio SK.

0: SK Zamość.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.

0: Reklama.
1: Cześć, jestem Anna. Od lat pracuję w Meblach Polskich jako tapicerka. Uwielbiam swoją pracę. Nowoczesne, klimatyzowane hale i zgrany zespół. Firma dba o nas i daje możliwość rozwoju. Jeśli szukasz stabilnej pracy z dobrą atmosferą, dołącz do nas w Zamościu lub Zawadzie. Razem tworzymy meble cenione w kraju i za granicą. Skontaktuj się. kadry@meblepolskie.com lub 84 616 80 60. Meble Polskie. Tu warto pracować. Halo? Ktoś tu jeszcze śpi?
2: Ja, ale jak zobaczyłem ceny w Velawi, to aż wyskoczyłem z łóżka. Wow!
1: Bo właśnie trwa wielka wyprzedaż w Velawi.
2: Rabaty do 50% na wybrany asortyment.
1: Łóżka są, matrace są.
2: Sofy i narożniki też są.
1: A ceny? Tak dobre, że nawet portfel mówi...
2: No dobra, bierzemy.
1: Wpadaj do Velawi przy Szczebrzeskiej 27 i upoluj swoją okazję.
2: Velawi. Wygoda, styl i ceny, przy których aż chce się leżeć.
1: Regulamin promocji dostępny u sprzedawcy.
2: Wyobraź sobie, że już za kilka miesięcy otwierasz drzwi własnego domu. Domu ciepłego, nowoczesnego i zbudowanego w technologii szkieletowej. Galan Construction produkuje prefabrykowane konstrukcje drewniane oraz ściany, które pozwalają znacznie skrócić czas budowy. Certyfikowane drewno, precyzja CNC i realizacje na terenie całej Polski. Galan Construction Zamość, Szczebrzeska 55B. Twój dom jest bliżej niż myślisz. 511 339 971.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Hej chłopaku, hej dziewczyno, w Kabriu kurs się dziś zaczyna. Chcesz mieć prawko? Nic prostszego, zapisz się i ciesz się z niego. Szukasz prezentu dla córki, syna? Przyprowadź go do nas, niech prawko zaczyna. W Kabrio masz gwarancję ceny, my robimy kurs bez ściemy. Nauka jazdy Kabrio, Gminna 49. Znajdziesz nas też w Tomaszowie, Chrubieszowie i Biłgoraju. Zapraszamy. Nauka jazdy Kabrio, Gminna 49 i Zamenhofa 14. Uwaga, promocja, prawo jazdy taniej, tylko w Kabrio.
5: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Wieczór z rodziną, a może obiad bez gotowania? W Pizzerii 105 każdy znajdzie swój ulubiony smak. Klasyczne pizze, nowe kompozycje i szybka dostawa prosto do domu. Zamów wygodnie na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Lub odwiedź Pizza 105 na Wyszyńskiego 13 w Leclerc w Zamościu. Pizza 105 smakuje najlepiej, gdy dzielisz się nią z bliskimi.
2: Niezależnie od okazji, warto wyglądać po prostu dobrze. Postaw na styl, który podkreśli twoją pewność siebie każdego dnia. Odwiedź salon Guitard w Zamościu. Profesjonalne doradztwo, idealne dopasowanie i bezpłatne poprawki. Wszystko, by twój strój był perfekcyjny. Garnitury, marynarki, kamizelki, spodnie casualowe, swetry i eleganckie dodatki. Wszystko na każdą okazję. Guitard. Ulica Sadowa 8 w Zamościu. Twój styl na co dzień.
3: Masz dwie lewe nogi? Spokojnie, my wiemy, co z nimi zrobić. W Szkole Tańca Myka nauczysz się tańczyć, dobrze bawić i nabierzesz pewności siebie. Zapraszamy na zajęcia dla dorosłych w parach i solo, dla młodzieży oraz najmłodszych. Profesjonalni instruktorzy, świetna atmosfera i mnóstwo pozytywnej energii. Znajdziesz nas w Zamościu przy ulicy Starowiejskiej 25A. Szczegóły na stronie myka.pl. Szkoła Tańca Myka. Nawet lewe nogi zaczynają tu tańczyć.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
6: Po co?
5: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
6: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
5: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
7: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Cześć, jestem Anna. Od lat pracuję w Meblach Polskich jako tapicerka. Uwielbiam swoją pracę. Nowoczesne, klimatyzowane hale i zgrany zespół. Firma dba o nas i daje możliwość rozwoju. Jeśli szukasz stabilnej pracy z dobrą atmosferą, dołącz do nas w Zamościu lub Zawadzie. Razem tworzymy meble cenione w kraju i za granicą. Skontaktuj się. kadry@meblepolskie.com lub 84 616 80 60. Meble Polskie. Tu warto pracować. Halo? Ktoś tu jeszcze śpi?
2: Ja, ale jak zobaczyłem ceny w Velawi, to aż wyskoczyłem z łóżka. Wow!
1: Bo właśnie trwa wielka wyprzedaż w Velawi.
2: Rabaty do 50% na wybrany asortyment.
1: Łóżka są, matrace są.
2: Sofy i narożniki też są.
1: A ceny? Tak dobre, że nawet portfel mówi...
2: No dobra, bierzemy.
1: Wpadaj do Velawi przy Szczebrzeski 27 i upoluj swoją okazję.
2: Velawi. Wygoda, styl i ceny, przy których aż chce się leżeć.
1: Regulamin promocji dostępny u sprzedawcy.
3: Wieczór z rodziną, a może obiad bez gotowania? W Pizzerii 105 każdy znajdzie swój ulubiony smak. Klasyczne pizze, nowe kompozycje i szybka dostawa prosto do domu. Zamów wygodnie na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Lub odwiedź Pizza 105 na Wyszyńskiego 13 w Leclerc w Zamościu. Pizza 105 smakuje najlepiej, gdy dzielisz się nią z bliskimi.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Niezależnie od okazji, warto wyglądać po prostu dobrze. Postaw na styl, który podkreśli twoją pewność siebie każdego dnia. Odwiedź salon Guitart w Zamościu. Profesjonalne doradztwo, idealne dopasowanie i bezpłatne poprawki. Wszystko, by twój strój był perfekcyjny. Garnitury, marynarki, kamizelki, spodnie casualowe, swetry i eleganckie dodatki. Wszystko na każdą okazję. Guitart. Ulica Sadowa 8 w Zamościu. Twój styl na co dzień.
6: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Słyszałeś? Jedno z największych centrów opału w regionie Węglodrew zmieniło nazwę na Aldrew. Teraz jeszcze większy asortyment dostępny od ręki. Węgiel z najlepszych polskich kopalń. Piast Wesoła Stasic w cenach, które naprawdę zaskakują, a to nie wszystko. Aldrew to także certyfikowany pelet, brykiet oraz drewno opałowe aż w 5 rodzajach. Nie daj się zimną. Wybierz sprawdzone źródło ciepła Aldrew, dawniej Węglodrew. Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61.
2: Masz dwie lewe nogi? Spokojnie, my wiemy, co z nimi zrobić. W Szkole Tańca Myka nauczysz się tańczyć, dobrze bawić i nabierzesz pewności siebie. Zapraszamy na zajęcia dla dorosłych w parach i solo, dla młodzieży oraz najmłodszych. Profesjonalni instruktorzy, świetna atmosfera i mnóstwo pozytywnej energii. Znajdziesz nas w Zamościu przy ulicy Starowiejskiej 25A. Szczegóły na stronie myka.pl. Szkoła Tańca Myka. Nawet lewe nogi zaczynają tu tańczyć.
3: Czekaj, ubrania już od 14 zł za sztukę?
4: Tak, już niebawem otwarty będzie w Zamościu outlet MK Modna Szafa.
3: Nowy outlet z odzieżą z metkami i bez metek, prosto z Anglii, Norwegii i Włoch. Ponad 300 metrów kwadratowych modowych okazji dla kobiet, mężczyzn i dzieci.
4: Szukasz znanych marek? Sprawdź strefę premium. Cena zależy od koloru klipsa.
3: A świeże dostawy? W każdą środę i sobotę. MK Modna Szafa outlet.
4: Już niebawem otwarcie przy ulicy Zamojskiego 6 w Zamościu.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
7: I po reklamie.